Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

Wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

to dna. No wróć, nim zmienisz się we brak. Czy wiesz, twe miejsce

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Często wpadam w tarapaty, nic poza tym, ale nie martwcie się. Wychodzę cało z każdej sytuacji, ostrej libacji, zbędnych narracji nawet nie słyszę. Od dawna cenię sobie ciszę, za każdą cenę mógłbym przysiąc. Te chwile są dla mnie bezcenne.

0: Tęskniliście, tak?
1: Naprawdę? No, ależ to jest miłe, to jest super naprawdę usłyszeć coś takiego od was. No to jesteśmy, no to już.
2: Łasuch. Łasuch na komplementy.
1: Komplementusy, no.
2: Ale dokładnie. Powiem wam, że tak jak chwaliłem pogodę, że te poranki są ciepłe.
1: To dzisiaj pochwalisz?
2: Pierwszy raz poczułem
1: to prawda.
2: Rześki poranek i faktycznie w granicach 10 stopni Celsjusza w centrum, najchłodniej w Jeleniej Górze niecałe 6 stopni Celsjusza, no a w Świnoujściu ponad 15.
1: Tam najcieplej. No jak to będzie dzisiaj wyglądało w ciągu dnia? Czy pojawi się słońce? Czy rano jeszcze występują jakieś mgły? A no właśnie, te wszystkie informacje mamy oczywiście dla was jak zwykle punktualnie o godzinie 6.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Przede wszystkim najważniejsza informacja jest taka, że mamy piątek. Po drugie, dzisiaj zachmurzenie będzie umiarkowane i duże niestety na południowym wschodzie oraz pod koniec dnia na zachodzie kraju miejscami małe, czyli tutaj przebłyski słońca, golden hour, piękny zachód słońca, te klimaty, wiecie o co chodzi. Rano na południu i na wschodzie kraju mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, więc uważamy na siebie, a w zasięgu ich występowania przejściowo także zachmurzenie duże. No i głównie na północy i na zachodzie przelotne opady deszczu, na wybrzeżu możliwe także burze.
2: I tak patrzę, co tu pisze Instytut Meteorologii...
1: Co to jest napisane?
2: Co tu pisze Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Pisze? Co pisze?
2: No właśnie. I oni piszą, że dzisiaj maksymalnie od 19 do 22 stopni Celsjusza, a miejscami w rejonach podgórskich i na północnym zachodzie chłodniej, bo 17.
1: To dobrze jest.
2: Ciepło jest.
1: To prawda?
2: Będzie.
1: Raczej nie ma na co narzekać. Wiatr dzisiaj na południowym wschodzie kraju słaby, na pozostałym obszarze wiatr słaby i umiarkowany, natomiast na północy kraju porywisty, a w czasie burz do 60 km na godzinę.
2: I dalej pisze tu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, że w południe w Warszawie ciśnienie będzie 1001 hektopaskali wynosiło, no i przewidywany jest dzisiaj wzrost ciśnienia.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Ale prawda jest taka, że tu się mówi, a pisze to się tu,
2: tak
1: czyli
2: jest.
1: U was, czyli wy piszecie w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.
2: I my do was zagadamy do 10:00. Zagadajcie z nami, dajcie znać, jak tam wasz piątek. Patryk Kuniszewicz.
1: Kuba Marcinowicz.
2: To co, wspólnie?
1: Wspólnie, jak zwykle.
2: Cztery.
1: Dzień dobry!

0: 10 minut po godzinie 6. Polski Radio Kierowców.
1: Tak, to się zgadza na razie.
2: Kuba Domoracki.
1: Dzień tak dobry, kłaniam się.
2: Kuleczki w komplecie.
0: Właśnie, dzień dobry, bliźniaczki. Tak, taką wiadomość dostaliśmy.
1: No proszę.
0: No dzień dobry. No. Dzień
2: ale
0: dobry.
2: Czekajcie, bo teraz też jest od Marosia.
0: Tak.
2: Ile jest teraz w centralnej Polsce? Przepraszam, ile? Proszę mi sprawdzić.
0: No 9, 10.
2: No i komentarz jest taki. Na taki mróz musimy wyjść? Jaki to mróz? Rześki, fajny poranek.
1: Fajny. Mróz to dopiero będzie.
2: No nie jest fajny.
0: Nie, no dobra, przepraszam.
2: Nie pada.
0: Są słuchacze, wy jesteście, jest fantastycznie fajnie.
2: Dzień dobry, panie Patryku, dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry.
2: Panie Jakubie.
1: Kłaniam się.
2: Wszystkim państwu, dobrego piątku, szerokości, Maroś z Warszawy.
0: Ale wiesz, że powiedziałeś to tak, jakbyś był na licytacji.
1: Po raz drugi.
2: Sprzedane!
0: Fajne.
2: Serwis drogowy.
0: Sprzedany.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Na drodze krajowej numer 73 w województwie świętokrzyskim pomiędzy Kielcami a Buskiem Zdrojem niedaleko miejscowości Mikułowice na kilometrze 55 doszło do awarii samochodu ciężarowego i mamy informację, że zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Kielc. Ruch jest możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Poranne spowolnienia w województwie mazowieckim, zwłaszcza na drodze krajowej numer 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, także na Krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz na Ekspresowej 8 w samej Warszawie na wysokości mostu Grotoroweckiego i w pobliżu węzła Marymącka w kierunku zachodnim. A teraz województwo dolnośląskie i wieści od państwa, słuchamy.
5: Tutaj Wrocław, Środa Śląska, to jest 94. Natężenie ruchu jest takie dosyć mocne. I gdzie osadzają się mgły, także proszę o ostrożność.
4: Dziękujemy za to ostrzeżenie, a już wzmożony ruch obserwujemy także na innych trasach w naszym kraju, chociażby w województwie małopolskim, na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie, także na obwodnicy Wieliczki na krajowej 94 oraz na drodze krajowej numer 44 na wysokości Skawiny.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To ja mogę na chwilę jeszcze do tych bliźniaków.
2: Znaczy do Kasi z Oslo.
0: Tak jest. Dziś piąteczek, najlepszy dzień tygodnia. Ja w drodze do pracy, ale dzisiaj niespodzianka. Niespodzianeczka. Mężuś mnie zawozi. A co?
2: Więc...

0: Dobry chłop.
1: Dobry, uczynny chłop.
2: Tak go uczyliśmy.
1: Więc...
0: Kasia, nie dziękuj.
1: Więc miłego i szybkiego dnia i witamy weekend szerokości i pozdrowienia dla prowadzących słuchaczy i oczywiście mojego kochanego mężusia Ucia Gucia. Pozdrawia Kasia z Oslo.
0: A my Ucia Gucia też bardzo gorąco pozdrawiamy.
1: Zdecydowanie.
0: Kasiu, was wszystkich również i życzymy szerokości przyczepności. Przyjemności. Co jeszcze u was?
1: Co jeszcze chciałeś dodać?
0: No chciałem zapytać, co dobrego w piątek u was. Dajcie znać.
1: Proszę bardzo, można pisać w aplikacji, można się nagrywać. Czekamy.

0: 20 minut po godzinie 6.
1: Zróbmy tam takie breaking news.
2: Co ale jak?
1: Paszczą.
0: A, paszczą.
1: Z ostatniej chwili. A4, 220 km, kierunek Wrocław. Mamy zdarzenie drogowe, służby w drodze, zachowajcie ostrożność. To dostałem od kapelana, w związku z tym od razu przekazuję. Tak. Naprawdę uważajcie, na A4 220 km, kierunek Wrocław.
0: No i miejmy nadzieję, że to będzie pierwsza i ostatnia wiadomość dzisiaj z A4, że dzisiaj będzie nam się dobrze i przyjemnie jeździło. Właśnie, no.
1: Ale? Czy wy pamiętacie, jak tutaj bawiliśmy się w lekarzy i próbowaliśmy odetkać pewne uszko?
0: Co?
3: Zaraz.
0: My się bawiliśmy w lekarzy?
1: Ja powiedziałem, że bawiliśmy się w lekarzy. Ale... To widziałem wasze miny. Ale...
3: My opowiadamy sny swoje?
1: Ale ja mówię o tym, co się tu działo. Nie tam, po pracy.
3: No, to tu, to tam.
1: A grucha do nosa, a laryngolog, a Jakub.
0: Ja się cały czas boję.
1: Jest finał.
4: Dzień dobry, redaktorzy numer 1. Dzień dobry, redaktorzy numer 2. Bo tutaj Wojtek z Fafikiem jak najbardziej tutaj się meldują i chciałem osobiście powiedzieć, że to uszko u tego mi to się odetkało się. Ojejku, jak dobrze słyszeć was. No, to my tyle. Pozdrawiamy serdecznie. Siedlce do Kałuszyna, okolice, to mgła, panie, taka mgła, jakby kto mleko rozlał na drodze, no ale to parować zaczęło, no.
1: Łóżko się dotkało, czyli co? 450.
0: Za grucha jedna.
1: Trzech profesorów po 150.
3: Czyli terapia jest bezbłędna.
1: Czyli jednak Jakub z gruchą w nosie.
0: O matko, dobra.
1: A pamiętacie, jak się bawiliśmy?
0: Nie, już nic nie pamiętam. Jakby wyrzuciłem to ze swojej pamięci. Nie chcę
1: tego się nie da odzobaczyć.
0: Nie chcę tego pamiętać w ogóle.

0: My oczywiście z wami na trasie. Jeśli macie dla nas informacje pogodowe, drogowe dla nas, ale przede wszystkim także dla innych kierujących, to proszę bardzo. Aplikacja do wykorzystania i tekstowej, głosowej 22 513 11 11. W ten sposób się komunikujemy. No i w ten sposób efekt jest taki, że no, mamy najświeższe informacje drogowe, zawsze aktualne. Dzięki wam.
1: A przy okazji wracamy do Fafika.
2: Cicho tam, bo rozmawiam z redaktorzami. No, czy wy to macie tam jakieś zawody generalnie, że rozśmiechowujecie się? Bo tak mieliśmy wrażenie, że tak w intonacji głosu było słychać taki delikatny śmiech. Tabelkę macie jakąś, kurde, tablicę z tych rozśmiechuje. Nie wiem, no to takie pytanie na dzisiaj. A, no i co wy na to? A?
3: No właśnie, co my mamy?
1: Jest, ja mam tutaj w Excelu i tak, Kuba jeden, Kuba jeden, ja też się śmiałem,
3: aha.
1: A Wojtas się nie śmiał.
0: Ale jeden, ale przepraszam, jeden zero. Punkt czy jeden? Jeden. Jarzy słabo rozśmieszony.
1: Nie, jeden punkt.
0: A, uf, no.
1: A 10 punktów, wiecie co to jest?
0: Co to jest?
1: O właśnie. 10, 3-minutowa pochwała wzrokowa, pani dyrektor.
3: Co ty mu tak nam załatwiłeś?
1: Jest o co walczyć.
0: Ty, no to powiem ci.
1: Staramy się?
3: To walczmy.
0: No pewnie, walczmy, idźmy w to.
1: No dobra, teraz informacje drogowe, żeby to nie był śmiech przez łzy.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
5: Utrudnienia na autostradzie A4 w województwie opolskim pomiędzy Opolem a Brzegiem, dokładnie za węzłem Opole Zachód w kierunku Wrocławia. Tutaj doszło do wypadku, do zdarzenia drogowego. Jeszcze nie mamy dokładnej informacji właśnie o tym zdarzeniu, ale wiemy, że jezdnia w kierunku Wrocławia została częściowo zablokowana. Ten fragment ewentualnie można omijać, zjeżdżając z autostrady A4 na węźle Opole Zachód i na przykład kierując się na Niemodlin, potem na Grodków, no i wrócić na autostradę A4 można na wysokości węzła Brzeg. Utrudnienia na Krajowej 73 w Świętokrzyskiem. Chodzi o odcinek pomiędzy Kielcami a Buskiem Zdrojem. Tutaj doszło do awarii samochodu ciężarowego na kilometrze 55, niedaleko miejscowości Mikułowice i zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Kielc. Już teraz korkuje się ekspresowa 8 w Warszawie, jak to zwykle bywa o tej porze, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, a spory ruch obserwujemy także na innych trasach mazowieckich, zwłaszcza na Krajowej 79 przed Warszawą od strony Piaseczna oraz na Krajowej 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Stolicą. W województwie pomorskim także już sporo porannych spowolnień, na razie tylko spowolnień, zwłaszcza na Krajowej 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem, także na remontowanym odcinku A1 na wysokości Tczewa oraz na drodze krajowej nr 22 w pobliżu Malborka i Starogardu Gdańskiego.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Patrz pan, ja nawet nie wiedziałem, że my dzisiaj mamy takie święto. Ja nawet nie zaglądałem w ogóle do kalendarza, a tu taka heca.
1: Co jest?
0: Światowy Dzień Kierownika dzisiaj.
3: Co ty? Kierownika? Mówisz?
0: Tak jest. Czyli to wszyscy mamy to święto.
3: Jak to wszyscy?
1: Nie, to nie jest kierowca.
0: A czym przyjechałeś do pracy?
3: Samochodem.
0: A kim byłeś wtedy?
1: Kierowcą.
3: Kierowcą.
0: No to kierownik.
3: Kierowca i kierownik?
0: To samo.
3: Aha. Od kiedy?
0: Od dzisiaj.
1: Kto tutaj ma ambicje?
3: Oj tak, no.
0: Każdy jest
3: kierownikiem swojego życia.
0: O, to prawda.
1: Ale ty byś był takim kierownikiem jednopalczastym czy pięciopalczastym?
0: A jaka jest różnica?
1: Pięciopalczasty to jest dłoń rozwinięta, tak się zrobi. A jednopalczasty tym paluszkiem pokazuje ty, tam, to.
3: A, zrób.
0: No to kawa.
3: Herbata.
0: Jedno, zdecydowanie przećwiczyłem, no. Sprawdziłem jedno palczaste.
1: Chyba świętujemy, a my robimy.
0: Światowy Dzień Kierownika. No to wszystkiego dobrego. Yeah.

0: To nie warioty się mówi, a nie warianty. Jak mówisz do nas, to warioty musisz powiedzieć.
1: No, jak to? No, aha, no dobra, warioty.
0: Tak się utarło, tak też no tak, nasi słuchacze jakby określili, więc bardzo dziękujemy. Przypominam, Światowy Dzień Kierownika, to jest ważne święto dla wszystkich kierujących, czymkolwiek. Czy to jest samochód, czy to jest grupa ludzi, czy to jest jakaś firma, to nie ma żadnego
2: znaczenia.
0: Dla mnie
2: to takie nadużycie.
1: Wielkie. Dla wszystkich podwładnych to jest duże święto.
0: Tak, jak wielkie święto każdego kierownika.
2: To znaczy, wszystkim kierownikom składamy najlepsze życzenia. Tak.
0: Ale jeszcze ja nie zakończyłem wątku.
1: No właśnie dlatego przerwaliśmy.
0: Dzisiaj także w kalendarzu, proszę o tym pamiętać i proszę to wiedzieć, jest dzień pierwszej miłości. Nie chodzi tu o serial.
1: Prawda. I jak to połączysz z dniem kierownika?
0: Nie wiem, ale mam pewien pomysł, bo trzecie święto łączy i pierwsze, i drugie. Jest Międzynarodowy Dzień Równej Płacy.
2: A, czyli że to nie jest tak, że kierownik swojej miłości płaci więcej.
1: Tak, no, to równo.
2: A nam mniej, tylko wszystkim po równo.
1: I pierwszej miłości, i drugiej, i trzeciej.
0: Nieważne, czy kocha, czy nie kocha, to płaci równo, no.
1: Aha.
0: No,
2: dobrze. To przynajmniej wytłumaczyliśmy kalendarz świąt nietypowych. A teraz wróćmy do istoty.
0: Czego?
1: Istoty czego właśnie?
2: O czym chciałeś nam powiedzieć? Dzień pierwszej miłości.
0: A nie, przestań.
2: A potem też jak się poznajesz.
0: Ale to nie była... Poczekaj, bo idziemy trochę za daleko. Ale to nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Zdecydowanie. Nie. To dojrzewało latami, można powiedzieć.
2: Nawet. On miał 15 lat.
1: A, no tak.
2: Okay. Ale ja też bym nie był.
1: Niedawno były zabawy.
2: Dobra, słuchajcie, odbijamy.
0: Powiedziałeś tak?
2: Odbijamy. Tak. Kierownik się odezwał. Sławek z pomocy drogowej w łańcucie.
0: Proszę.
2: Witam panie Patryku, witam panie Kubo, panie Jakubie, rejestracja BHA. Już?
0: Już? No dajcie ale moment, żyć. No co poganiasz?
2: Ale
0: no.
2: Bo to nie jest propozycja do konkursu po
0: A
2: 7.
0: Co to jest?
2: Zgadnijcie, w jakim dzisiaj jestem regionie Polski. Pozdrawiam serdecznie. BHA. Barbara, Halina, Alina. No? Mm-hmm. Macie?
1: No.
0: No, coś? Ja kierowniczym jednym palcem.
2: O. Hajnówka!
0: No, wskazałem i od razu.
2: Sławu, aż tam ci wywiało spod Karpacia na Podlasie?
0: Daj pan spokój.
2: Dla mnie się to podoba.
0: Pan jeździsz.

0: 10 minut. Musisz tak głośno klikać?
1: Nie.
0: Dziękuję bardzo.
1: 10 minut. Panie kierowniku.
0: Do godziny 7. A tak powiem ci, dziękuję, dziękuję.
1: Ale weszło ci to w krew.
0: A wiesz.
1: Niech wyjdzie.
0: Nie pierwszy, nie ostatni raz, nie.
2: Sławek wybrał się na Podlasie.
0: Właśnie,
2: co? Z Podkarpacia. No. Bo to jest większy, bardziej szczytny cel, pisze i chce nim zainteresować. Sławku, opisz.
0: Opisz.
2: Opisz wszystko. A tak. My trzymamy kciuki, pozdrawiamy i ciebie, i całe oczywiście Podlasie. A przy okazji, no jak przyszło w aplikacji, to muszę przeczytać, prawda?
1: Mhm. No, bo to jest.
0: Bo to jest, no taką mamy zasadę.
2: Ale to nie jest nic miłego.
0: O nie, no to, ale
2: i to nie tylko dla nas. Dla wszystkich.
0: Dla wszystkich.
2: A w Krakowie to już w ogóle jest bardzo nieprzyjemne.
0: Że smog.
2: Diesel w Krakowie ponad 9 zł.
1: Ajajaj.
2: Tutaj chwila ciszy.
0: Smutno się zrobiło tak.
1: Pomyślmy miło o Krakowie.
0: Już nie miło, fajnie, nie
2: fajnie. I no, przejdźmy do informacji drogowych.
0: Tak, ale tak.
1: To może ja od Małopolski zacznę.
0: Proszę. No to zacznij. No.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Rzeczywiście spory ruch obserwujemy na trasach małopolskich, zwłaszcza na A4 przed Krakowem od strony Rzeszowa oraz nieco dalej w pobliżu węzłów Kraków Południe, Krakowska Wina i Kraków Tyniec. Na Zakopiance także już poranny korek przed Krakowem od strony Myślenic, a zatem w Mogilanach, w Gaju i w Libertowie. Podobnie na Krajowej 94, na obwodnicy Wieliczki i przed Krakowem od strony Olkusza. Wypadek na A4 pomiędzy ze węzłami Opole Zachód a Brzeg. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest tam częściowo zablokowana. Obserwujemy tam dość spory, właściwie kilkukilometrowy korek i ten fragment ewentualnie można omijać przez Niemodlin i Grodków. Do awarii samochodu ciężarowego doszło na drodze krajowej numer 73 w Świętokrzyskiem, pomiędzy Kielcami a Buskiem Zdrojem. Niedaleko miejscowości Mikułowice na kilometrze 55 obowiązuje ruch naprzemienny. Zakorkowana i zatłoczona już jest ekspresowa 8. Na razie nie jest to jakiś bardzo poważny korek, ale już właśnie korek, jak to zwykle bywa o poranku. Mowa oczywiście o północnej obwodnicy Warszawy i tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się w kierunku zachodnim, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Ale zakorkowane są także inne trasy w regionie, chociażby Krajowa 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Stolicą oraz droga krajowa numer 61 niedaleko Zegrza i Legionowa.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przypominamy, 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
2: Czekam na informacje pogodowe i drogowe od was również w aplikacji PRK. Oh, I leave quite an impression.

0: 15 stopni. 15 stopni między innymi w Helu, ale także i w Świnoujściu. Natomiast najchłodniej teraz w Jeleniej Górze, tutaj zaledwie 6 stopni. W Polsce centralnej te wartości raczej by się nie zmieniły od godziny około 10-11 stopni maksymalnie.
1: Ale praktycznie w całej Polsce nie pada. No może tam delikatnie wokół Koszalina jakaś mrzawka i na Podkarpaciu, to jest na południe od Rzeszowa, też delikatnie może pokropić.
0: Tak to teraz wygląda pogodowo. Jak będzie wyglądało w ciągu dnia? No ta pogoda się będzie zmieniać. Mamy nadzieję, że pojawi się zdecydowanie więcej słońca, bo na razie ten poranek jeszcze, no tutaj pochmurny, ale także mgły. Jeśli ktoś widzi te mgły, to proszę nas poinformować, gdzie one występują. Będziemy przekazywać te informacje dalej.
1: I uwaga, bo mogą ograniczać widzialność do 100 metrów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No dobrze, proszę bardzo, dzisiaj będzie zachmurzenie umiarkowane, ale także zachmurzenie duże. Na południowym wschodzie oraz pod koniec dnia na zachodzie kraju miejscami to zachmurzenie będzie małe, czyli słońce powinno się pojawić. Rano na południu i na wschodzie kraju mgły, które będą ograniczały nam widzialność, uwaga, do 100 metrów, więc może być niebezpiecznie. Proszę zachować odpowiednie odległości między samochodami. W zasięgu występowania tych mgieł przejściowo zachmurzenie będzie duże, ale głównie na przykład na północy i na zachodzie przelotne opady deszczu mogą się pojawić, a na wybrzeżu to nawet i burze.
1: No i dzisiaj będzie wiadomo, kto o której wyszedł z domu. Dlatego, że o poranku w granicach 9-10 stopni Celsjusza potrzebne są dwie, dla niektórych trzy warstwy. No, ale już w ciągu dnia dużo cieplej, więc jeżeli koło południa ruszycie się z domu, to no nie trzeba się tak ciepło ubierać, bo dzisiaj od 19 do 22 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju, a miejscami w rejonach podgórskich i na północnym zachodzie może być ciut chłodniej, bo tam 17 kresek powyżej zera.
0: Natomiast jeśli chodzi o wiatr, to dzisiaj na południowym wschodzie kraju ten wiatr słaby, natomiast na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, na północy kraju może być porywisty, no i w czasie burz zawieje trochę mocniej, bo nawet do 60 km na godzinę.
1: Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali i przewidywany jest wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To mamy już minutę po godzinie 7. W tej godzinie 300 zł, czyli 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia i 300 wy do zdobycia.
1: I dobra zabawa, bo pamiętajcie, jest piątek, piąteczek, piątunio. Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówią wam.
0: Dzień dobry.

0: 9 minut po godzinie 7. Kubuń, wczoraj nie było cię z nami, więc nie wiesz, że wczoraj zrobiliśmy taki dzień testowy, taki dzień próbny, że o godzinie 6 rano założyliśmy, że absolutnie nikt nie może napisać o cenach paliw i my też o cenach paliw mówić nie będziemy.
1: Okej, okay, to było wczoraj.
0: I było pięknie.
2: I nie mówiliśmy.
0: I nie mówiliśmy, tak. Trzymaliśmy
3: się. I oni to wykorzystali.
0: No właśnie.
3: I podnieśli cenę.
1: Oni, czyli kto?
3: Tamci,
1: okej. Okay.
2: Ci od instrybutorów.
1: Mhm.
4: Mówicie tak, że w Krakowie drogo. Ja właśnie przejeżdżam przez Rokiciny w województwie łódzkim i olej napędowy kosztuje 9,27.
1: Ajajajajaj.
2: A kto tutaj ma dieselka z nas? Patrz, jaki smuteczek na twarzy zagorzcił.
1: Tak, rzeczywiście.
2: No. Nie martw się. Są gorsze rzeczy niż ceny paliw.
0: Jakie na przykład?
5: A dzień dobry, chciałem przekazać, że między Tarnowem a Brzeskiem miejscami jest bardzo gęsta mgła i taka prośba do tych chłopaków, bo to niestety sami mężczyźni jechali tymi autami, które do tej pory we mgle jadą na światłach dziennych. No pomyślcie, chłopaki, że was z tyłu nie widać. Zróbcie coś z tym. Szerokości dla wszystkich. Pozdrawiam, Norbert.
6: PRK, Polskie Radio Kierowców.
7: Wypadek na autostradzie A4 w województwie opolskim pomiędzy węzłami Opole Zachód a Brzeg na kilometrze 221 na jezdni w kierunku Wrocławia. Mamy informację, że zablokowany jest tam pas awaryjny i pas prawy. Ruch odbywa się tylko pasem lewym, czyli jezdnia nie jest całkowicie zablokowana, ale w związku z częściową blokadą już teraz obserwujemy tam ponad 2-kilometrowy korek, prawie że 3-kilometrowy. Ewentualnie ten fragment można omijać przez węzeł Opole Zachód, potem przez Niemodlin i Grodków i wtedy powrót na autostradę A4 jest możliwy na węźle Brzeg. Zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie. Nie jest to bardzo poważny korek, ale jak to zwykle o poranku bywa, zdecydowanie wolniej jedzie się pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Podobnie na Krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska, na Krajowej 79 na odcinku Piaseczno-Warszawa oraz na Krajowej 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a także nieco dalej na odcinku Jabłonna-Warszawa. Na drodze krajowej numer 73 w Świętokrzyskiem pomiędzy Kielcami a Buskiem Zdrojem cały czas utrudnienia utrzymują się na kilometrze 55. To są okolice miejscowości Mikułowice. Doszło tam do awarii samochodu ciężarowego i obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Jeszcze województwo pomorskie, tutaj no sporo spowolnień, jeszcze nie korków, może tak pozostanie, kto wie, chociażby na drodze krajowej numer 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem, na A1 na fragmencie remontowanym na wysokości Tczewa oraz na drodze krajowej 22 pomiędzy Malborkiem a Swarożynem.
6: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nasz słuchacz jeszcze napisał, że a propos tych świąt, że dzisiaj tam Dzień Kierownika, bo to już mówiłem, że Światowy Dzień Kierownika, to jest bardzo ważne święto, to dzisiaj mamy jeszcze Światowy Dzień Bramy Garażowej. Wszystkim bramom życzę, żeby kierowcy trafiali w pilota za pierwszym razem. Paweł Ski pozdrawia. A wiadomym jest, że ten, kto ma pilota od bramy czy od szlabanu, on jest kierownikiem, rządzi.
2: Otóż to.
1: No tak,
2: to
1: jeszcze... a każdy kierownik ma garaż, więc też się łączy.
2: No, a my mamy tutaj pozdrowienia od pani kierowniczki.
8: Pozdrawiam serdecznie z trasy Kraków-Lublin. Na trasie sporo mgieł. Przez chwilkę było słoneczko, no niestety znowu mleko

0: A przy okazji chciałam serdecznie pozdrowić moją ekipę chłopaków Piotrka, Szymusia i Dominiczka, którzy pewnie w tym momencie szykują się do wyjścia do przedszkola i do szkoły. Chłopaki, zbierajcie się, kocham was i miłego dnia dla wszystkich. Pozdrawiam serdecznie Ulka.
1: Pozdrawiamy serdecznie, szykujcie się.
2: To jeszcze jedna rzecz?
1: No,
2: Artur,
1: proszę.
2: Ostroma?
1: Proszę.
2: 1050?
1: Ach, szacuneczek.
2: Sprzęt przygotowany, a więc informuję. Dzień dobry, panowie. Urlop, dobry. Czas rozpocząć. Wyjazd do miejscowości Bolesławów, to jest województwo dolnośląskie, na 15 zlot Suzuki Faustrum. O, a nie, ja jutro pracuję. Też bym pojechał.
1: Ale lewa w górę, w każdą sobotę od 6 do 11.
2: I motocyklistów LWG.

nie wygładzamy dróg, ale z nami przyjemnie się jedzie. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: romantycznie, nie?
1: Miłość. No i tak, no. A dzień pierwszy miłości, prawda?
2: I do tego jeszcze pozdrowienia. I to nie od byle kogo.
3: No, no dawaj,
2: od
3: dawaj.
2: Od pani kierownik apteki. Pozdrawiam was i wszystkich słuchaczy. Aneta z Volvo V60 CC. A my wiemy, że CC oznacza...
3: No, cross country. No.
2: Tylko i wyłącznie.
3: Tak jest. Dzień dobry. A w Rybniku póki co ceny paliw się trzymają, czyli 7 i 8 z przodu. Pozdrawia Tomek. To się dobrze składa, bo my za... tydzień z lekkim ogonkiem.
2: Będziemy w Rybniku.
3: Właśnie w Rybniku motocyklować.
2: Tomek, trzymaj nam te ceny.
1: To tak się może zmienić.
2: Nie.
1: Taką mam intuicję.
3: Ale poczekaj. Nie, my do Rybnika jedziemy.
1: No ale to się może... Ja wiem, ale mówię zmienić. O cenach.
2: No i dlatego, Tomeczku kochany, jakbyś... Ile do baku motocykla wejdzie nam?
3: No to zależy 14-20, różnie. Zależy od motocykla.
2: Tomeczku, 2 kanistry po 20, jak przygotujesz, to jeszcze coś dla ciebie zostanie.
3: O, właśnie.
2: Dziękujemy.
3: Tak jest, więc do Rybnika wybieramy się w przyszłym tygodniu. Wyprawa motocyklowa startuje w przyszły poniedziałek, czyli nie ten najbliższy, tylko jeszcze ten następny. Dobrze mówię? Dobrze mówię, kombinuję,
1: tak,
3: dobrze.
1: Tak, tak, tak. No, ale Rybnik.
2: Na razie trasy wam nie zdradzamy, tak, że startujemy w Lublinie, nie?
3: Was...
2: Lublin LU.
3: Tak,
2: i tym sposobem...
3: Przechodzimy płynnie do naszej zabawy, czyli ogłaszamy, że już teraz startuje...

0: konkurs.
1: W Polskim Radiu Kierowców, czyli trzy tablice rejestracyjne. Za każdą tablicę płacimy stówkę, czyli razem 300. A jak macie 300, to możecie je wydać na motoryzacyjne doznania, przeżycia, uniesienia i totalne szaleństwo i spełnianie swoich marzeń.
2: Już ty tak nie szastaj tą kasą, ale wy możecie o to powalczyć. Tak. Najważniejsze jest. Są inne cyferki. Numer telefonu. 22 139 29 29. Słuchajcie, linia jest odblokowana. Dzwońcie, kto pierwszy, ten lepszy. 22 139 29 29.
1: Do tych 300 dodajemy jeszcze owację na stojąco, talon na pozdrowienia. Jest także wieczna chwała i sława oraz
3: szacunek na dzielni, w miejscu pracy i rekreacji.
1: Tak.
2: Cicho! Bardzo cicho! O, cisza! O, cisza! Ten...
4: Halo?
2: O, dzień dobry! Kogo witamy, kogo gościmy?
5: Sylwię.
1: Dzień dobry, Sylwia, witamy cię bardzo serdecznie. Fajnie, że z nami jesteś. Sylwia, dokąd zmierzasz? Bo tam szum taki, że autostrada chyba.
5: Do Katowic.
1: Do Katowic. Ale autostradą.
5: S8.
1: S-ką, dobra.
5: S-8.
1: Dobra.
5: Do Katowic, że jestem na tej...
2: Zaraz. Jak to S8 do Katowic?
3: Z Warszawy do Katowic.
2: To wszystko się zgadza.
1: Czego nie rozumiesz?
2: Że za chwilę będzie A1 i to na pewno szybciej dojedziesz do Katowic.
1: Dobra, tak. Sylwia, to w takim razie ty dzisiaj walczysz o voucher o wartości 300 zł na przeżycie i motoryzacyjne uniesienia. Czy to będzie dla ciebie prezent, czy to będzie prezent dla kogoś innego?
5: No, jak motoryzacyjne, to pewnie dla mojego partnera.
1: A, jednak.
2: Ale się ucieszy.
1: Ale się chłop po prostu ale strzelił.
2: To ile ty kwiatów, pierścionków, tak, biżuterii za to dostaniesz, to już twoje.
5: Dam mu na dzień chłopaka.
1: A kiedy?
2: Za moment. Za moment.
3: Oczywiście, pod koniec września.
2: To znaczy to w kalendarzu. Prawda? Sylwia, zgodzisz się ze mną, że w życiu to jest właśnie poza 8 marca na co dzień.
1: No dobrze, czyli się rozumiemy z Sylwią, to dobrze. Z Sylwią także usłyszymy się po godzinie 7.30, trudne słowo, o poranku. Sylwia, zostań z nami, nie rozłączaj się, dobra?
5: Okej.

0: Mów mi, George.
1: Co, przepraszam?
2: George Ezra.
3: To tak mamy cię przedstawiać
2: no
3: od dzisiaj?
2: No to przed chwilą na utwór, no.
3: Wiem, ale
2: a ja nuciłem, no.
3: Mamy tak przedstawiać?
1: No dobra.
0: Och, George.
3: George. O.
2: A ładnie powiem wam. Chyba się mi się spodobało.
1: Dobra, czy, nie wiem, dzisiaj chyba piątek jest, nie?
3: Piątek.
1: Tak, to tłumaczy, dobra.
2: To jest już ten nastrój przedweekendowy. To już jest ta energia płynąca z soboty.
3: Już George czuje.
2: Ale George jutro pracuje.
3: No, a właśnie.
2: No, 6:11. Lewa w górę!
1: Tak jest, czyli motocyklowo. Oj, natomiast tak. W ogóle o motocyklach w przyszłym tygodniu będzie oj dużo, bo będziemy się pakować, szykować, przygotowywać, a te jesienne warunki pogodowe, no, motocyklistów mogą zaskoczyć, ale też są fantastyczne.
2: Chcemy przekonać was, że nie kończymy sezonu, tylko naprawdę październik i jesień jest dobrym sezonem, czasem, żeby pojeździć na dwóch kółkach.
1: A teraz chcemy was poinformować o tym, co dzieje się na drogach.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Jedna osoba została ranna w zderzeniu dwóch aut osobowych na autostradzie A4 w województwie opolskim pomiędzy węzłami Opole Zachód a Brzeg, niedaleko miejscowości Rzędziowice. Na kilometrze 221 jezdnia w kierunku Wrocławia była częściowo zablokowana. Dostaliśmy w tej chwili informację, że już autostrada jest w całości przejezdna i właściwie korków tam nie obserwujemy. No i jeszcze poranne spowolnienie właśnie tam pozostały, przede wszystkim w kierunku Wrocławia, ale myślę, że to kwestia kilku minut, jak autostrada A4 w województwie opolskim już będzie wyglądała bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o poranne godziny szczytu komunikacyjnego, to oczywiście już zaczęły się właściwie na dobre w województwie mazowieckim. Droga krajowa numer 79 jest zakorkowana pomiędzy Górą Kalwarią Piasecznem a Warszawą. Krajowa 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Stolicą także. Krajowa 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Natomiast ekspresowa 8 w Warszawie, jak to zwykle bywa o poranku, tutaj wolniej, zdecydowanie wolniej jedzie się w kierunku zachodnim pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Na drodze krajowej numer 73 w Świętokrzyskiem pomiędzy Kielcami a Buskiem Zdrojem doszło do awarii samochodu ciężarowego niedaleko miejscowości Mikułowice. Na kilometrze 55 jezdnia jest zwężona i cały czas obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Jeszcze województwo śląskie, wspomnę o dwóch trasach. Autostrada A1 na odcinku remontowanym pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się w obu kierunkach i przybywa samochodów także na krajowej jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 28 minut jeszcze zostało nam do godziny 8 i za chwilę gramy. Czy jesteśmy zwarci i gotowi? Ja mam propozycję tablicy dla Sylwii, a wy?
2: No ja mam tutaj dla Sylwii od pani kierownik, od Anety z Volvo
1: też
2: i tej się
1: no.
2: będę trzymał.
1: Dobra, pięknie.
3: Ja też mam.
1: No to pięknie, to jesteśmy gotowi.

0: Ależ grubo po prostu zagraliśmy ładnie.
1: Słuchajcie, za chwilę pędzimy do tablicy i wywołujemy Sylwię, ale wcześniej Łukasz pisze: o, jutro w Białymstoku motoserce i parada po mieście.
0: Pięknie.
1: Ta motocyklowa pozdrawia Lewa w górę. Na pewno więcej będzie o tym jutro po od 6 do 11.
0: A już teraz
2: konkurs,
0: w którym do zdobycia jest voucher o wartości 300 do wykorzystania na motoryzacyjne doznania i przeżycia.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.
1: Halo Sylwia, halo Sylwia!
3: Halo, halo!
1: Hejka! Czy S8 się skończyła, czy wskoczyłaś już na A1 w drodze do Katowic?
3: Niestety jeszcze nie, jeszcze troszeczkę.
1: To poczekaj, poczekaj, bo wiesz co? Czyściutko tam.
3: Będę jechała wolniej, żeby było ciszej.
0: O, dobra, dobra.
1: Ważne, żebyś miała zestaw słuchawkowy albo głośno mówiący.
3: A, z tym nie ma problemu.
1: Minęłaś już Rawę Mazowiecką?
3: Owszem.
1: A Tomaszów?
3: Dobre pytanie. Chyba jestem właśnie na wysokości Tomaszowa.
1: To chciałbym ci powiedzieć, no że dalej masz czyściutko.
0: Zaraz, to jest ten samochodzik, ten o tu.
1: Mamy cię na oku, mamy cię na oku. Słuchaj, nic złego przed tobą się nie dzieje, więc na pewno to będzie przyjemna trasa, ale czas na kolejne przyjemności, czyli tablice rejestracyjne.
0: Trzy tablice rejestracyjne dla ciebie. Jakbyś mogła wybierać oczywiście. Nie możesz, ale tak zapytam formalnie. Czy zestaw trudniejszy, czy łatwiejszy?
3: No trudniejszy.
4: A to się dobrze składa.
0: Dobrze się składa, bo przypadkowo taki właśnie jest. Dobrze, który z panów na początek?
1: A gdybyś miała wybierać, to który ma pierwszy? Ci tablicę?
3: Tak, ta nie... tak powiem, daję wam...
4: George.
1: Posłuchaj, George. Zacznijmy to dobrze i sprawnie. Aneta z Volvo, pani kierownik apteki, zaproponowała ci PGN. Patryk, Grażyna, Natalia.
3: PGN, no to jest wielkopolskie.
1: Dobrze.
3: Ale to nie jest Gnieźnieński, no bo Gnieźnieński
1: tak!
3: jest w tym.
1: Tak!
3: Tak?
1: Tak, już. Gnieźnieński, już, tak, po prostu
0: pajak szybko, pajak
1: błyskawica.
0: Szybko. No dobrze, Kuba?
4: No to ja teraz, to ja mam od naszego słuchacza Daniela CBR, czyli Celina Bartłomiej Radom.
3: No tak, to jest pomorskie.
1: Zgadza się.
3: Co tam jest na BR?
4: No właśnie.
1: Prościzna, słuchaj.
4: Jest takie miasto między Toruniem a Ostrudą.
1: I lubimy w nim brodzić.
4: O, tak. Po same pachy.
1: Tak!
0: No dobra, to jeszcze jedna tablica od naszego słuchacza, tym razem PLE, czyli Patrycja dajcie coś na
1: Lucyna. Lucyna.
3: Lucyna. Wielkopolska.
1: Tak jest. No.
3: Ach, średnio lubię to województwo.

0: ale...
1: Tak, no ale wiesz co, ale, a dlaczego, ale... bo tam są leszcze?
0: Bo tam jest droga autostrada.
2: A, to prawda,
3: jest droga.
0: Leszczyński.
2: No, no i przecież słuchajcie, no to je... Czyli co?
1: Rewelacja. No, czyli... Poproszę o brawa.
2: Sypią się nagrody.
1: Fanfary.
2: Jak tynk z sufitu.
1: Hura, hura.
2: Hip, hip.
1: Udało się, słuchaj, nie, nie, naprawdę. Naprawdę błyskawicznie ci to poszło. Więc brawa zabrzmiały. Ty pozdrawiaj kogo tylko chcesz.
0: Ale to ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy i życzę miłego piątku, za chwilę weekend, także no i szerokości przede wszystkim.
1: Lubimy to. Ale to nie wszystko, kochana.
2: Bo 300 zł wędruje w twoje ręce, a tak naprawdę w ręce twojego faceta, który będzie spełniał swoje motoryzacyjne przeżycia, doznania i marzenia.
1: A jeżeli super, partner nas słyszy, to tak, bukiet kwiatów, coś tam na paluszek albo na nadgarstek, albo na kostkę, znaczy jakiś łańcuszek.
2: Chłopaka wpędzasz w koszta, no.
1: No co?
2: Dobrze.
1: Nasz voucher to nie są tanie rzeczy.
2: Ale kosztami się rozdzielicie.
3: Taki romantyczny bardzo.
1: I oczywiście wszystkiego dobrego wam na weekend i tobie też.
2: Trzymaj się, do usłyszenia. A jeszcze przede wszystkim, a przecie, jeszcze zapomnieliśmy. Przecież wieczna chwała i sława. I dodatkowo jeszcze?
3: Szacun na dzielni, w miejscu pracy, rekreacji. No wszędzie, ukłony od kierownika.
0: To co najważniejsze.
2: Trzymaj się, pa.
0: Trzymajcie się, dzięki, pa.
4: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.

0: CeeLo Green przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Brodnica nas pozdrawia.
1: Tak, bo dopiero co była tablica rejestracyjna z Brodnicy, a teraz mamy pozdrowienia całe radio i słuchaczy. Dzięki, pozdrawiamy.
0: I koniecznie teraz zaglądamy na drogi, bo to ważna informacja przed godziną 8, zwłaszcza jeśli ktoś na godzinę 8 musi zameldować się w robocie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Poranne godziny szczytu komunikacyjnego już w wielu miejscach, chociaż wydaje mi się, że te poranne godziny szczytu dzisiaj są nieco inne niż zwykle. Korki oczywiście są, chociażby na Mazowszu, ale nie są to bardzo poważne korki, ale oczywiście zdecydowanie wolniej jedzie się, zwłaszcza na trasach dojazdowych do Warszawy. Od strony Góry Kalwarii, od strony Płońska i Łomianek, także Zegrza i Legionowa oraz od strony Mszczonowa i Nadarzyna. Podobnie na Krajowej 92. Tutaj zdecydowanie wolniej na odcinku właściwie kilkunastokilometrowym. Jedzie się pomiędzy Sochaczewem, Ożarowem Mazowieckim a Warszawą. I oczywiście spory ruch w samej Warszawie na ekspresowej 8, niedaleko węzłów Marymącka, Wisłostrada i Łabiszyńska. I to w zasadzie w obu kierunkach, czyli i w stronę Białegostoku i w stronę Wrocławia. Na drodze krajowej numer 73 pomiędzy Kielcami a Buskiem Zdrojem w miejscowości Mikułowice doszło do awarii samochodu ciężarowego. I nadal na kilometrze 55 obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. W województwie małopolskim wolniej jedzie się na Zakopiance, zwłaszcza na Zakopiance, przed Krakowem od strony Myślenic, w Gaju i w Libertowie. Także na autostradzie A4 niedaleko węzłów Rudno, Balice i Kraków-Bielany, a także na drodze krajowej numer 94 przed Krakowem od strony Olkusza. W województwie dolnośląskim coraz większy ruch obserwujemy zwłaszcza niedaleko Wrocławia, pomiędzy Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem na przykład, na Krajowej 5, także na Krajowej 94 przed Wrocławiem od strony Oławy oraz na drodze krajowej numer 35 niedaleko Świdnicy i pomiędzy Świdnicą a Wrocławiem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Aplikacja i tutaj tekstowo i głosowo można oczywiście.
1: Albo numer telefonu 22 513 11 11, a za 7 minut u nas prognoza pogody.

0: Słyszysz? Grzyby rosną na Pomorzu.
1: No dobra, warunki sprzyjają. Na idealne. Północy 14,5 stopnia Celsjusza, a nad ranem jest dużo wilgoci.
0: Przebija przez ściółkę ten borowiczek piękny.
1: A czy poniżej 7 stopni też rosną?
0: Nie.
1: No to w Jeleniej Górze nie ma co liczyć na grzyby.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No to dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, natomiast na południowym wschodzie oraz pod koniec dnia na zachodzie kraju miejscami małe będzie się przejaśniać. Tego słońca dzisiaj powinno być całkiem sporo. No się tak będzie pojawiać i znikać. Rano na południu i na wschodzie kraju także mgły jeszcze się utrzymują. Tam, gdzie mgły, to jeszcze zachmurzenie duże, to też się będzie zmieniać. Głównie na północy i na zachodzie przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu możliwe dzisiaj także burze.
1: I gwarantuje ciepły dzień, bo na przeważającym obszarze kraju od 19 do 22 stopni Celsjusza, tylko w rejonach podgórskich oraz na północnym zachodzie ciut chłodniej, 17 kresek powyżej zera.
3: Wiatr dzisiaj na południowym wschodzie kraju słaby, na pozostałym obszarze wiatr słaby i umiarkowany, na północy kraju porywisty. No i w czasie burz 60 km na godzinę.
1: A w południe w Warszawie barometry będą wskazywać 1001 hektopaskali i dzisiaj przewidywany jest wzrost ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: To polatamy teraz?
1: Tak, razem z Red Hot Chili Peppers. Patryk Kuliszewicz.
3: To nie byle co, bo to aeroplan. I Kuba Marcinowicz.
1: Jesteśmy tutaj. A wy? Mam nadzieję, że też. Mówimy wam w piątek z samego rana.
3: Dzień dobry. No trochę odleciałem.

0: 10 minut po godzinie 8 PRK Polskie Radio Kierowców.
1: No to w takim razie szykujemy się do kolejnych informacji drogowych. Kto ma tam na 9 i jest w trasie, zróbcie głośniej, bo o utrudnieniach za chwilę poinformuje Kuba Domoracki.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: Zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej nr 73 w województwie świętokrzyskim, gdzie chwilę po godzinie 5 rano pomiędzy Kielcami a Buskiem Zdrojem w miejscowości Mikułowice doszło do awarii ciężarówki. Na kilometrze 55 nie ma już zwężenia i jezdnia została całkowicie odblokowana. W kierunku Kielc i w kierunku Buska można jechać zupełnie bez przeszkód. Poranne godziny szczytu utrzymują się w województwie mazowieckim. Oczywiście zakorkowane jest S8 w Warszawie czy Krajowa 7 na północ od Warszawy, ale także coraz większy ruch obserwujemy na remontowanym odcinku trasy ekspresowej S17 na obwodnicy Garwolina. Tutaj, przypomnę, obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. W województwie pomorskim zatłoczona i zakorkowana jest trasa majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy mostem na Martwej Wiśle a tunelem pod Martwą Wisłą w kierunku gdańskiego portu. Spory ruch także na drodze krajowej nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz na trasach wojewódzkich niedaleko Wejherowa, Redy i Rumi, i to w zasadzie w obu kierunkach. Na południu naszego kraju także sporo spowolnień, korków porannych, chociażby na A4 na obwodnicy Krakowa, także na drodze krajowej nr 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej, na ekspresowej jedynce pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką oraz na Zakopiance i na Podhalu, niedaleko Szaflar, Białego Dunajca i Poronina oraz pod Krakowem od strony Myślenic, w Gaju i w Libertowie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dokąd dzisiaj zmierzacie? Jaki jest cel waszej dzisiejszej podróży? Jak wam się podróżuje? Można pisać, można się nagrywać w aplikacji.
1: Wiem, dokąd zmierza Paweł z Forda.
0: Mianowicie?
1: Do pracy pisze: dzień dobry, Radyjko.
0: Dzisiaj
1: niestety spóźnię się do pracy, chociaż wczoraj z jakiegoś powodu nie miałem okazji porozmawiać z żoną, więc napisałem jej kartkę. Nie mogę się jutro, czyli dziś, spóźnić do pracy. Proszę, obudź mnie o 6. I co się wydarzyło?
0: O 7.
1: Paweł budzi się o 7, rozejrzał się, żony już nie było, ale na stoliku leżała kartka z napisem: wstawaj, już 6. Miłego dnia dla wszystkich.
0: To trochę się uspokoiłem, bo już się martwiłem, że żony nie ma od wczoraj.
1: Nie. Najważniejszy jest dialog.
0: Uff, to dobrze. To dzisiaj jeszcze a propos uruchamiania samochodu i ruszania w trasę. Chcemy sprawdzić i chcemy was podpytać, co wyłączacie od razu po uruchomieniu silnika. Wsiadacie do samochodu, uruchamiacie silnik i coś wyłączacie. Co to jest?
1: No właśnie. Byle nie radio.
0: Nie. To za godzinę będzie.
1: Odpalacie.
0: Właśnie.
1: Chcecie jechać, ale nie, jest taka checklista, nie żeby włączyć, wyłączyć.
0: No to proszę bardzo. Można pisać, można się nagrywać w aplikacji. Co od razu po uruchomieniu silnika wyłączacie w swoich samochodach?

0: swoim samochodzie. No i jesteśmy w takiej fazie pory roku i w takim jakby klimatycznym ułożeniu, że w ciągu dnia jest ciepło, więc uruchamiamy klimatyzację, korzystamy z niej, uruchamiamy nawiew, podkręcamy ten nawiew, natomiast rano jest zimno. No i właśnie, nasz słuchacz pisze, pierwsze co robię, to wyłączam nawiew, bo rano zimniutko.
1: No dobrze, ale ja w ogóle wyłączam klimatyzację.
0: Ja nie.
2: Jak to wyłączasz?
1: Wyłączam. Przez pierwsze 5 sekund otwieram szyby. Nieważne, że o 5 rano dzisiaj było 9-10 stopni. Wietrze auto.
0: A pociągnij nosem. No, jeszcze nic.
1: Ale nie.
0: Słuchajcie, jak już ruszę, szyby idą w górę i dopiero klima.
1: A w zasadzie klima jeszcze, jak są szyby opuszczone, żeby tam to się wszystko...
0: Julka z Superba pisze, po włączeniu stacyjki od razu naciskam przycisk wyłączający system start-stop. Bez tego nie da się po prostu jechać. Pozdrawia Julka. Ja dokładnie robię to samo. Pierwsze co, to od razu wyłącz to. A,
1: no mnie się to przypomina na pierwszych światłach. Ale Paweł z Kii ma podobnie, start-stop tylko i wyłącznie, reszta zostaje włączona.
0: Co jeszcze?
3: Zaraz po uruchomieniu silnika wyłączam hamulec ręczny. Pozdrawiam, Michał z Bydgoszczy.
4: Dzień dobry, moje ukochane radio, i witam serdecznie z rana wszystkich słuchaczy. Ja pierwszą rzecz, jaką wyłączam, jak wsiadam do samochodu, to oczywiście automatyczne wyłączenie silnika, a potem zaraz ostrzeżenia dźwiękowe o znakach, żeby nie przeszkadzało. I jeszcze o pasach, bo widzę, gdzie jadę. Bardzo przydatne rzeczy, ale nie jak się jeździ po mieście w korku. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Miłego dnia.
0: Miłego, pozdrawiamy. Faktycznie te brzęczki mogą irytować. Dzień dobry, line assist, później start-stop, no i mogę ruszać w drogę. Pozdrawia Wróbelek.
1: Cześć, u mnie jest to system start-stop. Darek pisze, po pierwsze wyłączam system start-stop. Po odpaleniu silnika wciskam przycisk start-stop, żeby go wyłączyć. Napisał również Adam. Czyli start-stop króluje. A miało być tak ekologicznie i ekonomicznie.
0: No, taki dobry system miał być, no.
1: Bo co do tego asystenta pasa ruchu, to ja powiem szczerze, że po mieście owszem. Ja też wyłączam. Wyłączałbym, gdybym miał. O, to tak powinno brzmieć to zdanie.
0: Decyzyjnie.
1: Ale gdy jedziemy na przykład służbowymi autami albo do testów, to wtedy w trasie to się naprawdę przydaje.
0: W trasie tak, chociaż są marki, są producenci, którzy mają bardziej agresywne prowadzenie line assist, a są też tacy, którzy tak delikatnie korygują.
1: Nie uwierzycie, co napisała Julita z Gdańska.
0: Dawaj.
1: W swoim aucie od razu po uruchomieniu silnika wyłączam start and stop.
5: Zaraz po uruchomieniu silnika wyłączamy układ start-stop. Pozdrowienia z Łodzi, Piotr.
1: Jacy my jesteśmy podobni.
0: Ale jesteśmy zgodni.
2: Zgodni, to prawda.
0: No, pięknie, no cały kraj. Jak już tu,
2: jeden mąż.
0: Jeden za drugim.
1: Jest jeszcze jedna rzecz, którą wyłączam. No mnie po prostu drażni. Ale o tym powiem za moment.
0: Ojku.

0: co
1: wyłączacie?
0: Proszę, ale... bo włączyłeś proszę, mikrofon i...
1: Proszę.
0: Co?
2: Nie.
3: Kierownik przodem.
1: Wyłączyłem czy włączyłem?
0: Włączyłeś.
1: No właśnie, a my dzisiaj wyłączamy.
0: Wyłączam, no.
3: Dobra zabawa.
0: Tak jest. Co wyłączamy w samochodzie od razu po uruchomieniu silnika?
1: Tym bardziej robi się chłodno, co za tym idzie, niedługo będzie ślisko. Wyłączam kontrolę trakcji. Wiktor, odważnie. Pozdrawia.
4: Tam kochane radio kierowców, ja wyłączam start-stop jak większość, żeby tak wszyscy zawsze tak samo głosowali. Pozdrawiam serdecznie, dobrego dnia.
0: Czego nie? Taka trochę złośliwość. Włączam, wyłączam, no właśnie. Dobrze, co wyłączamy w samochodzie po uruchomieniu silnika?
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
6: A jeżeli chodzi o sytuację drogową, to oczywiście poranne godziny szczytu trwają, w najlepsze chociażby na północy naszego kraju, w województwie pomorskim. Zakorkowana i to dosyć poważnie jest trasa Majora Sucharskiego, niedaleko tunelu pod Martwą Wisłą w kierunku Gdańskiego Portu, czyli od strony obwodnicy. Zdecydowanie wolniej jedzie się także pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a Gdańskiem na drodze krajowej nr 91 oraz na drodze krajowej nr 20, niedaleko Egiertowa i pomiędzy Egiertowem a Żukowem. Podobnie jest na trasach wojewódzkich w pobliżu Rumi, Redy i Wejherowa. To przede wszystkim mowa o trasie nr 468 i niewielkie spowolnienia obserwujemy także w pobliżu Malborka czy Starogardu Gdańskiego na drodze krajowej nr 22. Na autostradzie A2 pojawiły się utrudnienia, jeszcze dokładnie nie wiemy o tym zdarzeniu wiele, ale najprawdopodobniej jezdnia w kierunku granicy państwa, w kierunku Świecka, została zablokowana niedaleko węzła Jordanowo. To oczywiście w województwie lubuskim. Dokładnie chodzi o fragment pomiędzy węzłami Trzciel a Jordanowo. I ten fragment najlepiej omijać starą dwójką, a zatem drogą krajową nr 92 przez Trzciel, Lutol Suchy i dalej w kierunku Świebodzina. W województwie mazowieckim nadal zakorkowana jest S8 w Warszawie, ale także korkuje się już S2 także w stolicy, pomiędzy węzłami Opacza Warszawa-Lutnisko, zwłaszcza w kierunku Terespola, a także Krajowa 79 przed Warszawą od strony Góry Kalwarii i Piaseczna. I jeszcze autostrada A4, tutaj mamy utrudnienia i w Małopolsce na obwodnicy Krakowa, niedaleko Bramek w Balicach i w województwie dolnośląskim pomiędzy Kątami Wrocławskimi a Wrocławiem w kierunku Katowic.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.

muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem

ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka.

0: Wsiadamy do samochodu, uruchamiamy silnik i co od razu wyłączamy po tej pierwszej wstępnej procedurze. Okazuje się, że jest gigantyczna grupa, która wyłącza od razu system start-stop. Ja należę właśnie do tych wyborców.
1: Chociaż
0: są wyjątki.
1: Ale wiesz jakie?
0: No.
1: No Puchaty napisał. Chłopaki, ja nie muszę z rana w osobówce w ogóle wyłączać start-stop, ponieważ zaraz po zakupie wypiąłem kostkę i mam spokój. A w swoim klamocie to też nic nie wyłączam ze względu bezpieczeństwa. No chyba, że webasto po chłodnej nocy i oczywiście otwieram okna, aby się przewietrzyło trochę. Puchaty ze Skalni pozdrawiam.
0: No ale widzisz, no słuchajcie, no, są ludzie, którzy mają może, nie wiem, lepsze samochody, inne samochody, w których...
1: Nie takie
0: ten,
1: co my, no.
0: No właśnie,
2: nie
0: ten start-stop.
1: Ty się działa, nie
2: bo ty...
0: Ja ale jak masz diesla i nagle ten diesel gaśnie, a później się uruchamia, no to nie jest nic dobrego dla diesla i nie jest to nic przyjemnego dla kierowcy, no. Nie oszukujmy się. Ale są przykłady naszych słuchaczy, którzy absolutnie tego nie robią.
3: Witam, Krzysztof z Katowic. No, słuchając tej audycji, to dochodzę do wniosku, że jestem jedynym, który nie wyłącza start and go. To jest jak, znaczy start and stop. To jest jakiś ewenement. Nie wiem, a jakich aut dotyczy to, że tak wszyscy to wyłączają. To jest bardzo przydatna funkcja i bardzo dobrze działająca. Pozdrawiam.
0: No widzisz? Czyli jedna. I to nie jest jedyny głos odosobniony, jakiś przypadek taki, na, jak wyspa na, bezludna na środku oceanu.
1: Znaczy, jestem w stanie to zrozumieć, bo owszem, czasami, kiedy na światłach ten silnik się wyłączy, ale nie na 10 sekund i za chwilę się odpali. Tylko na półtorej minuty na przykład, na dwie. Ma to sens, bo ja czuję, że
0: oszczędzam. Wiesz, to jak ma ktoś trzy cylindry, to to uruchomienie to jest niezłe szarpnięcie.
1: Ty zaś zmienił samochód z 18-latka na 15-latka i się tutaj
2: ile cylindrów,
1: przepraszam, ile? Ile?
4: Jest, tam masz.
0: 5.
1: To razem mamy po 4. Widzisz? Co jeszcze wyłączacie w samochodzie?
5: No, dzień dobry, Radyjko. Kurczę, słucham was, co prawda od niedawna, bo dosłownie jest 5 minut, jak wsiadłam do samochodu i wszyscy wyłączają start-stop, a ja nie. Uważam, że u mnie działa bardzo przyjemnie, więc muszę się wyróżnić. Pozdrawiam was serdecznie, Asia z Golfa.
0: No proszę. I to w golfie widzisz.
1: Asiu, szacun.
0: Tak.
1: W golfie, ale mówię, no, po mieście to się sprawdza na światłach. W korku niekoniecznie, kiedy trzeba ruszyć, hamować. Bzym, bam, bym, bzym, bam.
0: Co robi co? Bzym, bam. Przepraszam, bo te trzy cylindry tak bzym, dobra. Co jeszcze?
6: Witam serdecznie, Krystian z tej strony. A ja właśnie zostawiam start-stop. Bardzo lubię, gdy się go używa, w szczególności właśnie po mieście. Ale co wyłączam, to ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości, ponieważ przy 51 km na godzinę auto wyje. Ono nie pika, ono wyje. Pozdrawiam.
7: Cześć radio, czołem redaktorzy i słuchacze. Paweł z Forda z tej strony. Ja jak wsiadam do mojego samochodu, to wyłączam tryb świateł automatycznych i włączam tryb świateł mijania. Taka pora roku. I tak trzeba robić. Miłego dnia dla wszystkich.
1: Dobre, i my o tym przypominamy.
0: No.
1: Ale, bo tu się zaczyna coś takiego wkradać, że wcale nie wyłączamy, a wręcz pewne rzeczy włączamy. Paweł Ski fajnie napisał, jest jedna rzecz, której nie powinniśmy wyłączać absolutnie za kierownicą. To jest myślenie.
0: A no.
1: Samochód ma silnik, ale rozsądek musi mieć kierowca. To może zaczniemy pytać o to, co włączacie. Od razu.
0: No, jest to dobry pomysł. Ale to po 9:00. Tak. Na razie wyłączamy.
8: Mam wrażenie, że niektórzy kierowcy to wyłączają myślenie podczas wsiadania do samochodu. Aktualnie jestem na obwodnicy Tarnowa i 80% chyba samochodów ma wyłączone światła, jeżdżą na światłach dziennych. Dziękuję.
0: To jeszcze jedna wiadomość. Wyłączam tryb normal, włączając tym samym sport lub dynamic, zależnie od auta. To z szacunku dla dwumasy.

0: namiot cyrkowy i ciebie na środku na monocyklu. Super, naprawdę, fajnie, no.
1: Czy wam też się poprawił nastrój? Już prawie za 10:09, ale...
0: Skoczcie z Tygrysa.
1: Przez koło płonące ci mogę skoczyć. Wyłączamy, włączamy. Włączamy tak. Na pewno dobry nastrój. Mm-hmm.
2: Tak.
1: A co wyłączamy?
3: Dzień dobry. Tak odnośnie tego wyłączania przy wsiadaniu do samochodu, co niektórzy to wyłączają myślenie, a według mnie to powinni włączyć to myślenie, bo to, co się dzieje momentami na drogach, to przechodzi ludzkie pojęcie. Pozdrawiam, Sebastian.
0: A no właśnie, co dzieje się na drogach? My to wiemy i sprawdzamy to dla was co 20 minut.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
5: Na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Trzciel a Jordanowo, czyli w województwie lubuskim, doszło do zderzenia auta osobowego i samochodu ciężarowego. Do tego zdarzenia doszło na kilometrze 84 na jezdni w kierunku Świecka, dokładnie niedaleko miejscowości Rogoziniec. Mamy informację, że autostrada w kierunku granicy państwa jest całkowicie zablokowana i ten fragment należy omijać Starą Dwójką przez Trzciel. Na drodze krajowej numer 10 pomiędzy Stargardem a Reczem w Zachodniopomorskiem doszło także do zderzenia auta osobowego i ciężarówki niedaleko miejscowości Wapnica. Na kilometrze 77 trasa jest zablokowana w obu kierunkach i na miejscu są służby i to one kierują ruchem. W województwie zachodniopomorskim utrudnienia pojawiły się także na trasie ekspresowej S6 pomiędzy węzłami Kołobrzeg Zachód a Kiełpino. Niedaleko miejscowości Jarkowo na kilometrze 71 trwa akcja wyciągania pojazdu z rowu. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Szczecina. Uwaga, w województwie wielkopolskim na drodze krajowej numer 11, dokładnie na obwodnicy Środy Wielkopolskiej. Tam zderzyły się dwa pojazdy osobowe na kilometrze 311. Ruch naprzemienny tam obowiązuje i obserwujemy tam dosyć spore korki i to w zasadzie w obu kierunkach, a zatem i w kierunku Poznania i w kierunku Jarocina. I jeszcze województwo dolnośląskie, tutaj spore spowolnienia, spory korek właściwie, pojawił się na A4 pomiędzy kątami wrocławskimi a Pietrzykowicami w kierunku Wrocławia i Krakowa, ale także wzmożony ruch na A4 obserwujemy niedaleko Legnicy, Bolesławca i granicy państwa w Jędrzychowicach.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A teraz będzie mocne. Mocne, prawdziwe i tu myślę wielu się w pierś uderzy.
0: A to będziesz mówił coś?
1: Uwaga.
0: A dobra, no.
1: Co?
0: Co?
1: Każdy z nas.
0: Każdy z nas.
1: Powinien.
0: Powinien.
1: Wyłączyć, wyłączyć po tym, jak odpali, silnik, odpali silnik i rusza.
0: I rusza.
1: Telefon.
0: No, zdecydowanie. Oj, to
1: wyłączasz, to nie zaglądasz.
0: Ale to nie ty wymyśliłeś, tylko nasi słuchacze.
1: Oczywiście, no to jest tak. Propozycja w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Dzięki wielkie.
0: No dobrze, to jeszcze jeden głos, bo są takie przypadki, że już nic nie trzeba.
6: Dzień dobry. Ja jak wsiadam, to już prawie nic nie muszę wyłączać. Samo się gdzieś powyłączała przez lata. Przestało działać. Ostatnio nawet w tym roku klima mi się sama wyłączyła. I nie da się wyłączyć. Ale też da się jeździć. Miłego dnia.
5: Ojej, to śmiech przez łzy troszkę.
0: Troszeczkę, no.
1: Jechać, jechać, samo się wyłączy. Ten samochód też kiedyś.
0: No dobrze, to po godzinie 9:00 z kolei o tym, co włączamy.

0: Zajmiemy się tematem tego, co włączamy w samochodzie po uruchomieniu silnika, ale jeszcze reminiscencję tego, że jednak wyłączamy i ta lista jest dość długa, chociaż rządzi faktycznie system start-stop.
1: Dzień dobry, witam panie nowy redaktorze, witam wszystkich kierowców. Jak tak jak moi przedmówcy, wyłączam ten start-stop, dlatego że akurat Skoda, nie wiem czy ktoś jeździ i doświadczył tego, ma taki problem, że auto się jeszcze kula, a ona już gaśnie i wtedy spróbuj skręcić bądź cokolwiek zrobić. To jakby pierwsza kwestia. Drugą kwestią to oczywiście wyłączam czujnik, który chce rozerwać głowę odnośnie przekroczenia prędkości. No i najważniejszą rzecz, którą po prostu nie znoszę totalnie, to również czujnik, który szarpie mi tą kierownicą na prawo, na lewo. To jest po prostu dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Także pozdrawiam, miłego dnia.
2: Ale nie wszyscy to wyłączają. Ja nie wyłączam niczego, pisze Tomek z pracy. Zawsze wyłączam bieg i wszystkie systemy. W sumie bardzo lubię te systemy i umiem z nich korzystać. Według mnie wyłączają te systemy osoby, które nie rozumieją i nie potrafią z nich korzystać. Okej, to w takim razie dla bezpieczeństwa włączymy teraz za chwilę inne rzeczy. Na pewno wyłączamy chłodne, a włączamy ciepłe powietrze, bo fajny dzień przed nami.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A dzisiaj przed nami zachmurzenie umiarkowane i duże na południowym wschodzie oraz pod koniec dnia na zachodzie kraju miejscami małe, no i głównie na północy i na zachodzie przelotne opady deszczu, na wybrzeżu możliwe także burze.
2: Chłodnie dzisiaj tylko w rejonach podgórskich i na północnym zachodzie około 17 stopni Celsjusza, a tak na przeważającym obszarze kraju od 19 do 20 kresek powyżej zera.
0: Wiatr na południowym wschodzie kraju słaby, miejscami zmienny, natomiast na pozostałym obszarze wiatr słaby, umiarkowany, na północy kraju porywisty.
2: W południe w Warszawie barometry będą wskazywać 1001 hektopaskali i dzisiaj przewidywany jest wzrost ciśnienia atmosferycznego.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przewidywany jest także fantastyczny przejazd do godziny 10.
2: Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
2: Mówimy wspólnie
0: dzień dobry!

0: Mówiliśmy o tym, co wyłączamy w naszych samochodach po uruchomieniu silnika.
1: Ale przecież też bardzo dużo rzeczy włączamy. Przede wszystkim myślenie i pamiętajcie, bo o tym przypominamy, mamy już taki okres letnio-jesienny, włączamy światła mijania zamiast tych do jazdy dziennej.
0: Tak jest, proszę o tym pamiętać. To teraz będzie drogowo, bo jeszcze mamy informację od naszego słuchacza, który no właśnie jest w miejscu, o którym mówiliśmy kilka minut temu.
2: Dzień dobry, PRK. Właśnie odnośnie tego korka między

0: Pietrzykowicami. Na prawym pasie zmiażdżony bus z ciężarówką, zderzenie. Na razie tylko były pojazdy pomocy drogowej, nie było jeszcze żadnych straży ani karetki lub policji. To jest na świeżo, więc miejcie na uwadze, lewy jeszcze pas wszedł. A co będzie za chwilę, to wszystko się okaże. Pozdrawiam, Draku z Dużego.
1: Potwierdzam, też mamy taką od służb informację.
2: No to czas na informacje drogowe jest 10 po 9.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na trasie ekspresowej S6 w województwie zachodniopomorskim trwa akcja wyciągania pojazdu z rowu pomiędzy węzłami Kołobrzeg Zachód a Kiełpino. Na kilometrze 71 zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina. Droga krajowa nr 10 pomiędzy Reczem a Stargardem, czyli także w województwie zachodniopomorskim, jest zablokowana w obu kierunkach niedaleko miejscowości Wapnica. Na 77 kilometrze doszło do zderzenia ciężarówki i samochodu osobowego i na miejscu ruchem kieruje policja. Droga krajowa nr 11, obwodnica Środy Wielkopolskiej. Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe na kilometrze 311. Ruch jest tam możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Autostrada A2, tak jak już było wspomniane przed serwisem, ale powiem o tym. Tutaj mamy poważne utrudnienia w województwie lubuskim, gdzie na kilometrze 84 pomiędzy węzłami Trzciel a Jordanowo zderzyły się dwa pojazdy, auto osobowe i ciężarówka. Autostrada nie jest już zablokowana, ale jest nadal zwężona i nadal obserwujemy tam dość spory korek. Ten fragment ewentualnie można omijać starą dwójką przez Trzciel właśnie. I jeszcze województwo małopolskie, tutaj poranne godziny szczytu już powoli odchodzą do historii, ale cały czas mamy spowolnienia, czy to na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie, czy na A4 niedaleko Bramek w Balicach, czy na drodze krajowej 94 na obwodnicy Wieliczki.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: A propos tego, co włączamy, pisze Justyna z Audi. Ja jedyne, co włączam, to Radio Kierowców i gotowa do drogi. Pozdrawia Justyna z Audi. Pozdrawiamy również.
5: I my to szanujemy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Informacje drogowe oczywiście mamy dla was co 20 minut, ale jeśli coś się dzieje na drodze, a dzisiaj mam wrażenie, że dużo się dzieje, to wy także informujecie. No więc właśnie, na bieżąco o tym, co słychać się na waszej trasie. Kolejna autostrada zablokowana.
1: Witam. Autostrada w stronę Katowic, wysokość Pietrzykowica, czwórka już stoi, wylądował śmigłowiec. Proszę o ostrożność. Pozdrawiam.
0: Bardzo dziękujemy, prosimy o ostrożność.
2: I prosimy też, jeżeli widzicie jakiekolwiek utrudnienie, dajcie znać. Aplikacja PRK, Polskiego Radia Kierowców. Choć teraz dyskusja zażarta o tym, co wyłączamy, włączamy po tym, jak rozpoczynamy jazdę. No i tak Michał z Volvo napisał, co wyłączamy? Ja raczej włączam. W moim tapczanie to jest Volvo V70. Mm-hmm. 2,4 w dieslu, tak D5, jest. Czyli tak pięciocylindrowy. Wprost przeciwnie, włączam zapłon, kocham kontrolkę od świec. Ona chwilę się świeci, nie?
0: No troszeczkę
2: aż
0: tak,
2: się
0: no bo się muszą rozgrzeć.
2: Telefon na ładowarkę, sparowanie z modułem.

0: Bluetooth, aplikacja PRK, korekta głośności i w drogę. Do pracy mam 38 do nawet 60 km, w zależności od drogi, bo omijam korki przez rozkopaną Bydgoszcz. Przy dobrej pogodzie przyjemna część dnia.
1: No i spalanie 5-8 pewnie.
0: Nie piszę.
1: No, ale na pewno jakieś takie.
0: Ale Michał z Volvo pozdrawia. Tak,
1: dobra, Paweł Skii pisze: moje hasło na dziś to wsiadasz do auta, to włącz silnik, światła mijania i radio, a przede wszystkim włącz myślenie, bo żaden samochód nie zrobi tego za ciebie, Paweł Skii.
0: Co jeszcze włączacie przed startem?
2: Już tylko killer włącza PRK i jest mu milej, a na drodze upływają same dobre chwile. Już tylko killer włącza PRK i jest mu milej.
1: Pytania? Najlepsze, no.
0: Ale trzeba do agencji fonograficznej Polskiego Radia. Nie kierowców, Polskiego Radia.
1: Tak.
0: Jeszcze nie mamy swojej agencji fonograficznej, ale pracujemy nad tym.
3: Tak. Znaczy wy usilnie pracujecie. Tak. Chórki już są.
1: Tak, tak. Jest całkiem nieźle.
0: Włączamy, wyłączamy.
1: Co jeszcze? Włączacie po uruchomieniu silnika przed startem w trasę.

No proszę, tak przekornie trochę napisał nasz słuchacz Tomek, bo wyłącza kontrolkę niezapiętych pasów ręcznie i paszczowo, jak są pasażery. Czyli tak naprawdę włącza

0: pasy bezpieczeństwa.
1: Tak.
0: Zapinając je.
1: Choć ja też wyłączam kontrolkę i drę się na pasażerów. Pasy, bo inaczej nie ruszę.
2: Aż tak, wierzymy, masz pasażerów? Wierzymy.
1: Niezdyscyplinowany? No was czasami wiozę.
2: No w życiu, no człowieku, nie, pierwsze co?
1: To prawda, pasy są obowiązkowe.
0: Zanim ty zdążysz drzwi zamknąć, to już się
1: są tacy rozkojarzeni.
3: To znaczy, Patryk krzyczy nawet jak mamy pasy zapięte.
2: Tak, dla zasady.
1: Patrz przed ciebie!
0: Żeby się utrwaliło, no. Patrz na drogę.
1: 9:30. Chcecie informacji drogowych?
0: Chcemy. No, od naszych słuchaczy chcemy.
1: Proszę.
4: Na czwórce w stronę Katowic kolejny korek przed zjazdem na kąty wrocławskie już się zaczyna, bo tam próbują omijać i jest wszystko zablokowane.
3: Dziękujemy za tę informację. Zaraz będzie więcej po sygnale, powiem, bo mamy od służb troszkę więcej tych. No jak Patryk oczywiście puści sygnał.
0: Uwaga, dajmy sygnał, daję sygnał, zdejmuję czapkę, uwaga.
5: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Jedna osoba została ranna w zderzeniu dwóch aut ciężarowych na A4 w województwie dolnośląskim, właśnie pomiędzy kątami wrocławskimi a Pietrzykowicami. Do zdarzenia doszło na kilometrze 147 i w kierunku Katowic zablokowane są właściwie wszystkie pasy. Najprawdopodobniej ruch jest możliwy pasem awaryjnym. No i w kierunku Legnicy mamy także utrudnienia. Tutaj także ruch odbywa się pasem awaryjnym. Obserwujemy tam bardzo poważne korki, zarówno w kierunku Wrocławia, jak i w stronę Legnicy. Ten fragment najlepiej omijać zdecydowanie wcześniej, na przykład pobliskimi trasami lokalnymi i trasami wojewódzkimi przez Kostomłoty, Piotrowice, kąty wrocławskie, Sadków i Pietrzykowice właśnie. Autostrada A2 w województwie lubuskim jest częściowo zablokowana pomiędzy węzłami Trzciel a Jordanowo, a zatem w województwie lubuskim, gdzie niedaleko miejscowości Rogoziniec na kilometrze 84 auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Zablokowany jest tam dokładnie jeden pas w kierunku Świecka. Ruch odbywa się pasem lewym. Droga krajowa numer 10 pomiędzy Reczem a Stargardem jest zablokowana niedaleko miejscowości Wapnica, gdzie do zderzenia dwóch pojazdów doszło na kilometrze 77. Ruchem kieruje tam policja. Krajowa 12, tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe niedaleko miejscowości Marsz pomiędzy Żarami a Żaganiem i na kilometrze 46 ruch jest możliwy, ale utrudniony, bo jezdnia jest zwężona. Jeszcze dwa słowa o sytuacji w województwie małopolskim. Tutaj na A4 spory ruch i spore utrudnienia przez to na wysokości Bochni w kierunku Rzeszowa. Podobnie jest na Krajowej 44 niedaleko Zatoru, a także na drodze krajowej numer 28 w pobliżu Makowa Podhalańskiego, Mszany Dolnej i Gorlic.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
6: Dzień dobry, ja oczywiście pierwsze co to włączam Polskie Radio Kierowców oraz się do ruchu. Pozdrawiam serdecznie, Wiktor z Mana.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Większość z was, bardzo nas to cieszy, włącza myślenie i to jest super.

0: 20 minut jeszcze. Do godziny 10. Dzisiaj zastanawialiśmy się od godziny 8, co wyłączamy w naszych samochodach, a teraz po godzinie 9 zastanawiamy się, co włączamy dla odmiany. W takim razie, co wy włączacie? No i tutaj ciekawy wpis od naszego słuchacza. Napiszę ironicznie. Wyłączam myślenie. Ja wiem, jakby to prowokacyjnie.
1: Oho, oburzenie? Tak. A jak to?
0: Ale to jest, podkreślam, ironia. Bo po co myśleć, skoro moje auto myśli za mnie? Wie, jakie jest ograniczenie prędkości na danym odcinku. Szarpie kierownicą, kiedy zbliżam się do prawej krawędzi jezdni. Wie, że trzeba włączyć silnik, kiedy akurat próbuję sprawnie włączyć się do ruchu z drogi podporządkowanej. Ba! Wie nawet, kiedy powinienem napić się kawy. No szkoda tylko, że nie wie, jaką kawę lubię pić.
2: To ja jeszcze do tej ironii. Bo pamiętajcie, że w przypadku zdarzenia w ruchu drogowym albo jakiegokolwiek zatrzymania przez policję, to auto nie przyjmie mandatu i nie będzie nas reprezentowało w sądzie.
3: I nie zapłaci.
2: Warto o tym pamiętać. Ale my z kolei włączamy też dobrą muzykę wam przez całą dobę. Niedawno Kult i tutaj Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska pisze... Jaka ambitna piosenka tego Kultu.
0: Gaz.
2: Ale wiecie, co mi przyszło do głowy?
0: No.
2: Że my wyłączamy gaz, włączamy aktywny tempomat i niczym się nie przejmujemy. I
0: to prawda.
2: Od 2024 roku jest obowiązkowym wyposażeniem każdego auta na terenie Unii.
0: Że włączony tempomat?
2: No nie, że jest tempomat. Ale ja sugeruję, no warto go włączyć.
0: No ja nie przepadam, tak. Czyli ten, co sam zwolni przed przeszkodą i sam przyspieszy,
2: na
0: jeśli trasie przeszkoda
2: się przydaje.
0: Zniknie. To prawda. Co jeszcze włączacie po uruchomieniu swoich samochodów? Można jeszcze pisać, można się nagrywać.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Aplikacja? A pan jakby tak troszeczkę tak delikatnie... O, dziękujemy bardzo. Aplikacja Polskiego Radia Kierowców. Oczywiście do waszej dyspozycji zawsze. No i fajne jest to, słuchajcie, że pytamy was dzisiaj o to, co włączacie po uruchomieniu silnika. I okazuje się, że oczywiście Radio Kierowców rządzi. Pozdrowienia z Kwidzyna tym razem dostajemy od naszego słuchacza, który właśnie deklaruje, że zawsze Radio Kierowców musi być włączone.
2: A ja już wiem, co się wyłączyło, a co się włączyło. Mhm. Więc tym tropem idąc, włączamy kolejną porcję dobrej muzyki.

0: I uwagaj!
1: Pięknie. Dobra, to się włączyło, tak ale jest. Już się wyłączyło. Za chwilę włączymy specjalnie dla was głos Kuby Demorackiego, bo będą informacje drogowe.

0: gdzie na kilometrze 147 doszło do wypadku dwóch aut ciężarowych. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. I droga w kierunku Katowic jest zablokowana, natomiast w kierunku Legnicy ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym. Obserwujemy tam oczywiście bardzo poważne korki, zwłaszcza od strony Zgorzelca w kierunku Katowic. Tutaj korek właściwie liczy kilkanaście kilometrów i już zaczyna się zaraz za węzłem Kostomłoty. Ten fragment najlepiej omijać pobliskimi trasami lokalnymi i wojewódzkimi przez Kostomłoty, Piotrowice, Kąty Wrocławskie, Sadków i Pietrzykowice, ale można także kierować się na południe w kierunku drogi krajowej nr 35 i odcinka pomiędzy Świdnicą a Wrocławiem. Autostrada A2 w województwie lubuskim jest częściowo, tylko częściowo zablokowana pomiędzy węzłami Trzciel a Jordanowo, gdzie na kilometrze 84 auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. W kierunku Świecka zablokowany jest jeden pas, ruch odbywa się pasem lewym. Tragiczne informacje z województwa zachodniopomorskiego z drogi krajowej nr 10, gdzie pomiędzy Reczem a Stargardem, niedaleko miejscowości Wapnica, doszło do zderzenia ciężarówki i samochodu osobowego. Mamy informację, że życia jednej osoby nie udało się w tym zdarzeniu uratować. Droga jest nadal zablokowana na kilometrze 77 i ruch kierowany jest tam na objazdy. Jeszcze województwo mazowieckie. Tutaj już korków właściwie nie ma na ekspresowej 8 w Warszawie, ale cały czas zdecydowanie wolniej jedzie się pomiędzy Piasecznym a Warszawą na drodze krajowej 79, a także na trasie ekspresowej S17 na wysokości Garwolina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: rezonujący.
1: Ja mówię, że pudło rezonansowe jeszcze nie działa w pełni.
2: A dobrze ci rezonuje.
3: A to co, to już jesienny katarek?
1: Nie wiem jaki, letni chyba cały czas.
3: Jeszcze
0: idźmy w to, tak, zdecydowanie.
3: Piotrek Filan. Na jesienny jeszcze przyjdzie czas.
1: Zapraszam.
3: A tymczasem z wami po 10:00.

0: 4 minuty jeszcze do godziny 10. Jak w każdej długiej trasie potrzebny jest zmiennik, albo dobrze jest mieć zmiennika.
1: A to nie jestem.
2: No poczekaj, jeszcze będzie zapowiedź.
0: A to jest wyjątkowy zmiennik.
2: Ach, proszę pana,
0: jest pociąg.

0: na zegarze minęła godzina 10. Zapraszam wszystkich na pokład. Ruszamy, zaczynamy naszą audycję pod tytułem W trasie, a zacznijmy od pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Piątek zaczyna się spokojnie, ale kierowcy w południowej i wschodniej części kraju powinni dziś rano uważać na mgłę.

0: Mgły. Miejscami widzialność była ograniczona nawet do 100 metrów, a tam, gdzie te mgły się pojawiały, niebo było również zasnute chmurami. W takich warunkach, szczególnie na drogach poza miastem, warto zmniejszyć prędkość i zwiększyć odstęp od poprzedzającego samochodu, bo przeszkodę czy samochód jadący przed nami możemy zobaczyć znacznie później. W pozostałych regionach mamy na ogół sporo chmur, ale będą też i są miejscami ze słońcem. Dziś deszcz pojawiać się będzie przede wszystkim na północy i zachodzie Polski. Nad samym wybrzeżem możliwe są również burze, więc tam pogoda może zmieniać się dość szybko. Na południowym wschodzie natomiast początek dnia będzie słabszy pod względem wiatru. Powieje z południa i południowego zachodu. Miejscami kierunek będzie zmienny. W kolejnych godzinach temperatura będzie rosła i ostatecznie w większości kraju osiągnie od 19 do 22 stopni.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry, Piotr Firan, kłaniam się, ruszamy. Najbliższe 3 godziny spędzimy razem.

0: Witam serdecznie Kubę Domorackiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry,
0: panu.
1: Kłaniam się.
0: Jak się pan dzisiaj ma?
1: Dziękuję, bardzo dobrze.
0: Czy cieszy się pan z powodu tego, że się rozpoczyna weekend? No. Czy to będzie weekend pracujący?
1: Troszkę pracujący będzie, ale i tak się cieszę.
0: Ale należy przyznać chyba, że jednak nawet w radiu, kiedy pracujemy, to trochę ten czas inaczej biegnie.
1: No zdecydowanie.
0: I jest mniej ludzi w ogóle, tak? Mm-hmm, prawda?
1: Tak.
0: Więc jakoś tak jest przyjemniej.
1: Tak,
0: też
1: weekendowo czasami. Po prostu.
0: Inny rytm zupełnie.
1: Zdecydowanie.
0: 10 minut po godzinie 10. Piątek przed nami dzisiaj, a jak się jeździ o tej porze, sprawdzamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No właśnie, ten piątek daje się we znaki, właściwie od wczesnych godzin porannych. Mamy sporo utrudnień, niestety także sporo wypadków, także tych tragicznych. Zacznę od województwa dolnośląskiego i od autostrady A4 pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice na kilometrze 147.

0: Zderzyły się dwa samochody ciężarowe i jedna osoba została w tym wypadku ranna. Droga właściwie w obu kierunkach jest częściowo zablokowana. W kierunku Legnicy ruch odbywa się pasem awaryjnym, natomiast w kierunku Katowic-Krakowa należy korzystać z objazdu. Najlepiej już na węźle Kostomłoty kierować się albo na pobliskie trasy lokalne i trasy wojewódzkie. Na Kostomłoty, Piotrowice, Kąty Wrocławskie, później na Pietrzykowice, albo można kierować się także na południe, na Krajową Piątkę, a potem na Krajową 35, na odcinek Świdnica-Wrocław. Na miejscu są służby i najprawdopodobniej one kierują ruchem. Obserwujemy tam bardzo poważny wielokilometrowy korek, który zaczyna się już za węzłem Kostomłoty. Mamy informację, że utrudnienia na A2 w województwie lubuskim już się zakończyły. Chodzi o fragment pomiędzy węzłami Trzciel a Jordanowo, gdzie auto osobowe zderzyło się z ciężarówką na jezdni w kierunku Świecka. Mieliśmy tam najpierw całkowitą blokadę, potem zwężenie. W tej chwili jezdnia jest już całkowicie odblokowana. Na drodze krajowej numer 10 pomiędzy Reczem a Suchaniem w Zachodniopomorskim w pobliżu miejscowości Wapnica doszło do tragicznego wypadku auta osobowego i samochodu ciężarowego. Trasa jest tam zablokowana na kilometrze 77 i ruch kierowany jest na objazdy na pobliskie trasy wojewódzkie numer 160 i 151, między innymi przez miejscowość Choszczno. I jeszcze województwo małopolskie, tutaj także sporo utrudnień, może nie bardzo poważnych, ale no takich dokuczliwych. Chociażby na Zakopiance zdecydowanie wolniej jedzie się przed Krakowem od strony Myślenic, podobnie na Podhalu w pobliżu Szafler, Bańskiej Niżnej, Poronina i samego Zakopanego oraz na drodze krajowej numer 44 na wysokości miasta Zator.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zaczynamy od zagadki dzisiaj. Moi drodzy, ja wam będę podawał podpowiedzi, a wy zgadywać będziecie, będąc w trasie z nami, o co może chodzić. Pierwsza podpowiedź dzisiaj jest następująca. W pewnych sytuacjach to coś potrafi sprawić, że człowiek bardzo szybko przestaje się spieszyć. Będzie więcej podpowiedzi, na razie to jest pierwsza, ale kilka jeszcze w zanadrzu. Na razie zgadujemy na podstawie pierwszej. W naszej aplikacji możecie napisać wiadomość do nas albo się nagrać, tak jak jest wam wygodniej. Na zegarze 13 minut po 10. W pewnych sytuacjach potrafi sprawić, że człowiek bardzo szybko przestaje się spieszyć. To jest pierwsza podpowiedź.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Kuba Domracki mówił o tym, że na drogach panuje spory ruch, to w serwisie drogowym. No właśnie, pytanie, czy przemieszczacie się w konkretnym celu, a może ktoś chce jeszcze skorzystać z weekendu dosyć ciepłego, no bo w wielu miejscach jeszcze w sobotę powyżej 20 stopni, niedziela, no tutaj już trochę bardziej problematyczna, trochę więcej deszczu, ale nadal całkiem przyjemna temperatura, więc pytanie, czy jeszcze będziecie korzystać z weekendu, czy coś zupełnie innego. Czekam na wiadomości od was także w tej sprawie, ale jeśli chodzi o naszą zagadkę, moi drodzy, to pierwsza podpowiedź była następująca. W pewnych sytuacjach potrafi to coś sprawić, że człowiek bardzo szybko przestaje się spieszyć. I mamy tutaj... witam, czy to kontrolka temperatury płynu chłodzącego? Poza tym to od Piotra PRK Fana. Pozdrawiamy Piotra. I tutaj mamy jeszcze gołoleć albo gorąco. Karolcia i Dawidzki. Brak paliwa, no tak, wtedy to już donikąd nie pojedziemy. Joanna, zdecydowanie będzie to radiowóz, hihi miluś. Mamy też CB radio i komunikat, uwaga, mobilki, na 105 kilometrze suszarka szerokości, to od Daniela. I mamy jeszcze, co my tutaj jeszcze mamy, od Tomka. Oj, dzisiaj piątek i spodziewałem się ukrytego słowa w serwisie drogowym, a tu niespodzianka i zagadka. No mnie się przestaje spieszyć, gdy kontrolka rezerwy się włączy. Rzadko, ale wtedy tryb oszczędzania paliwa włączam. Nie chodzi o kontrolkę rezerwy także, to może o to?
1: Chodzi o kontrolę drogową, w sensie policję z radarem. Pozdrawiam Wojtek. Pozdrawiamy Wojtek i Agnieszka z Toyoty.
0: Pozdrawiamy was serdecznie. Kontrola drogowa także nie, więc pytanie, o co może chodzić. W pewnych sytuacjach potrafi sprawić, że człowiek bardzo szybko przestaje się spieszyć. Druga podpowiedź przed nami, ale jeszcze nie teraz. 23 minuty po godzinie 10. Zgadujemy dalej.

0: pewnych sytuacjach potrafi sprawić, że człowiek bardzo szybko przestaje się spieszyć, moi drodzy. O co może chodzić? Słuchamy.
1: Marek Boniewo, odnośnie tutaj tej zagadki, może to chodzi o czujnik zbliżeniowy w tych systemach, które mamy przy aktywnej jeździe. Może o to chodzi, może chodzi o czujnik deszczu, który też spowoduje, że zaczynamy w większości ostrożniej jechać i wolniej jechać, się nam nie spieszy. Pozdrawiam całą redakcję.
2: Witam serdecznie. Chciałem tylko powiedzieć, że to jest na pewno innej informacji do siebie nie przyjmuję. Jest to wzrok żony na miejscu pasażera.
0: Tylko ciekawe, czy działa wtedy. Bo ja na przykład znam takie małżeństwo, w którym mimo tego wzroku to nie działa. Mówię tutaj o...
3: Naprawdę? Jeszcze to małżeństwo trwa? O,
0: tak, już wiele lat. Pozdrawiam moich rodziców.
3: No, proszę.
0: Także tak. Druga podpowiedź. Może działać niezależnie od tego, czy jedziemy po autostradzie, czy stoimy w korku. I nie jest to wzrok partnerki na fotelu pasażera. Pół godziny do 11 sprawdzamy, co na drogach. Jakub Domoracki ma najnowsze informacje.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Bardzo poważny kilkukilometrowy korek na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Kostomłot i Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice w kierunku Katowic. Tutaj doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych.

0: Na kilometrze 147 jedna osoba została w tym wypadku ranna. Mieliśmy tam blokadę całkowitą. W tej chwili ruch w kierunku Katowic jest możliwy jednym prawym pasem, natomiast w przeciwną stronę, czyli w kierunku Zgorzelca, już utrudnień nie ma, chociaż cały czas niewielki korek się tam utrzymuje. Ale najważniejsze, że jezdnia i w kierunku Zgorzelca, i w kierunku Katowic jest już odblokowana. Ruch jest możliwy, no ale niestety korek cały czas jest przede wszystkim od strony Kostomłotów aż do Pietrzykowic. Ten fragment można ewentualnie omijać pobliskimi trasami lokalnymi i trasami wojewódzkimi przez Kostomłoty, Piotrowice, Kąty Wrocławskie, Sadków i Pietrzykowice. Na drodze krajowej nr 55 na Pomorzu pomiędzy Malborkiem a Nowym Dworem Gdańskim w miejscowości Chlebówka doszło do dachowania samochodu osobowego na kilometrze 11. Tutaj także jedna osoba została ranna i obowiązuje tam ruch naprzemienny. Uwaga, w województwie zachodniopomorskim na drodze krajowej nr 10. Utrzymuje się tam całkowita blokada obu kierunków pomiędzy Stargardem a Reczem, gdzie doszło do tragicznego wypadku ciężarówki i samochodu osobowego. Ruch kierowany jest na objazd na pobliskie trasy wojewódzkie przez miejscowość Choszczno. I jeszcze województwo śląskie. Tutaj mamy też sporo utrudnień, takich przedpołudniowych, chociażby na A1 na remontowanym odcinku niedaleko Piekar Śląskich, a także na krajowej jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska Białej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przypominam, dwie podpowiedzi w zagadce za nami. W pewnych sytuacjach potrafi sprawić, że człowiek bardzo szybko przestaje się spieszyć. Druga podpowiedź może działać niezależnie od tego, czy jedziemy po autostradzie, czy stoimy w korku. Czekam na wiadomości od Was w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo, ale także w tej sprawie, dokąd dzisiaj wszyscy jadą, bo ruch na drogach, weekend się zaczyna. Pytanie, czy to będzie weekend pełen wypoczynku, harmonii, jazdy na rowerze po lesie albo wędrówek górskich. Czy na przykład jedziecie do sklepu, żeby zrobić zakupy. Tak też może być. 27 do 11. Jesteśmy razem w trasie.

0: Przynajmniej pewnie część z was wybiera się właśnie będąc w trasie na rajd Wisły, bo w tym roku jubileuszowa edycja, 70. rajd Wisły, który dzisiaj się rozpoczyna na południu województwa śląskiego. Odcinki specjalne prowadzą przez gminy Goleszów, Brenna i Istebna oraz Ustroń, a w Skoczowie zlokalizowany zostanie park serwisowy. Łącznie zawodnicy zmierzą się na 13 odcinkach specjalnych, a mieszkańcy miejscowości leżących przy trasie powinni wcześniej zaplanować wyjazdy i powroty. Bazą jubileuszowego rajdu pozostaje Wisła, gdzie w amfiteatrze imienia Stanisława Hadyny odbędą się ceremonie startu i mety. Mimo problemów rajd jest dla nas ważny, mówi burmistrz Wisły Tomasz Bujok.
1: 70 lat tradycji, teraz chcieliśmy się trochę bardziej włączyć w organizację tego wydarzenia, wspomóc organizatora. Mam nadzieję, że ta edycja jubileuszowa będzie wyjątkowa, że zaskoczymy, że będzie fajna zabawa, ale przede wszystkim też sportowa rywalizacja. Ten ostatni rajd zdecyduje o Mistrzostwie Polski. Jest kilka stref, w których można pooglądać te rajdy.
0: Dziś pierwszym punktem programu będzie odcinek testowy w Jaworniku. Droga na trasie próby zostanie zamknięta. Już jest zamknięta, będzie zamknięta do 12:15. Po południu zawodnicy będą rywalizować na odcinku Godziszów-Kozakowice, Wisła-Skolnity, Kubalonka, a ostatni 4-kilometrowy odcinek specjalny wytyczony został blisko centrum Wisły. 70. rajd będzie finałową rundą rajdowych samochodowych mistrzostw Polski oraz historycznych rajdowych samochodowych mistrzostw polskich. To południe województwa śląskiego. Trzymamy kciuki za uczestników, ale także życzymy emocji tym, którzy będą obserwować zmagania.

0: No, to finał dyżuru dzisiaj, jeśli chodzi o Kubę, który prowadzi nas od wczesnych godzin porannych, ale pracy cały czas nie brakuje, bo sporo dzieje się na drogach.
1: No wręcz.

0: Bym nawet powiedział, więcej się dzieje niż rano. No, bliżej już popołudnia, bliżej weekendu.
1: No to sprawdzamy szczegóły.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Autostrada A4 jest zwężona pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice. Mowa o

0: Krajowa dziesiątka w Zachodniopomorskim jest nadal całkowicie zablokowana w obu kierunkach pomiędzy Stargardem a Reczem w pobliżu miejscowości Wapnica. Na 77 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy, ciężarówkę i samochód osobowy, i tutaj wytyczono objazdy trasami wojewódzkimi numer 160 i 151 przez miejscowość Choszczno. Życia jednej osoby nie udało się w tym zdarzeniu uratować. Uwaga na drodze krajowej numer 55 pomiędzy Malborkiem a Nowym Dworem Gdańskim w miejscowości Chlebówka. Na kilometrze 11, gdzie doszło do dachowania auta osobowego, obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Zdecydowanie wolniej jedzie się na ekspresowej jedynce w województwie śląskim pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką, a utrudnienia utrzymują się także na remontowanym odcinku autostrady A1 pomiędzy Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami. Jeszcze dwa słowa o sytuacji na Mazowszu. Tutaj spory ruch na S8 w Warszawie, mowa o północnej obwodnicy miasta. Podobnie na Krajowej 79 pomiędzy Warszawą a Piasecznem, a także na trasie ekspresowej S17 na wysokości Garwolina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W pewnych sytuacjach potrafi sprawić, że człowiek bardzo szybko przestaje się spieszyć i może działać niezależnie od tego, czy jedziemy po autostradzie, czy stoimy w korku. Takie są na razie dwie podpowiedzi. Słuchamy waszych propozycji.
3: Ja wiem, że to nie będzie prawidłowe, ale obstawiam tryb eko. Kiedy się załącza, to auto od razu jedzie wolniej. A tak na marginesie jeszcze, patrząc na zdjęcie Kuby na waszej stronie i słuchając jego głosu, jakoś mi się to totalnie nie spina. To jest niesamowite po prostu, że można mieć taki głos. No, pozdrowienia z Bydgoszczy. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
2: O, to jeszcze pan Mariusz,
4: o, proszę,
2: się włączył.
4: Ile serwisantów w jednym zdaniu. Nie patrzeć na zdjęcia.
2: Ale pan Mariusz ostatnio mi nie powiedział z motoryzacyjnym pozdrowieniem, bo jakoś tak inaczej się poukładały te wszystkie sygnały,
4: no,
2: ale potem się poprawił.
4: Aha, i to dwa takim, razy powiedział.
2: Nie, zrobił to z takim uśmiechem, bardzo mi się podobało.
4: O,
2: więc
4: pan Mariusz zawsze jest uśmiechnięty.
2: Jak pan Mariusz jest, to dobrze by było, żeby też motoryzacyjne pozdrowienie było. Pozdrawiamy słuchacza. No tak, to czasami jest, że ten głos zupełnie inaczej się tak układa w stosunku
4: do... Na tym polega zresztą magia radia.
2: Tak. Kubo, dziękujemy bardzo.
4: Wyłączam
2: już ci mikrofon, bo już jesteś po pracy. Dobrze, ale są jeszcze inne propozycje. Słuchamy dalej.
5: Jeszcze raz Marek Boniewo. Może chodzi o ten system, który już jest w autach montowanych, tych nowych, tylko nie powiem od którego roku, który czyta znaki. Wtedy przekroczenie prędkości daje sygnał dźwiękowy o tym, że jest przekroczona ta prędkość dozwolona na danej drodze. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy serdecznie. O, i jeszcze jedna wiadomość.
6: Cześć, witajcie. Może chodzi o wskaźnik, który pokazuje nam rezerwę paliwa. Pozdrawiam, Adrian Stolarz.
2: Adrianie, włączyłeś się już nieco później, ale to już wyeliminowaliśmy. Trzecia podpowiedź przed nami. Częściej kojarzy się z samochodami z wyższej półki.

0: Na zegarze minęła godzina 11.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Przypominam, że wkraczamy w sezon, kiedy będą pojawiać się mgły i tak było na południu i południowym wschodzie, gdzie nie gdzie, ale to już pieśń przeszłości. Miejscami widzialność spadała do około 100 metrów, ale mamy dzisiaj gdzie nie gdzie sporo chmur, choć nie wszędzie oznacza to, że spadnie z nich deszcz. Opady przelotne będą koncentrować się głównie na północy i zachodzie kraju. Na wybrzeżu możliwe są burze, a to oznacza nie tylko chwilowy, intensywny deszcz, ale także silniejsze podmuchy.

0: wiatru. Podczas burz porywy mogą dochodzić do 60 km na godzinę. Na północy również poza burzami wiatr będzie dziś bardziej odczuwalny, słaby i umiarkowany, ale miejscami porywisty z kierunków południowo-zachodnich i zachodnich. Jeżeli jedziemy samochodem z przyczepą albo wysokim nadwoziem, szczególnie na otwartych odcinkach drogi, takie podmuchy mogą być wyraźnie odczuwalne, wiadomo. Na południowym wschodzie będzie spokojniej, a temperatura w ciągu dnia będzie się zbliżała do 20 stopni. To zerknijmy sobie jeszcze na mapę temperaturową i na najwyższą aktualnie temperaturę. Taką mamy w Legnicy, Dolny Śląsk, 19, nieco ponad 19 stopni. To jest najcieplejsze miejsce, a najchłodniej aktualnie w Terespolu, prawie 11 stopni, Warszawa 16, Łódź 16,5. I tak to się toczy mniej więcej w okolicach 15, 14, 16 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nie wiem jak wy, ale ja teraz sobie zrobię głośniej.

0: I witamy na pokładzie panią Emilkę. Dzień dobry.
1: Panią Emilkę? Dzień dobry, panie Piotrku.
0: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Cześć.
0: Chce pani prowadzić, czy nie?
1: Chcę.
0: A, wiedziałem.
1: No,
0: no tak, to pani poprowadzi teraz.
1: Pani Emilka serwis będzie drogowy. Prowadzić do 17.
0: Proszę bardzo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaglądamy na trasy, ale też mamy wiadomości od naszych słuchaczy.
3: Dzień dobry, dzwonię z autostrady A4. Ten korek koło Kątów Wrocławskich, no, dotyczący wypadku przy Kostomłotach czy tam przy Pietrzykowicach, to ma...

0: około 15 km. To prawda, już ruch jest puszczony, ale auta stoją bardzo, bardzo daleko.
1: Dziękujemy za informację i rzeczywiście ten korek pod Wrocławiem jest chyba teraz największy w całej Polsce, jeżeli tak patrzymy na sytuację na drogach. Jeżeli natomiast chodzi o pozostałe informacje, droga krajowa numer 10, odcinek Stargard-Recz, dokładniej w pobliżu miejscowości Wapnica w województwie zachodniopomorskim, wytyczono objazd. Służby podają informację, że ten objazd jest przez Suchań, Choszczno, a także Recz, czyli drogę wojewódzką numer 160 i 151. A przypomnijmy, tam na 77 kilometrze doszło do zderzenia ciężarówki z pojazdem osobowym. Droga jest całkowicie zablokowana i tak jak już wcześniej informowaliśmy, jedna ofiara śmiertelna właśnie jest w tym wypadku. Przypomnijmy, to droga krajowa numer 10. Zakończyły się prace na autostradowej dwójce w województwie lubuskim na 84 kilometrze. Odcinek od węzła Trzciel do węzła Jordanowo, gdzie doszło do zderzenia się samochodu osobowego z ciężarowym i cały czas zablokowany mamy jeden pas w kierunku Świecka.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: To tak, w tej godzinie rozwiążemy sobie zagadkę. Pojawi się jeszcze jedna podpowiedź, a jeśli chodzi o kwestie związane z bieżącymi informacjami, to oczywiście, jeżeli jesteście świadkami jakichkolwiek utrudnień, warto o tym nam powiedzieć, napisać w aplikacji, wtedy my za pomocą Emilki przekażemy te informacje
1: Pani
3: dalej.
1: Emilki?
3: Tak, Emil, tak?
1: Tak? Pani.
3: No pani, tak się zaczęło. Piotrku. No tak, no ale wie pani, no to możemy...
1: Wie pan.
3: Tak, żeby było... prościej, jednak dążymy do tego, żeby było prościej. To czasami dobrze. Będzie bez pani. Może tak być?
1: Dzisiaj pozwolę.
3: To bardzo mi miło.
1: Super.

0: Nasza rozgrzewka zagadkowa cały czas trwa. Podajemy podpowiedzi, ja podaję i zgadujecie. W pewnych sytuacjach potrafi sprawić, że człowiek bardzo szybko przestaje się spieszyć. Może działać niezależnie od tego, czy jedziemy po autostradzie, czy stoimy w korku. Słuchamy.
1: Jeszcze raz, trzeci raz podchodzę i już nie będę zajmował anteny. Marek po niebo. Może chodzi o ten sygnalizację. Jesteś zmęczony, czas na kawę, wykryto zmęczenie. Może o ten system chodzi.
0: Marku, nie chodzi o ten system, ale cała przyjemność po naszej stronie. Oczywiście nie ma limitu, można zgadywać, aż się zgadnie, więc zachęcamy do tego, żebyś jednak się nie zniechęcał. Częściej kojarzy się z samochodami z wyższej półki. Słuchamy dalej.
2: Dzień dobry, w sprawie konkursu. Myślę, że może tu chodzić o tempomat aktywny, no, który nas spowalnia czasami i nigdzie się nie spieszymy, tylko płyniemy. Pozdrawiamy serdecznie, Mariusz.
0: Pozdrawiamy Mariusza i nie o to chodzi, jeszcze czwarta podpowiedź. W tańszych samochodach jego możliwości są raczej podstawowe, w droższych potrafi zaskoczyć. Mam nadzieję, że więcej osób już teraz, chociaż pierwsze, zaraz zerknę sobie, dobre odpowiedzi już się pojawiają w naszej aplikacji. Między innymi od naszego nowego słuchacza, zdaje się od Stolarza, to już taka wiadomość jest, ale też słuchaczka przysłała, więc sobie na pewno w tej godzinie rozwiążemy. To jeszcze może wyeliminujmy kilka. Jak się włącza rezerwa, to się spieszymy na stację. To od Daniela. No właśnie z tym pośpiechem to różnie bywa, bo jak już na oparach jedziemy, to nie ma co się spieszyć. Co to jeszcze mamy? Aktywny tempomat, mała poprawka Pawełski. Czy chodzi o aktywny tempomat? Pozdrowienia. Ale ta wiadomość jest niepodpisana. Znak fotoradaru lub odcinkowy pomiar prędkości. Kości od Tomka, także nie o to chodzi. Korek na drodze sprawia, że człowiek przestaje się spieszyć. To także od naszego słuchacza, który się nie podpisał. I linia ciągła, przede mną jedzie ciągnik. Od Krzysztofa współczujemy. Zgadujemy dalej, 21 już prawie minut po godzinie 11. Wcześniej oczywiście informacje drogowe. Emilia Kleszczewska zbiera je na bieżąco, ale gdybyście chcieli jeszcze coś dorzucić, bo tak się dzieje, że akurat jesteście w takim miejscu, gdzie występują utrudnienia, no to czekamy także w naszej aplikacji na takie info, a my wtedy przekażemy to innym kierowcom, naszym słuchaczom. Jedziemy dalej.

0: Ja przypominam, że dzisiaj także będziemy zatrzymywać autostop. Mamy piątek, weekendu początek. Emilia Kleszczewska w naszym studiu. Emilia, jeśli chodzi o informacje z dróg i tak, o utrudnieniach, to tego jest dużo, mało, średnio?
1: Sporo. Wiesz, są trzy duże korki, o których teraz powiemy na pewno, bo no to nawet nie korek, tylko zator.
0: No dobrze, to w takim razie sprawdzamy szczegóły już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wcześniej była mowa o Wrocławiu, do tego zaraz przejdziemy, ale widzimy, że naprawdę spory korek jest na trasie z Gdańska do Łodzi, dokładniej pod samym Toruniem. Mamy już spore przewężenie, korek, a prawie zator właśnie, ma 4 km, autostradowa jedynka na wysokości Rogowa. Tam właśnie kierowcy już stoją i też widzimy, że na węźle przy miejscowości Lubicz Dolny mamy blokadę trasy przed samym wjazdem do Torunia, także warto na to zwrócić uwagę, chociaż autostradowa jedynka korkuje się też wcześniej za Grudziądzem, tam jest ten znany, remontowany odcinek. No a Dolny Śląsk to właśnie utrudnienia na wysokości Kostomłotów, a tak, tak naprawdę już przed Kostomłotami kierowcy muszą solidnie zwolnić na autostradowej czwórce. Tam korek ma prawie 9 km. On się zmniejsza, bo wcześniej nasz słuchacz mówił, że to jest 15 km, chociaż kilka kilometrów dalej, już za Kostomłotami, jedzie się niby troszeczkę lepiej, ale na wysokości Kątów Wrocławskich znowu jest ten korek, więc teoretycznie no to tak, można to razem podsumować i będzie 15 km przed wjazdem do Wrocławia. A jeżeli chodzi o południowe trasy, autostradowa czwórka, obwodnica Krakowa, już tutaj jest przewężona w obu kierunkach na wysokości węzła w Balicach, głównie jednak w trasie do Tarnowa, chociaż większe utrudnienia są też na węźle Kraków-Skawina i to w trasie do Katowic. To jeszcze przypominamy, że remontowany jest odcinek S1 między Żywcem i Węgierską Górką i tam też kierowcy stoją w obu stronach, czyli do granicy państwa, tej południowej i w kierunku Bielska.

0: białej. Co się dzieje w Warszawie? Na pewno przewężona jest S8, dzień jak co dzień, można powiedzieć, w trasie do Łodzi, ale też spore utrudnienia są za Garwolinem, gdzie prowadzone są prace drogowe, to jedno. No ale druga informacja jest taka, że słuchacze i kierowcy podają informacje o tym, że tam też jest zdarzenie drogowe. To dokładniej przed miejscowością Miętne i w trasie do Lublina. Czekamy na Wasze wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Może chodzi o system klimatyzacji, to kolejna propozycja od Pawła Skii, który się nie poddaje, ale jeśli chodzi jeszcze o zgadywankę naszą, to mamy mandat, nic tak na chwilę nie spowalnia jak na chwilę? Piotr z Q8 i mamy tutaj znowu rezerwę. Przypominam, może działać niezależnie od tego, jak jedziemy po autostradzie, czy stoimy w korku. Częściej kojarzy się z samochodami z wyższej półki. Najnowsza podpowiedź: w tańszych samochodach jego możliwości są raczej podstawowe, w droższych potrafi zaskoczyć. Jeszcze przez kilka minut czekam na odpowiedzi w aplikacji, ale sobie naszą zgadywankę za chwilę rozwiążemy.

0: To Harry Styles i piosenka o arbuzie posypanym cukrem jeszcze w dodatku. A jeśli chodzi o naszą zagadkę, to czas na rozwiązanie. W pewnych sytuacjach potrafi sprawić, że człowiek bardzo szybko przestaje się spieszyć.
1: Jest to radar połączony z aktywnym tempomatem. Pozdrow, Marcin.
0: Pozdrawiamy Marcina, ale to nie jest dobre rozwiązanie. Może działać niezależnie od tego, czy jedziemy po autostradzie, czy stoimy w korku. Słuchamy dalej.
2: Cześć ponownie, Paweł z Forda. Odpowiadam na zagadkę, czy to może będzie system audio w samochodzie. Super nagłośnienie.
0: No, mogłoby to być to, ale nie o to chodziło. Ale lubimy dobre audio w samochodzie oczywiście. Jeśli chodzi o wiadomości tekstowe, to mamy teściową, ewentualnie żonę. Najlepszy niejeżdżący kierowca na świecie. Pozdrawiam Smoleń. Mamy jeszcze awarię. No wiadomo, że ona sprawia, że przestajemy się spieszyć. A w zasadzie potrafi też człowieka unieruchomić. A może chodzi o system klimatyzacji? Nie wiem, czy czytałem już tę wiadomość, czy nie. W każdym razie chyba tak. Od Pawła z Kii. I tutaj zaczynają się inne odpowiedzi. Częściej kojarzy się z samochodem z wyższej półki.
3: No jeśli nie rezerwa, to może masaże w fotelach, bo to w sumie może bardzo spowolnić z powodu naszego relaksu. Pozdrawiam ponownie, Adrian Stolarz.
0: Pozdrawiamy Adriana Stolarza. W tańszych samochodach jego możliwości są raczej podstawowe, w droższych potrafi zaskoczyć.
4: Dzień dobry, a może jest to masażer w fotelu kierowcy bądź pasażera. Jak się człowiek relaksuje, to w sumie się mniej śpieszy. Pozdrawiam wszystkich, miłego, słonecznego weekendu. Ania z Wrocławia.
0: No właśnie, i to o to chodziło. Proszę bardzo. Mamy weekend i pomyślałem sobie, że zrelaksowany kierowca to taki, który się nie spieszy, nie robi gwałtownych ruchów, nie denerwuje się na innych kierowców także. I chciałbym, żebyśmy sobie o tym pomyśleli, że warto zadbać też o relaks. Ja wiem, że to nie jest łatwe po całym tygodniu pracy, albo kiedy na przykład kończycie cały tydzień pracy i jeszcze został wam do przejechania ten odcinek do domu, ale warto o tym pamiętać, warto się gdzieś zatrzymać, porozkoszować się piękną pogodą, którą dzisiaj mamy w wielu miejscach. Jeśli chodzi o Warszawę, jeśli chodzi o Mazowsze, przynajmniej część, to tutaj dużo słońca. A oprócz tego, wiadomo, nie ma co się spieszyć. Mamy bardzo dobrą muzykę w Polskim Radiu Kierowców, a Emilka dzisiaj dostarcza informacji drogowych, czyli jesteście dobrze poinformowani o tym, gdzie występują utrudnienia. To był tylko wstęp, bo przed nami danie główne, czyli konkurs Autostop, ale jeszcze nie teraz.

W pewnym momencie ja podam nasz specjalny numer telefonu, pod który należy zadzwonić i jest prośba, żeby dzwoniły zwłaszcza te osoby, które jeszcze nigdy nie brały udziału w tym konkursie, ale to sobie jeszcze o tym wszystkim opowiemy. Teraz 18 minut pozostało do godziny 12. Słuchacie PRK, to jest Polskie Radio Kierowców.

0: Dzień dobry, uprzejmie donoszę, że korek na 4 w kierunku Wrocławia ma około 4 km, ale tendencja malejąca, jakieś ruchy widać, auta nie stoją, tylko poruszają się, no niestety wolniej niż normalnie. Pozdrawiam serdecznie, Marek z Nastera.
1: Pozdrawiamy Marka, chociaż to chyba nie jest ostatnie słowo, jeśli chodzi o tę drogę, no bo zazwyczaj dzieją się tam rzeczy rozmaite. My dzisiaj jakoś tak gitarowo, ale całkiem przyjemnie, więc jeżeli stoicie w korku, to warto zająć się też sprawami takimi jak nasze zabawy i konkursy, albo delektując się muzyką. Za chwilę więcej informacji drogowych.

0: Witam, to jeszcze raz ja mały update, bo się okazuje, że to był pierwszy korek bliżej Wrocławia, a wcześniej też niestety problemy na A4 w okolicach zjazdu na Miętków, kąty wrocławskie na 347. Wygląda to nie najlepiej.
1: No właśnie, to A4 i męskie granie jeszcze, tak sobie gra i brzmi rzeczywiście. 10 minut niespełna już do godziny 12. Emilka na miejscu, witamy panią ponownie.
2: Witamy pana ponownie.
1: I sprawdzamy, co na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No tak, korek na A4 jest, no i w sumie jak go się tak całkowicie podsumuje, to on ma 30 km, ale uwaga, bo tutaj jest kilka przerw. Jeżeli chodzi o pierwszy korek, no to on za Ujazdem Górnym jest przez Kostomłoty aż do Piotrowic. Tam kierowcy zaczynają jechać.

jechać już lepiej i do kątów wrocławskich się lepiej jedzie. Tutaj znowu kolejne zdarzenie drogowe i kierowcy zwalniają do praktycznie samej nowej wsi wrocławskiej, czyli przed węzłem Kraków.

0: 30. A jeżeli chodzi o największe utrudnienia jeszcze, które mamy w kraju, to na pewno jest województwo zachodniopomorskie tutaj i autostradowa szóstka, gdzie korek zaczyna się za węzłem Szczecin-Kijewo, czyli jeżeli ze Szczecina wyjeżdżacie i chcecie przedostać się do zachodniej granicy państwa, tam korek też już ma prawie 5 kilometrów, no i kierowcy rzeczywiście w nim stoją i się z niego nie wydostaną w najbliższym czasie, także A6 lepiej omijać drogami lokalnymi, na przykład przez osiedle Zdroje przejechać sobie na drogę krajową numer 31 i tam z powrotem na A6 wrócić. Czekamy na Wasze wiadomości. Numer do Radia Kierowców 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Można też oczywiście, a nawet trzeba skorzystać z naszej aplikacji.

0: przyjemnie się jedzie, prawda? A jeśli chodzi o najnowsze informacje pogodowe, to najpierw na zegarze minęła 12, a teraz czas na szczegóły dotyczące pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Południe za nami. Piątkowa pogoda nadal będzie najbardziej wymagająca na północy i zachodzie kraju. To właśnie tam spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, a na wybrzeżu miejscami także mogą wystąpić burze. Jeśli jedziecie dziś nad morze albo przez północne regiony Polski, warto być przygotowanym na nagłą zmianę warunków, bo po przejechaniu przez suchy fragment drogi możemy trafić na intensywniejszy opad, a w czasie burz także na silniejsze podmuchy wiatru. Na południu i wschodzie poranne mgły no już nie powinny być absolutnie problemem. Rano ograniczały widzialność do 100 metrów. W ciągu dnia w tych regionach będzie spokojniej, a na południowym wschodzie wiatr pozostaje słaby, głównie południowy i południowo-zachodni, miejscami zmienny. W pozostałych częściach kraju wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy porywisty. Temperatura będzie dziś całkiem przyjemna, w większości kraju od 19 do 22 stopni. Chłodniej, około 17 stopni będzie miejscami w rejonach podgórskich oraz na północnym zachodzie. Pod koniec dnia na zachodzie kraju dodatkowo powinno pojawić się więcej przejaśnień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze informacja drogowa od naszego słuchacza, który wcześniej informował o tym, co dzieje.

0: znajduje się na A4.
1: To znowu ja, łagodny prześladowca z Dustera, drodzy kierowcy, gdyby ktoś chciał za 4, jadąc w kierunku Legnicy, zjechać na Strzegom Rawicz, to nie zjedzie, bo trwają roboty drogowe, trzeba jechać dalej. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy również i dziękujemy za informacje i równie łagodnie ruszamy w trzecią godzinę naszego spotkania.

0: Od pół godziny stoję na A4 przed zjazdem Kostomłoty w stronę Wrocławia i nic się nie rusza. No właśnie, tam te utrudnienia występują. Szczegóły już teraz, jeśli chodzi o to, co dzieje się na naszych drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Uciążliwy jest ten korek dzisiaj na A4 i akurat jest częściowo tutaj dobra informacja, że akurat już przed samym węzłem Wrocław Południe jedzie się nam zdecydowanie lepiej, no chociaż kilkanaście kilometrów wcześniej korek jeszcze mamy. Dokładniej od miejscowości Ujazd Górny do Kostomłotów, jak na razie ta nitka A4 w kierunku Wrocławia jest przewężona, chociaż też już służby poinformowały, że zakończyły się prace na A4, ale to akurat między węzłami Opole Południe i węzłem Opole Zachód w Pruszkowie, gdzie na 239 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i tam zablokowany był jeden pas do Wrocławia, chociaż, o proszę, kolejny odcinek tam też już nie ma drogowców. Chodzi o węzeł Kąty Wrocławskie, właśnie Pietrzykowice, gdzie po godzinie 9 na 147 kilometrze był wypadek. Przypomnijmy, tam zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna osoba w tym wypadku została ranna i zablokowana była trasa do Katowic. Jeżeli chodzi o najnowsze informacje, to wiemy, że też zakończyły się prace na S7 od węzła Gdynia-Chważno w kierunku Gdańska. Tam na 4 kilometrze zderzył się samochód ciężarowy na samym węźle i część zablokowany mamy pas zjazdowy w kierunku Gdańska. A jeszcze jeżeli chodzi o to, co się dzieje na trasach, to widzimy, że większy ruch już jest na autostradowej 4, ale na obwodnicy Krakowa. Głównie jeżeli jedziecie z Krakowa do Katowic oraz z Komielna Biała. Tutaj

0: trwają prace drogowe. To droga ekspresowa numer 7. Jeżeli jedziecie z Nowego Targu właśnie do Krakowa, to tam przewężenie ma mniej więcej 2-3 km. I jeszcze autostradowa 1 bez zmian w trasie z Gdańska do Grudziądza, dokładniej w Warlubiu i w Rólewie. Korkuje nam się trasa remontowana, o czym z pewnością wiecie. Jeżeli chcecie autostradową 1 ominąć, tak jak zawsze możecie wybrać drogę krajową numer 91, którą dojeżdżacie do węzła Nowe Marzy, no i dalej kontynuujecie już trasę w kierunku Torunia i Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 12,5 minuty po godzinie 12.

Dzień dobry. Na trasie S17 z Warszawy do Lublina są roboty na obwodnicy Garwolina i jest spory korek. Ewa pisze o tym, przypomina, bo Emilia także o tym mówiła i my także o tym przypominamy. Najpierw zdaje się, że z powodu upału trzeba było zmienić nawierzchnię na tej trasie do Warszawy, a teraz drogowcy zajęli się jezdnią w drugą stronę, czyli z Warszawy do Lublina i tam tworzą się korki, utrudnienia oraz czasami zdarzają się, wiadomo, kolizje. Uważajcie, w tamtym miejscu obwodnica Garwolina w stronę Lublina, S17. A teraz jest czas na to, żeby dzwonić pod nasz specjalny numer. Kto chciałby zgarnąć voucher na zakupy w sklepie internetowym o wartości 200 zł i ma pomysł na to, jak zatrzymać kierowcę, który będzie jechał autostopem u nas, niech dzwoni pod specjalny numer 22 139 29 29. Przypominam, numer 22 139 29 29.

0: 20,5 minuty po godzinie 12.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl. Konkurs.
0: Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Jesteś w samochodzie, dokąd jedziesz?
2: Jadę teraz do Kołobrzegu, z Wrocławia.
0: O, no to fajnie chyba, co? Zapowiada się weekend.
2: Fajnie, fajnie, bo przedłużony weekend, mam także dzisiaj urlop. No i postanowiłam zadzwonić, bo akurat mam możliwość porozmawiać i wziąć udział w konkursie.
0: No dobrze. No i mam nadzieję, że uda się wygrać. Trzymamy kciuki. Wiesz, na czym polegają zasady. Za chwilę pojawi się auto, odpali silnik, będzie jechać w twoją stronę i będziesz mieć kilkanaście sekund na to, żeby przekonać kierowcę, żeby to akurat ciebie zabrał na pokład. Oczywiście opcje są dwie. Albo się zatrzyma, albo pojedzie dalej. Wszystko w twoich rękach. Czy jesteś gotowa?
2: Tak, jestem gotowa.
0: No dobrze, no to sprawdźmy, czy się uda. Auto, o, już odpaliło i rusza w twoją
2: pani
0: stronę,
2: kierowca,
0: proszę bardzo.
2: Pani kierowca, ja tutaj na dworze jadę, na ryczce z nadworza. Także bardzo bym prosiła, żeby pan tutaj zatrzymał. Gwarantuję tutaj zimną lemoniadę i ryczkę z czystem.

0: kierowcy, zatrzymamy się? Panie kierowco! Panie kierowco!
1: No rybka i lemoniada, tak, kiwnął głową i powiedział, że zabiera, że, ale warunkowo. Warunkowo, bo i tak chyba trochę jest zazdrosny o to, że w Kołobrzegu będziesz miała weekend. W każdym razie kawałek cię podrzuci, Aniu. Więc cudownie. Udało się, no, bardzo fajnie w takim razie. Nasz telefon się rozdzwonił bardzo. Moi drodzy, ja tylko chciałem dodać, że jeszcze trochę tych okazji będzie, żeby autostop zatrzymać. Na razie gratulujemy i cieszymy się z tego, że Ani się udało. Aniu, miłego weekendu, zostań koniecznie z nami i do usłyszenia.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl.
1: Przypominam, jesteśmy razem w trasie.

0: Piątek, sporo samochodów na drogach, a jeśli chodzi o utrudnienia, no to są takie miejsca jak A4, że one rzeczywiście występują. Są też inne miejsca, o których już teraz więcej Emilia Kleszczewska.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Chociaż na A4 już teoretycznie zakończyły się prace służb, ale tak jak tutaj wspominamy, co 20 minut korek jest i to nie tylko przed wjazdem do Wrocławia, ale też dalej. Dokładnie, jeżeli z Katowic próbujecie też się dostać do Wrocławia na wysokości Opola, mamy w Pruszkowie dokładniej korek, gdzie było zdarzenie drogowe. Dokładniej na 239 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych, no i zablokowany był lewy pas do Wrocławia. Teraz jest on już odblokowany, no ale utrudnienia jeszcze przez dłuższy czas tam mogą być. Jeżeli chodzi o korek z Legnicy do Wrocławia, no to on się zaczyna dokładniej za miejscowością Wądroże Wielkie, a kończy na wysokości miejscowości Jarosław. I też jest wiadomość od naszych słuchaczy.
3: Drodzy panowie redaktorze, drodzy kierowcy, dzwonimy tutaj z Radziejowa, województwo kujawsko-pomorskie. Chcieliśmy was ostrzec, iść na drodze 62 na drodze ze Strzelna do Włocławka w miejscowości Osięciny na skrzyżowaniu z drogą 267 miał miejsce pożar skupu zboża. Jest tam teraz ogromny pożar. Skup jest przy samym skrzyżowaniu, więc droga będzie na pewno zablokowana. Prosimy o ostrożność z Włocławka w kierunku Strzelna przed Radziejowem.
2: Dziękujemy za informację i jeżeli chodzi o informacje od was, to wiemy też, że trasa z S17 z Warszawy do Lublina, tam trwają prace na obwodnicy Garwolina i jest spory korek. Tak oczywiście jest, to właśnie trasa do Lublina, ale jeżeli chodzi o wyjazd z Warszawy, to nie wszystkie informacje, bo za Grójcem też mamy spore utrudnienia, to akurat S7 w trasie do Kielc, czy na przykład do Krakowa. To jeszcze zaglądamy do województwa łódzkiego, bo mamy zdarzenie drogowe na autostradowej jedynce przed wjazdem do Żgowa, to trasa z Pietrzkowa Trybunalskiego właśnie do Łodzi, a dalej w kierunku Gdańska. 22 513 11 11 numer się nie zmienia. Cały czas czekamy na wasze wiadomości z zakółka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zdarza się tak, że część z nas lekce sobie waży zasady bezpieczeństwa i ostrzeżenia, a czasami to są takie naprawdę bardzo poważne

elementy, które mogą przyczynić się do tego, że będziemy bezpieczni. Mowa tutaj o odpowiednim zabezpieczeniu chociażby głowy przed upadkiem, na przykład z hulajnogi elektrycznej. Niestety doszło do poważnego wypadku i o nim sobie opowiemy za kilka minut. Teraz 28 do 13.

0: Poważny wypadek z udziałem nastolatka na hulajnodze elektrycznej. Nieprzytomny 15-latek z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Mundurowi wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia, a jak informuje podkomisarz Wojciech Zeszot z pilskiej policji, do wypadku doszło wczoraj wieczorem na drodze z Nierzychowa do Białośliwia w województwie wielkopolskim.
1: Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że 15-latek, który kierował hulajnogą elektryczną, wyjechał na ulicę z drogi podporządkowanej, wprost pod jadący samochód osobowy marki Peugeot. W wyniku wypadku kierujący hulajnogą elektryczną, nieprzytomny i z poważnymi obrażeniami, został zabrany do szpitala specjalistycznego w Pile. Teraz, aby poznać dokładną przyczynę wypadku, policjanci będą wyjaśniać każde okoliczności, które mogły doprowadzić do tego poważnego zdarzenia.
0: No i często mówimy o tym, że brakuje w szkołach właśnie edukacji związanej z poruszaniem się po drogach. Mógł być to zwykły błąd, który jednak okazał się bardzo bolesny, jeśli chodzi o konsekwencje. Policjanci apelują o szczególną ostrożność do kierowców i do użytkowników hulajnóg. Nasz słuchacz, a jakby tak skonfiskować przynajmniej tymczasowo hulajnogi tym bez kasku i jeżdżącym za szybko? To wiadomość od Daniela. Wasze komentarze mile widziane oczywiście w naszej aplikacji. No i oczywiście to nie pierwszy i pewnie niestety nie ostatni taki wypadek z udziałem nastoletniego hulajnogisty. Uważajmy na siebie, 20 minut do godziny 13.

Przypominam, jesteśmy razem w trasie, moi drodzy. Informacje drogowe mile widziane. Za niespełna 4 minuty Emilia Kleszczewska z najnowszymi informacjami drogowymi.

0: są takie historie, które bulwersują. Wyobraźmy sobie, że jedziemy samochodem i nagle widzimy przed sobą ciężarówkę. Nie jedzie jednak swoim pasem, zjeżdża prosto na was. Kierowca osobówki zaczyna hamować, ucieka do prawej, niemal pod barierki. I dopiero w ostatniej chwili ciężarówka wraca na swój pas. No właśnie, to nie był przypadkowy manewr. Kierowca ciężarówki miał wcześniej wyprzedzać inne auto, a kierowca jadący z naprzeciwka prawdopodobnie mrugnął mu światłami. Ciężarówka zaczęła wtedy również migać światłami, ale zamiast wrócić na swój pas, kierowca zjechał w lewo, prosto w kierunku jadącego z naprzeciwka samochodu. Policja szuka teraz tego kierowcy ciężarówki. Skąd biorą się takie zachowania? To znaczy, dla mnie to jest nie do pomyślenia, że można wykorzystywać swoje auto, w tym przypadku ciężarówkę, do tego, żeby nastraszyć kogokolwiek, w tym przypadku kierowcę osobówki.
1: Może czuję się większy, bo mam duży samochód?
0: No ale przecież można popełnić błąd i w kogoś wjechać i kogoś zabić.
1: No oczywiście, że tak, ale niektórzy nie mają autorefleksji.
0: Nie wiem, jak to skomentować. W każdym razie zmienimy na chwilę temat, a w zasadzie zajmijmy się tym, co tu i teraz, czyli tym, co dzieje się na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Było o samochodach ciężarowych, to też zaczniemy od wypadku z samochodem ciężarowym. A1, tam już naprawdę jest bardzo duży korek, jeżeli wyjeżdżacie z Łodzi, kierujecie się w kierunku Częstochowy, dokładniej na wysokości Tuszyna w województwie łódzkim na 326 kilometrze. Zderzyły się dwa samochody osobowe i samochód ciężarowy. I właśnie trasa w kierunku Gdańska jest zablokowana, ale w drugą stronę też widzimy spore utrudnienia. I jeżeli chodzi o objazd, to on już jest wytyczony drogą krajową nr 12

i S8. Te utrudnienia, uwaga, bo mogą trwać jeszcze do godziny 15.30, także z A1 warto zjechać w najbliższym czasie. Jest też wiadomość z drogi krajowej nr 62. O tym wcześniej mówił nasz słuchacz. To miejscowość Osięciny, województwo kujawsko-pomorskie. Na 44 kilometrze doszło do pożaru suszarni. Droga jest za

0: Chciałem powiedzieć, że pan Zbyszek dzisiaj oszalał.
1: Który? Pan Zbyszek?
0: Nasz pan Zbyszek, który zajmuje się muzyką, bo naprawdę stworzył fantastyczną playlistę i chciałem powiedzieć, że po prostu bardzo lubię pracować w piątek.
1: Tak?
0: Tak.
1: Czyli poczułeś od pana
0: Chciałem pozdrowić pana Zbyszka.
1: Już weekendowy mood.
0: Tak.
1: I można było usłyszeć go na antenie. I mam nadzieję, że będzie trwał, bo ja zapraszam do tego serdecznie, żeby z nami zostać. Dobre towarzystwo, dobra muzyka, nie chwaląc się.
0: No właśnie, więc Ola Jasińska za moment wskoczy z wami na wysokie obroty.
1: Ale też mówisz nosowo, tak jak ja. Jakaś tutaj się wkradła infekcja, panie redaktorze.
0: Prawdopodobnie dotykaliśmy tej samej klamki.
1: Albo gąbki.
0: No dobrze, to już o zarazkach nie będziemy rozmawiać, bo same fajne rzeczy was czekają. A jeśli chodzi o nasze 3 godziny, to ja bardzo dziękuję.
1: A ja zapraszam.
0: Wspólnie spędzony czas.
1: Piotr, nie uciekajcie, zostańcie.
0: Na pewno zostaną. No są.
1: Będzie zagadka.
0: Tak?
1: Tak.
0: No dobrze. To pa!

0: No i chciałoby się powiedzieć, słońce, śmiało, nie chowaj się za chmurami. We wrześniu każda dodatkowa porcja promieni jest na wagę złota.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże na południowym wschodzie, a pod koniec dnia także na zachodzie kraju miejscami pojawi się więcej słońca. I tu rzeczywiście mamy mały apel do naszej najjaśniejszej gwiazdy, słońce, wyjdź i się naprawdę nie wstydź, nie chowaj się za tymi chmurami. Rano na południowym wschodzie trzeba uważać na gęste mgły, które mogą ograniczać widzialność nawet do 100 metrów, ale ponieważ mamy godzinę 13, no to mam nadzieję, że ta widzialność jest już zdecydowanie lepsza i gęste mgły zdecydowanie już jakoś ustały. Jeśli tak jest, dajcie znać. Jeśli tak nie jest, również dajcie znać. Prośba o informację. Na północy i zachodzie wystąpią przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu możliwe są także burze. Słabo popada również miejscami na krańcach południowo-wschodnich. Na wybrzeżu suma opadów może sięgać około 10 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 22 stopni. Chłodniej będzie miejscami w rejonach podgórskich i na południowym zachodzie, tam około 17 stopni. I jeszcze raz się przypominamy, chmury chmurami, ale pora trochę popracować i rozświetlić nam ten dzień. Także słońce, wyjdź!
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w Wieluniu 21 i dwie kreski na termometrze. To jest najcieplejsze miejsce w tym momencie w Polsce. Kto jest w Wieluniu? Niech da mi znać i wyślę zdjęcia. Przemyśl, tu najchłodniej. 2 minuty po 13. Aleksandra Jasińska, zapraszam. Jedziemy w kierunku 14.

0: A między nami nie ma żadnej ściany, prawda,
1: Emilko? No nie widzę, chyba że taka jest Plexi? Niewidoczna. Niewidoczna.
0: To w czasach COVID-u, w czasach pandemii, no pamiętasz, właśnie, nas tak, tak rozdzielali.
1: Tutaj też taka była?
0: Była, wszędzie były te.
1: No proszę, tak, bo mnie tu nie było wtedy.
0: No to ci mówię, że była. Ale teraz tacy sami, a ściany nie ma między nami. I mam nadzieję, że między wami też w ruchu drogowym jest przynajmniej życzliwie, bo spokojnie to bywa różnie. O trasach, o tym, gdzie zakorkowane, gdzie utrudniony przejazd, już teraz Emilia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pojawiła się aktualizacja z autostradowej jedynki w województwie łódzkim. To węzeł Tuszyn do węzła Łódź Południe, a dokładniej w miejscowości Wielkopole. Na 326 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych i samochodu ciężarowego, ale na szczęście nie ma osób rannych, to tylko kolizja. Jeżeli chodzi o przejazd, to odbywa się on prawym pasem w kierunku Gdańska. Wcześniej ta trasa była całkowicie zablokowana, chociaż służby cały czas jednak sugerują, żeby wybrać na objazd drogę krajową numer 12 i trasę S8. Jeżeli chodzi o ten korek, to on też jest w drugą stronę, chociaż nie jest on aż tak duży. To akurat jeżeli jedziecie z Łodzi do Częstochowy i też mamy wiadomości z drogi krajowej numer 62, miejscowość Osięciny, 44 kilometr, województwo kujawsko-pomorskie, gdzie najpierw była informacja o tym, że pali się stacja paliw, ale jednak okazało się, że to pożar suszarni. Droga jest całkowicie zablokowana od godziny 12.30 i wprowadzony jest objazd przez Jantarowicę, Osięciny i Borucinek. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje na mapach, to widzimy, że cały czas spore przewężenie jest na tej autostradowej czwórce. Od samego rana na wysokości miejscowości Wądroże Wielkie zaczyna się korek i on kończy się na węźle Budziszów. To trasa w kierunku Wrocławia, a za Wrocławiem w trasie do Opola mamy też spore przewężenie trasy. W miejscowości Michałów, gdzie cały czas pracują służby po zdarzeniu drogowym, na autostradowej czwórce, przypomnijmy, w miejscowości Pruszków na 239 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych i blokowany był lewy pas do Wrocławia, chociaż teraz już teoretycznie można nim jechać, no ale cały czas, tak jak mówiłam, te utrudnienia mamy. Czekamy na wasze wiadomości 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

No i obiecała, jest 15 minut po godzinie 13. Jestem bardzo ciekawa, jak wasze szare komórki, czy one są już rozruszane i gotowe na wyzwania, czy jednak właśnie potrzebujecie takiego impetu, inspiracji, która spowoduje, że właśnie te szare komórki zaczną pracować. Bez względu na to, czy to jest sytuacja numer jeden, czy sytuacja numer dwa, proszę bardzo, oto krótki fragment piosenki. I pytanie w tym fragmencie, Beata Kozidrak śpiewa, co się takiego rozpadło i co zniknęło? O czym śpiewa Beata Kozidrak? No właśnie, czekam w takim razie na wasze odpowiedzi, a to w związku z tym, że dzisiaj jest dzień tego czegoś, o czym śpiewa Beata Kozidrak i ona już wtedy wiedziała, jak bardzo ważne są właśnie te rzeczy, o których śpiewa, te sprawy, zwłaszcza dla kierowców, zwłaszcza dla tych, którzy no, garażują i potrzebują różnych sytuacji, prawda? Różnych, no może już nie będę podpowiadać.

0: Jest pytanie, o czym w tym fragmencie śpiewa Beata Kozidrak? Co się rozpadło i co zniknęło? No właśnie, co tam zniknęło? Co się rozpadło? Takie jest pytanie, które dziś się do was kieruje. Nie bez kozery, bo dziś jest Międzynarodowy Dzień właśnie tej oto rzeczy. Sprawdźmy w takim razie, czy wiecie, czy znacie odpowiedź.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Ania z Wrocławia.
0: Bardzo mi miło.
1: Ponieważ dzisiaj jest święto bramy garażowej, Beata Kozidrak w tej piosence właśnie śpiewa o niej. Wszystkiego dobrego na weekend, dużo słonka i zdrówka. Pozdrawiam.
0: Apelowaliśmy już do słońca. Słońce, słońce, wyjdź. Jak widzisz, drogie słońce, nie tylko ja do ciebie apeluję, ale nasi słuchacze również. Mam nadzieję, że słońce nas wysłucha, a tymczasem my ciebie z dużą uważnością wysłuchaliśmy i sprawdzamy, czy miałaś rację.

ta złota brama. Dziś Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej. Oczywiście wszystko się zgadza. Wielkie brawa dla tych, którzy wiedzieli, że chodzi właśnie o bramę. A wiedział Pawełek z Kii, który napisał w aplikacji właśnie, że chodzi o, czy że pytamy o złotą bramę. Bywają też i takie, prawda? Bywają złote bramy garażowe, choć powiem szczerze, że ja chyba nie widziałam. Widzieliście złotą bramę garażową? No w każdym razie 18 dzień września to jest Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej. Pierwszy dzień w kalendarzu poświęcony właśnie bramie garażowej, wymyślony w Polsce. No i jak się okazuje, ten temat kryje w sobie więcej niż sugeruje sama nazwa, bo po pierwsze Polska należy do ścisłej czołówki eksporterów stolarki budowlanej. I z eksportem no, liczonym w miliardach euro i polskimi bramami, które stoją od Włoch po Spitsbergen nawet. Dowiedziałam się, że na Spitsbergenie polska brama musi wytrzymać bardzo silny wiatr wścibskiego misia polarnego. No i jak się okazuje, wiatr wymusił wzmocnienie takiej konstrukcji, a wilgoć dodatkowe zabezpieczenia antykorozyjne. Także nasi polscy czołowi eksporterzy stolarki budowlanej naprawdę mają wysokie wyzwania i tym wyzwaniom potrafią sprostać, bo takie bramy garażowe dołączają także do inteligentnych domów. No a wszyscy wiemy, że no, ta jakość musi być naprawdę wysoka. Wasze spostrzeżenia na temat bram garażowych mile widziane w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Puszczam oczko.

0: strzałowy dzień, dzień bramy. Doceniam ją i docenią ci, którzy nie utknęli nigdy w garażu, napisał Benio w aplikacji. No i to jest słuszne spostrzeżenie. Utknęłaś kiedyś w garażu z powodu bramy garażowej?
1: Wiesz co, akurat w garażu nie, ale do mnie jest taki bardzo wąski wjazd, bo jest blisko kamienica i blisko kolejny budynek i dosłownie trzeba się tak wepchnąć w ten przejazd, więc tam można bardziej uderzyć o samą ścianę niż o bramę.
0: No dobrze, ale nie zdarzyła ci się taka sytuacja, w której brama by zawiodła?
1: Nie, nie zawiodła ani brama, ani ja.
0: Bo to nasi czołowi eksporterzy stolarki budowlanej to robią.
1: A.
0: Bo my jesteśmy w czołówce.
1: Że Polacy. Uderzamy w bramy?
0: Nie uderzamy w bramy. Należymy do ścisłej czołówki eksporterów.
1: A, stolarki budowlanej.
0: Robimy najlepsze bramy garażowe na
1: no
0: świecie.
1: To zmienia zdecydowanie sytuację.
0: Nikt w Polsce nie wie, ile jest garaży. Nawet GUS nie wyodrębnia ich w statystyce, prawda? A no powinni, bo nikt nie powiedział garażowi, czym ma być. Dlatego może być i parkingiem, i warsztatem, miejscem pasji, może być miejscem ciszy. No garaż to jest poważne miejsce. Jestem bardzo ciekawa, jak wasz wolny czas w garażu. Nasza aplikacja do waszej dyspozycji.
1: Czyli
0: co wy tam robicie w garażu?
1: To święto takie polskie. Na to
0: polskie.
1: Mhm. Super.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zaglądamy na trasy. Jest sporo dobrych informacji, chociaż w naszej aplikacji pytacie się, czy wiemy, co się wydarzyło na autostradowej jedynce pod Częstochową. Na razie nie wiemy, ale rzeczywiście korek jest spory na A1 w trasie z Katowic do Częstochowy. Tam korek ma już ponad 5 km i na pewno nie przejedziecie A1. Warto zjechać na lokalne trasy, żeby rzeczywiście Częstochowę na przykład ominąć przez Woźniki. Tutaj można na zjeździe pokierować się przez drogę wojewódzką numer 904 do Częstochowy. A1 korkuje się też w innym miejscu. Dokładnie, jeżeli jesteście w Łodzi, a próbujecie dostać się do Piotrkowa Trybunalskiego, to na wysokości miejscowości Tuszyn było zdarzenie drogowe, ale tam już służby zakończyły swoje prace, więc za chwilę A1 powinniście pojechać bez większych problemów. Natomiast naprawdę spory korek jest od przed Łodzią, a w trasie z Warszawy do Łodzi na wysokości miejscowości Głowno. Te utrudnienia to już prawie 5 km. Na razie jeszcze nie wiemy, co się dzieje na autostradowej dwójce. Czekamy na informacje od służb albo od was. A jeżeli chodzi o te dobre wieści, to mamy je z S3. Chodzi o węzeł Bolków i węzeł Kamienna Góra Północ. Tam na 344 km zepsuł się wcześniej samochód ciężarowy. Jezdnia w kierunku Legnicy była zablokowana. Teraz można już jechać. Także bez utrudnień na drodze krajowej numer 1. Chodzi o Pszczynę w województwie śląskim, gdzie po godzinie 12:30 była kolizja dwóch samochodów osobowych i niemożliwy był przejazd lewym pasem w kierunku Tychów. To jeszcze, najnowsza informacja pojawiła nam się z drogi krajowej numer 48, Tomaszów Mazowiecki i Nowóz, 7 kilometr. Tam też była kolizja dwóch samochodów osobowych i od 12-13 minut, jak tutaj podają też komunikaty od służb, zablokowany jest pas w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

No i proszę bardzo, sporo opowieści na temat garażu. Garaż jest symbolem wolności, napisał Benio. Kasia, to miejsce najlepszych spotkań, zgadzam się, ale jest też wiadomość nieco dłuższa. W garażu wiele się wyrabiało, imprezy, przyjemne spotkanka, cisza po burzy. Mój garaż wie o mnie naprawdę wiele, a ja jestem bardzo wdzięczny, że brama zamyka to, czego nie widać. To wszystko z okazji Międzynarodowego Dnia Bramy.

No i zdecydowanie wszystko jasne. Garaż to nie tylko miejsce dla samochodu. U jednych jest siłownią, u innych stolarnią, u jeszcze innym miejscem spotkań, imprez, odpoczynku, a czasem nawet małą strefą ucieczki od domowego zamieszania. Daniel na przykład wycisza się tam przy stolarce. Matt zrobił sobie siłownię. Benio pisze w aplikacji, mówi wprost, garaż to symbol wolności. Ale na przykład są też stare auta, które dostają tam drugie życie i najlepsze spotkania, o czym z kolei pisze Kasia. Zerkam do naszej aplikacji, to naprawdę jest bardzo dużo wiadomości od Was. Czym jest dla Was garaż? Symbolem czego jest dla Was garaż? Brama, Międzynarodowy Dzień Bramy Wjazdowej stał się tak naprawdę takim pretekstem do tego, żebyśmy sobie pogadali o tym, co się w tym garażu dzieje, a dziać się dzieje naprawdę dużo. Daniel się wycisza, robi stolarkę. Na przykład Kocio napisał, że do garażu ucieka, jak ma dość dzieci i żoneczki.

0: A ja się zastanawiam, gdzie powstała pierwsza polska brama garażowa. Może w garażu? Pozdrawiam cię, Danielu. Bardzo ciekawa rozkminka życiowa, tak sobie myślę. Zagadka być może rozwiązana. Pierwsza polska brama garażowa no właśnie, powstała w garażu czy nie? Trzeba sprawdzić tę historię.
1: Ale myślę, że mogłoby tak być.
0: Mogłoby tak być,
1: prawda? To jest bardzo prawdopodobne, no bo gdzie indziej?
0: Tylko pytanie, czy w tym garażu była brama? Może właśnie nie było bramy, prawda? I dlatego powstała brama.
1: No tak, bo była zima.
0: Co było pierwsze, brama czy garaż?
1: Wstawić.
0: No właśnie, bardzo ciekawa konstatacja tutaj powstała, a tymczasem są wiadomości głosowe od was.
2: Dzień dobry, cześć wszystkim, Robert ze Skody z tej strony. Mam pytanie, czy wiecie może, co dzieje się na A2 przed Strykowem w kierunku Łodzi od Warszawy? Na 14 km przed skrzyżowaniem z A1 nagle korek się pojawił i żarło, elegancko się leciało od Warszawy, a tutaj jest praktycznie ściana. Zamurowało autostradę. Dzięki za podpowiedzi. Szerokości, trzymajcie się.
1: Co nieco o województwie łódzkim wiemy, jeżeli chodzi o Łódź, ale też o Tomaszów Mazowiecki, także więcej już.
0: Czyli będziesz odpowiadała?
1: Tak.
0: Dobra, to tej wersji się trzymamy. Mam nadzieję, drogi słuchaczu, że zrobisz głośniej i będziesz dokładnie słyszał, o co tam dokładnie chodzi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To zaczynając od województwa łódzkiego, tutaj akurat mamy informacje odnośnie autostradowej jedynki i drogi krajowej numer 48. Pierwsza informacja to miejscowość Wielkopole, 326 km, gdzie była kolizja dwóch samochodów osobowych i samochodu ciężarowego. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana i tam wytyczony jest objazd drogą krajową numer 12 i trasą S8. I jeszcze jedna informacja, którą mamy z województwa łódzkiego, to droga krajowa numer 48, Tomaszów Mazowiecki i Nowóz, 7 km. Tam była kolizja dwóch samochodów osobowych i kierowcy na ten moment przejeżdżają jednym pasem naprzemiennie w obu kierunkach. No ale też naprawdę sporo dzieje się na drodze krajowej numer 62 w województwie kujawsko-pomorskim, o czym nasz słuchacz.
4: To będą bardzo poważne utrudnienia, tym bardziej, że jest to droga, która prowadzi do wjazdu na autostradę w Pikutkowie, na autostradę A1 przy Brześciu Kujawskim. Także bardzo proszę wszystkich kierowców, tirów, o to, aby po prostu słuchali radia i jechali na objazdy, bo tam będzie potężny korek.
1: Dziękujemy za informację. Tak, po 12.30 w Osięcinach doszło do pożaru suszarni. Droga jest zablokowana i wprowadzono objazd przez miejscowości Jarantowice, Osięciny i Borucinek. A jeżeli chodzi o tą A2, o którą pytał nasz słuchacz, bo to jeszcze właśnie jedna informacja z województwa łódzkiego, to na razie jeszcze nie wiemy niestety dokładnie, co się wydarzyło. Czekamy na więcej informacji od służb. Jeżeli chodzi o ten korek, to on się zaczyna właśnie za miejscowością Łyszkowice i tak naprawdę jest on aż do samego węzła Łódź Północ, czyli jak już sobie sprawdzamy, on w tym momencie ma ponad 9 km. Warto zjechać i na przykład przejechać przez Łowicz i dalej drogą wojewódzką numer 703 wjechać do Łodzi właśnie od północnej strony.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No ten korek przed Strykowem rzeczywiście zapowiada się nieciekawie. Ciekawa za to jestem, co tam się dokładnie mogło wydarzyć.
1: Wiesz co, to jeszcze tylko dodam, bo właśnie zobaczyłam w aplikacji, to dodam, że A2 było zderzenie dwóch pojazdów przed rozjazdem na A1. To jest informacja od Andrzeja z Anetą.
0: Tymczasem 8 minut do 14.

0: I tak, tirarirari. Zastanawiamy się nad tym, co się wydarzyło przed Strykowem. Właściwie sponsorem dzisiejszej audycji jest pytanie, co się wydarzyło przed Strykowem.
1: Witam odnośnie autostrady A2 przed Strykowem. Ja wiem, co się wydarzyło, a mianowicie spotkały się trzy osobówki. Jedna stoi w poprzek drogi. Na miejscu już są służby, straż pożarna, policja. Także wszystko tam stoi, jest korek przepotężny. Jeśli ktoś się kieruje w stronę Poznania, niech ucieka na boki, niech objeżdża, bo tam na pewno zanim to zostanie posprzątane, zanim korek się rozładuje, no to na pewno jeszcze chwilę dłuższą, chwilę potrwa. Także cierpliwości i powodzenia dla wszystkich. Pozdrawiam, Kuba ze Skalni.
0: Kubo, drogi Kubo, bardzo Ci dziękuję za to, że dałeś nam znać. Dzięki temu wszystkim, mam nadzieję, zrobiło się lepiej. Czyli jak możemy, to kręcimy gdzieś bokami, na lewo, na prawo, tak żeby rzeczywiście przez ten Stryków nie jechać, a tymczasem sprawdzamy prognozę pogody.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dziś sporo chmur, ale nie wszędzie będzie ponuro, mam nadzieję. Na południowym wschodzie, pod koniec dnia, także na zachodzie kraju, słońce ma szansę jakoś częściej pokazywać się zza chmur i bardzo dobrze. We wrześniu tak naprawdę każdy taki moment się liczy. Rano na południowym wschodzie uwaga na gęste mgły. No, jest godzina 14, więc mam nadzieję, że te mgły już ustały, choć niektórzy w aplikacji donoszą, że te mgły dziś były naprawdę bardzo silne i długo się unosiły. Miejscami ta widzialność spadała nawet do 100 metrów, więc na drogach no, trzeba było zachować ostrożność. Teraz zdecydowanie jest już inna sytuacja. Na północy i zachodzie pojawiają się przelotne opady deszczu. Nad morzem możliwe są także burze. Trochę popada także na krańcach południowo-wschodnich. Na wybrzeżu może spaść do około 10 mm deszczu. Temperatura w większości kraju od 19 do 22 stopni. Chłodniej na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich, tam około 17 stopni. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, na północy chwilami bardziej porywisty, a w czasie burz może osiągać do 60 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 10 minut po 14, punktualnie wyjeżdżamy na drogi. Co 20 minut sprawdzając, co się na nich dzieje. I tak jak mówiłam wcześniej, dziś cudzysłów sponsorem tej audycji jest pytanie, co się dzieje pod Strykowem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Co się dzieje pod Strykowem? No fajne, to no, na pewno jest korek, to wiemy, że rzeczywiście tam kierowcy do Łodzi nie dojadą w najbliższym czasie. Trzeba to objeżdżać, tak jak wcześniej mówiłam, na przykład przez Łowicz i przez drogę krajową numer 14. Tam na razie większych korków nie ma, chociaż za Strykowem nieco jest więcej samochodów, ale mimo wszystko warto zjechać. Jeszcze można to zrobić drogą krajową numer 92. A korek na autostradzie A2 ma 14 km i jak wcześniej też informował nasz słuchacz, na A2 było zderzenie dwóch samochodów osobowych. Jeżeli chodzi o wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, to wiemy, że na S1 w Dąbrowie Górniczej na 533 km była kolizja trzech samochodów osobowych i samochodu dostawczego. Dlatego w najbliższym czasie ten jeden pas w kierunku Tychów będzie zajęty, chociaż można jechać drugim pasem. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze do godziny 16. Droga krajowa numer 19, Radzeń Podlaski, województwo lubelskie, 240 km. No niestety poważne zdarzenie drogowe, dosłownie sprzed chwili. Droga krajowa numer 19, wiemy, że dwie osoby zostały ranne. To wypadku, w którym zderzyły się dwa samochody osobowe. Droga jest całkowicie zablokowana i już teraz policja zaleca objazd na drogi lokalne. Za 20 minut postaram się tutaj podać informację, jak objechać tą drogę krajową numer 19. I jeszcze akurat dobra informacja, to z drogi krajowej numer 10, miejscowość Krąpiel, województwo zachodniopomorskie. Tam był protest rolników, ale już się skończył. Przypominamy, że tam utrudnienia były z przejazdem w miejscowości Krąpiel. Czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zgodnie z moją zapowiedzią będziemy badać, jak rasowi detektywi, co się wydarzyło przed Strykowem.
3: Odnośnie autostrady A2 przed Strykowem, ja wiem, co się wydarzyło. A mianowicie spotkały się trzy osobówki, jedna stoi w poprzek drogi. Na miejscu już są służby, straż pożarna, policja. Także wszystko tam stoi, jest korek przepotężny. Jeśli ktoś się kieruje w stronę Poznania, niech ucieka na boki, niech objeżdża, bo tam na pewno zanim to zostanie posprzątane, zanim korek się rozładuje, no to na pewno jeszcze chwilę potrwa.
0: Informacje z pierwszej ręki przekazuje nasz słuchacz, a my podajemy dalej. 13 minut po 14, za chwilę sprawdzamy, co tam na stacjach benzynowych słychać. Jestem bardzo ciekawa,

jak wysoki jest poziom waszej frustracji na ten temat, ale może nie pytam tak bardzo o frustrację, a o ceny. Jaka cena jest dziś na stacjach benzynowych? Dajcie znać, czy już tankowaliście, czy przed, po, w trakcie. Mile widziane informacje w naszej aplikacji.

0: Sprawdzamy dane na 18 dzień września. No i tutaj tak, e-petrol podaje 7,99 za 95, 8,89 za diesla i 3,10 za LPG. Ale już tak naprawdę prostujecie te informacje, bo nasz słuchacz napisał, że dzisiaj na stacji o zielonym kolorze w Suwałkach płacił za diesla, uwaga, aż mnie zmroziło, 9,19 za litr. No ja też za diesla płacę, ja wczoraj płaciłam 8,99. No więc tak, prawdopodobnie sytuacja jest taka, że jeszcze możemy zatęsknić za dzisiejszymi cenami. Naprawdę sama nie wierzę, że mówię to, co mówię. Pytanie, które chyba zadaje sobie każdy, kto podjeżdża pod dystrybutor, to gdzie jest ta granica? 9 zł? 9! I właściwie komu płacimy te pieniądze? Rafinerii, stacji, państwu? Kto się na tym wzbogaca? Dlaczego ta drożyzna tak bardzo nam doskwiera? Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw z Refleksu, jest razem z nami połączona i to właśnie ona spróbuje mi odpowiedzieć na to pytanie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dlaczego jest aż tak drogo?
1: Oczywiście to, co pani zadając pytanie wskazywała, a więc komu za co płacimy, trochę nam odpowiada, z czego składa się ta cena detaliczna końcowa na stacji benzynowej. A więc w części są to oczywiście koszty wytworzenia produktu, w części obciążenia podatkowe. To składa się właśnie na tą końcową cenę paliwa. Jeśli chodzi o to, co wpływa z kolei na poszczególne te elementy, to jedynie stałymi wartościami w cenie detalicznej jest opłata emisyjna, opłata paliwowa i akcyza. Pozostałe składowe są zmienne i jest to zarówno ta część odpowiadająca kosztom wytworzenia paliwa, marży detalicznej i podatku VAT, bo tu im wyższa podstawa netto, tym wyższa wartość podatku VAT. W tym momencie najwięcej zmiennych dotyczy wzrostu cen paliw gotowych na europejskim rynku ARA niestety osłabienia złotego do dolara. To wszystko spowodowało, że hurtowe ceny paliw w zasadzie do połowy tygodnia wyraźnie rosły. Teraz mamy na chwilę taki oddech i te wzrosty wyhamowały, ale to, co wzrosło na rynku hurtowym, nie zostało w pełni przełożone na rynek detaliczny. Mm-hmm. Niestety ta bariera tych 9 zł dla diesla i 8 dla benzyny spowodowała, że właściciele stacji rezygnowali z tej swojej marży, tak żeby tych poziomów nie przekroczyć, ale brak obniżek w tym momencie wyraźnych powoduje, że właśnie to, co też pani zapowiadała przed naszą rozmową, te ceny niestety zaczynają przekraczać na coraz większej liczbie stacji te psychologiczne bariery, a więc dla benzyny

0: 95-oktanowej. Mamy stację z cenami już powyżej 8 zł i diesla z cenami powyżej 9
1: tak,
0: zł.
1: Już
0: na szczęście to jeszcze jest ta mniejsza część stacji, bo jednak na większości jeszcze mamy ceny poniżej tych barier.
2: No dobrze, to na moment zatrzymajmy się teraz na tym wszystkim, co nas często w Polskim Radiu Kierowców najmniej interesuje, ale co nas najmocniej dotyka. Czyli tak, z jednej strony rząd proponuje 60-procentowy podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, z którego mają być finansowane działania osłonowe, tak? Z drugiej strony Kancelaria Prezydenta mówi o marżach rafineryjnych, hurtowych, importowych rzędu około tam, nie wiem, 2,35-2,50 zł i proponuje ich ustawowe ograniczenie. Ja bym chciała się dowiedzieć, które z tych liczb w ogóle można porównywać z marżą detaliczną stacji? Czy mówimy o zupełnie różnych rzeczach? Co z punktu widzenia rynku szybciej może trafić do ceny obniżka podatków czy ograniczenie marż?
0: Nie mieszałabym tutaj w całych tych wszystkich propozycjach zarówno ze strony rządu w ustawie dotyczącej podatku od nadmiarowych zysków i z propozycjami płynącymi z Kancelarii Prezydenta marży detalicznej. Mhm. Marża detaliczna to jest ta część ceny, która stanowi po części różnicę między ceną zakupu paliwa, jej dostarczenia na stację benzynową, a tą ceną, którą my widzimy przy dystrybutorze. I pamiętajmy, że ta marża detaliczna właściciela stacji to nie jest czysty zysk właściciela stacji. To jest kwota, która pokrywa wszelkie koszty prowadzenia działalności całej stacji paliw i oczywiście gwarantuje część zysku, która później trafia na przykład na inwestycje. Więc jakby marżę detaliczną tutaj niestety musimy zostawić z boku i to nie o to chodzi w tych propozycjach.
2: To co zrobić z tymi propozycjami, żeby ostatecznie cena przy dystrybutorze była no przynajmniej akceptowalna?
0: Otóż my jesteśmy w trudnej sytuacji jako kraj,
2: to
0: ponieważ
2: wiemy.
0: My po pierwsze importujemy, tak, ale to jest to, że wiemy, ale musimy sobie to jasno jakby uświadomić. Nie jesteśmy w stanie jako Polska wyprodukować takich ilości paliwa, aby jakby pokryć nasze wewnętrzne zapotrzebowanie. I tu najgorsza sytuacja jest w przypadku oleju napędowego, którego potrzebujemy ponad 30% z dostaw pochodzących albo z Unii Europejskiej, albo z krajów spoza Unii Europejskiej. Chodzi o to, że musimy je kupić na rynku po cenach, jakie aktualnie na rynku funkcjonują. Tym benchmarkiem dla naszego krajowego rynku są ceny paliw gotowych w hubie Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia i one niestety biją rekordowe poziomy. Mhm. I teraz tak, jeżeli my importujemy paliwo po tych bardzo wysokich cenach paliw, to nie może być takiej sytuacji, że produkcja krajowa że cena produktu wytworzonego w kraju jest ustalona na jakimś poziomie, gdzie weryfikujemy te poszczególne elementy, obniżamy tą marżę rafinerii i rzeczywiście ten produkt jest tańszy.
2: Dobrze.
0: Ale po
2: Pani
0: pierwsze,
2: Urszulo,
0: takiej...
2: ja to wszystko przynajmniej staram się zrozumieć i na bieżąco jakoś przetwarzać sobie i edytować wszystko, co Pani mówi, ale na koniec muszę Panią zapytać tak po prostu. Gdyby miała Pani doradzić kierowcy, który jest po drugiej stronie, tylko w jednej kwestii, tankować do pełna przed weekendem, czy spokojnie poczekać, co mówią liczby?
0: Myślę, że można spokojnie tankować przed weekendem, bo nawet jeśli nie będzie podwyżek, to nie ma w tym momencie miejsca na tańsze paliwo, przynajmniej w perspektywie kilku dni.
2: No dobrze. I tej wersji się trzymamy. Mam nadzieję, że wszyscy to usłyszeliśmy. Pani Urszula, bardzo dziękuję. Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw z Refleksu, była naszym gościem.
0: Dziękuję.

0: Let you know. I mamy w pół do godziny 15. A w korku wszyscy wiemy, jak to paliwo schodzi. Dziś naprawdę te ceny są mocno zniechęcające. To chyba tak można to określić. No ale niestety zobaczymy, co tam się będzie jeszcze działo. Prawdopodobnie nie będzie lepiej, więc jeśli ktoś ma perspektywę tankować czy nie tankować przed weekendem, to raczej usłyszeliśmy taką poradę z Biura Refleksu od Urszuli Cieślak, żeby tankować. Więc no to takie, nazwijmy to może ostrzeżenie dla tych, którzy się zastanawiają, czy ten pusty bak tak tankować do pełna, czy nie. No to zatankować, tak na wszelki wypadek. Taniej na pewno nie będzie. To jest w tym momencie pewne. A jak będzie, tego dowiemy się. Tymczasem minęła 14:30, sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Wracamy dzisiaj po południu na autostradową czwórkę, bo tam kolejne zdarzenia drogowe. Wiemy od służb, że jest korek między Wrocławiem Wschód i węzłem Brzezimierz. Tam na 170 kilometrze była kolizja samochodu osobowego z busem. Na szczęście nie ma rannych, to tylko kolizja, ale zablokowany jest aktualnie prawy pas w kierunku Katowic. I też jest wiadomość od naszych słuchaczy.
3: Witam z tej strony Sławek. Chciałem zgłosić, że na autostradzie A4 w kierunku od Wrocławia do Katowic na 170 km zderzyły się 4 samochody.
2: Także rzeczywiście tutaj autostradowa czwórka może być w najbliższym czasie nieprzejezdna. Natomiast autostrada A2, wcześniej mówiliśmy, a raczej pytaliśmy się was i też służb, co się dzieje za Strykowem, a w kierunku Łodzi. Już dokładnie wiemy, ponieważ podaje taką informację Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Autostrada A2 od węzła Łowicz do węzła Łódź Północ. Na 372 kilometrze po 13 była kolizja 3 samochodów osobowych. No i jeszcze cały czas mamy zablokowany prawy pas w kierunku Poznania, ale lewym można bez problemów jechać. Te utrudnienia będą jeszcze do godziny 16. I jedna dobra wiadomość też nam się pojawiła z drogi krajowej nr 10. Tam już odblokowany jest przejazd przez miejscowość Wapnica w województwie zachodniopomorskim na 77 kilometrze, gdzie po godzinie 8 ciągnik siodłowy zderzył się z samochodem osobowym i droga przez wiele godzin była zablokowana.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 27 minut do 15. Jedziemy w kierunku godziny 15. Rzecz jasna. Jedziemy wspólnie i mamy wspólne przemyślenia.
4: Cześć, Jarek z tej strony. Jeżdżę dzisiaj po całym Krakowie. Ogólnie dużo jeżdżę po mieście. Zwracam uwagę na

0: ceny, bo to mnie interesuje, sam jeżdżę dieslem. Najdroższa stacja benzynowa na dzisiaj w Krakowie jest to stacja Orlenu przy porcie lotniczym Balice, gdzie diesel kosztuje 9,27, a w innych miejscach w Krakowie kosztuje 8,98, 8,99. No, wyjątkowo drogo. Może znajdziemy kiedyś odpowiedź, dlaczego jest tak drogo. Cześć, Jarek z Krakowa.
1: A ja już dostaję informację od was, że od 21 września, czyli od najbliższego poniedziałku, są stacje benzynowe, które rozpoczynają poniedziałkowe kupony na paliwo w aplikacji. No i kierowcy będą mogli dostać rabat nawet do 35 groszy na litrze. No, przy takim tankowaniu 50 litrów oznacza to oszczędność ilu? Około 17 zł. No więc jest to jakieś udogodnienie, prawda? Dajcie znać w aplikacji, tak, i pocieszenie przy okazji, Majka mi tu podpowiada. To pocieszenie to na pewno, chociaż no te 17 zł, no na coś to będzie, tak? 27, 6 minut do 15, dajcie znać w aplikacji, jak to wygląda z waszego punktu widzenia, czy już byliście dzisiaj na stacji, czy nie, i jak wyglądają te ceny właśnie na stacjach, przy których wy jesteście. Let's go.

0: Dystrybutor Ściana Płaczu, napisał Bartek w aplikacji. A ja jestem w dieslu, lubię to moje autko, ale przy dystrybutorze chce mi się płakać, napisała taka w aplikacji. Kasia dodaje, że te ceny są horrorem. No tu trudno się nie zgodzić. Tak jak trudno się nie zgodzić z tym, że kara wyznaczona prawie 10 tysięcy złotych mandatu dla mieszkańca Nowogardu w Zachodniopomorskim, który w jeden dzień powiększył swoje konto o 48 punktów karnych, to mało, to naprawdę nic nie powiedzieć. Mężczyzna dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość, ale zamiast zatrzymać się na znak policji, zaczął sobie po prostu uciekać przed drogówką. To relacjonuje Martyna Kowalska z policji w Goleniowie.
1: Podczas ucieczki na jednym ze skrzyżowań stracił panowanie nad autem i uderzył w ogrodzenie. Następnie wraz z pasażerką próbowali uciec pieszo, jednak oboje zostali zatrzymani przez policjantów.
0: Wyobraźcie sobie, że ten pan nie stracił prawa jazdy. Dlaczego nie stracił prawa jazdy? Bo miał już cofnięte uprawnienia, więc jak miał coś stracić, czego i tak już nie miał. Za ucieczkę przed policją i kierowanie autem mimo zakazu stanie przed sądem. Mandat w wysokości 5 tysięcy złotych ma zapłacić też pasażerka. Jak się okazało, to właśnie do niej należał samochód, którym para romantycznie próbowała uciec policji. Funkcjonariusze natomiast ukarali ją za użyczenie pojazdu osobie bez uprawnień. Co na ten temat sądzicie? Nasza aplikacja do waszej dyspozycji.

0: Jimi Hendrix na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Mam nadzieję, że was tak wprowadził w to wszystko, co się dzieje na drogach, bo już teraz szczegóły. Emilia Kleszczewska przyniosła je do studia.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: A na trasach bardzo dużo się dzieje. Nie zdążymy wszystkiego teraz powiedzieć, więc głównie zostaniemy na tych południowych trasach i w centralnej Polsce. A4. Dzisiaj już kolejne zdarzenie drogowe w pobliżu węzła Wrocław Wschód. Samochód osobowy zderzył się z busem. Drogowcy blokują przejazd do Katowic, ale jeśli chodzi o Dolny Śląsk, to przewężony jest również wjazd do Wrocławia w trasie z Legnicy. Z południowych tras S1 w Śląskiem. Ciasno jest teraz w pobliżu Dąbrowy Górniczej po kolizji 3 samochodów osobowych i samochodu dostawczego. Trasa w kierunku Tychów jest nieprzejezdna. Od godziny kierowcy muszą liczyć się też z korkiem między węzłem Woźniki i Częstochowa Południe. To A1, gdzie po kolizji 3 aut osobowych służby wstrzymały ruch do Łodzi. Kierowcy stoją w 16-kilometrowym korku też na A2 w województwie łódzkim na odcinku prowadzącym do Łodzi, a dokładnie między węzłami Łowicz i Łódź Północ była kolizja 3 samochodów osobowych. No i w najbliższym czasie warto na węźle w Skierniewicach zjechać na przykład na drogę krajową numer 70 i przez Łowicz ominąć te utrudnienia. To jeszcze przejdziemy na drogi krajowe, bo tam też się sporo dzieje. Droga krajowa numer 19, Radzyń Podlaski. Zderzyły się 2 samochody osobowe. Wiemy, że 2 osoby zostały ranne. Droga jest całkowicie zablokowana. Wytyczony został objazd drogami lokalnymi od godziny 13:30 i te utrudnienia potrwają jeszcze do godziny 15:30, czyli przez najbliższe pół godziny. A jeżeli chodzi o województwo mazowieckie, to przewężona jest S8 w obu kierunkach, chociaż największy korek jest od Blizny Łaszczyńskiego do mostu generała Grotaroweckiego, gdzie no, kierowcy rzeczywiście stoją w ciasnym korku. To trasa w kierunku Białego Stoku, ale też problemy są z dojazdem do Warszawy. To akurat od Lublina przez Puławy S12 i S17. Tam prowadzone są prace drogowe i dlatego ten korek mamy. Podobnie jest też dalej za Garwolinem, gdzie trwają prace drogowe, no i utrudnienia na S17 są zarówno przed wjazdem do Warszawy, ale też w trasie z Warszawy do wspomnianego już Lublina. Czekamy na wasze wiadomości 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 8 minut, godzina 15. Ja zerkam, czy synoptykom coś się zmieniło, czy raczej jest tak, jak zapowiadałam. Na razie nie widać żadnych ostrzeżeń meteorologicznych. Nie widać, a jeszcze kliknę. Tak, nie widać żadnych ostrzeżeń meteorologicznych, nie widać żadnych ostrzeżeń hydrologicznych, a to, co widać, to na przykład w Legnicy jest najcieplej, prawie 22 stopnie. Całkiem przyjemna perspektywa na popołudnie. Natomiast w Lesku najchłodniej. Tam 14 stopni i 3 kreski na termometrze. A u was? Dajcie znać w aplikacji.

0: Jak się okazuje, popołudnie przyniesie nam trochę pogodowej przeplatanki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Chmur jest sporo i będzie sporo, ale nie wszędzie. Zasłonią niebo na dobre. Na południowym wschodzie na przykład, pod koniec dnia także na zachodzie kraju pojawi się więcej przejaśnień i trochę słońca. Także będzie można wyjść na spacer z dziećmi, z psem i tego słońca rzeczywiście trochę więcej uszczknąć i doznać. Na północy i zachodzie warto mieć pod ręką parasol, no bo tam rzeczywiście przelotnie popada. Nad morzem możliwe są także burze. Miejscami może spaść do około 10 litrów wody na metr kwadratowy. Trochę deszczu możliwe jest także na krańcach południowo-wschodnich. Na termometrach zajrzyjmy, jaka będzie temperatura. Od 19 do 22 stopni chłodniej na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich. To pewnie nas raczej szczególnie nie dziwi. Około 17 stopni. Najchłodniej na wschodzie Podkarpacia, gdzie będzie 15 stopni. Wiatr na południowym wschodzie spokojny i raczej taki słaby. W pozostałej części kraju słaby i umiarkowany. Natomiast na północy, no to będzie nieco bardziej porywisty. Nad morzem mocniej może jeszcze powiać podczas burz, a wysoko w górach porywy mogą osiągać nawet do 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czyli trochę chmuru, trochę deszczu, ale z szansą na słońce. I tej ostatniej części prognozy trzymamy się najmocniej, czyli wrześniowego słońca, bo ciągle nam go mało. 2 minuty po 15 jedziemy w kierunku 16. Aleksandra Jasińska. Zapraszam.

0: I tak po śladach razem z Fiszem Ade Tworzywo dojeżdżamy do godziny 15.10, a tam czeka na nas serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 20 minut temu były te południowe trasy w Polsce, to zaglądamy teraz na północ. A tutaj też się dość sporo dzieje, głównie na autostradowej jedynce na kilku odcinkach. W trasie z Warlubia i Rulewa do Torunia, tam mamy już spore przewężenie i ustawia się korek, trwają prace drogowe i dlatego kierowcy właśnie tam zwalniają. W drugą stronę, czyli do Gdańska, korek ustawia się natomiast od węzła w miejscowości Swarożyn i utrudnienia są do miejscowości Pszczółki. I też kilka kilometrów dalej za Rusocinem kierowcy jadą nieco wolniej. Jeżeli chcecie oczywiście ominąć utrudnienia na autostradowej jedynce, to tak jak zawsze przypominamy, że jest możliwość, żeby zrobić to drogą krajową numer 91. Na przykład w Pelplinie zjechać na A1 albo na wysokości Pruszcza Gdańskiego. A jeżeli chodzi o samo Trójmiasto, to przewężenie mamy na trasie S6 w obu kierunkach. Tam trwają prace drogowe i też naprawdę bardzo duży ruch jest na drodze krajowej numer 91. Ciasno głównie jest od centrum miasta w kierunku Pruszcza Gdańskiego oraz na drodze krajowej numer 89, gdzie też częściowo ta trasa jest blokowana i to nitka, która prowadzi Was do węzła Gdańsk-Port, czyli dalej też w kierunku Grudziądza, czy jeżeli jedziecie do Elbląga. No i Elbląg, tutaj też się musimy na chwilę zatrzymać, bo S7 przed wjazdem do miasta, no to jest zator. Tak naprawdę już od węzła Elbląg Wschód kierowcy się zatrzymują i dopiero wyjechać z tych korków mogą za węzłem Elbląg Południe. To trasa w kierunku Olsztyna na przykład, czy w trasie do Warszawy. I jeszcze województwo zachodnie pomorskie Szczecin. Nie zmniejsza nam się korek na autostradowej szóstce, gdzie kierowcy zgłaszają zdarzenie drogowe. Utrudnienia zaczynają się przed węzłem Szczecin-Kijewo, dokładniej na wysokości miejscowości Załom, troszeczkę dalej tak naprawdę, czyli tam, gdzie kończy się S3 i właśnie ta S3 zamienia się na autostradową szóstkę i to utrudnienia w kierunku granicy państwa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 12 minut po 15.

Ale ja to lubię. Adamie, dobre ucho i spokojnie, przewężenie istnieje naprawdę. To nie jest regionalizm, ani radiowy wynalazek. Skonfundowany Adam z Q7 napisał, przepraszam, ale co to jest przewężenie? To się różni od zwężenia. To jest jakiś regionalizm? Już tłumaczymy. To nie jest regionalizm, to nie jest też radiowy wynalazek. Słowniki definiują je jako fragment lub odcinek czegoś węższy od reszty, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad używa tego określenia, no właśnie, także w komunikatach drogowych, które przedstawiamy na antenie w serwisach drogowych i o których opowiadamy, więc w codziennym języku przewężenie brzmi naturalnie i właśnie tego słowa częściej używamy na antenie, w związku z tym, że słownik języka polskiego już sobie otworzę, no właśnie mówi o tym, że przewężenie to jest węższy odcinek lub zwężone miejsce w obrębie jakiegoś obiektu, struktury lub przestrzeni, także spokojna twoja, jak to mówią, rozczochrana, wszystko jest w porządku, jak najbardziej jesteśmy tutaj na najwyższych, powiedziałabym, na najwyższym poziomie zwojów mózgowych. Wszystko

0: Wszystko jest okej. Natomiast bardzo dziękuję Ci za Twoje dobre ucho i też za taką czujność. Bardzo to sobie cenię wśród naszych słuchaczy, że dbacie także nie tylko o swój język, ale także i o nasz. Tymczasem 19 minut po 15, a ja już zerkam, co się dzieje, bo węgierski sąd przedłużył areszt dla kierowcy polskiego autokaru uczestniczącego w wypadku drogowym z połowy sierpnia. Zginęło tam wtedy, jak pamiętacie, 12 osób, pielgrzymów wracających z Medjugorje. Rzeczniczka, która prowadzi śledztwo prokuratury okręgowej w Krośnie, Marta Kolendowska-Matejczuk, informuje, że areszt został przedłużony o 3 miesiące.
1: Prokurator prokuratury okręgowej w Krośnie otrzymał informację z prokuratury rejonowej w Mieszkolcu, że w środę sąd na Węgrzech przedłużył do dnia 18 grudnia areszt dla polskiego kierowcy autokaru, który uległ katastrofie na Węgrzech.
0: Postanowienie jest nieprawomocne. Obrońcy mogą się oczywiście od niego odwołać. Do krośnieńskiej prokuratury sukcesywnie spływają tutaj materiały z czynności procesowych wykonywanych na Węgrzech, a z przesłanego protokołu przesłuchania wynika, że polski kierowca odmówił składania wyjaśnień.

0: I co na drogach? 28 minut po 15 sprawdzamy.
1: Cześć, dzwonię do Was z informacją na dwójce. W stronę Łodzi na kilometrze 370 jest wypadek. Korek w tym momencie ma 18 km długości. Zalecam zjazd, jeżeli ktoś jedzie a dwójką w stronę Poznania. Zjazd na Brzeziny i ewentualnie wyjechanie na autostradę z powrotem na węźle Łódź Północ albo Stryków. Pozdrawiam, Piotr w Łodzi z Fordzika.
0: Ajajajajaj, my cały czas o tym Strykowie. No. Można powiedzieć, że dziś od godziny 13 tak naprawdę audycję sponsoruje Stryków i pytanie, co się dzieje pod Strykowem. Wcześniej był 9-kilometrowy, potem 14-kilometrowy, a teraz tak. Już słuchacz powiedział,
2: że ten korek się utrzymuje, chociaż, uwaga, bo tutaj już służby informują.

0: że teoretycznie zakończyły się prace. Służb
1: no dobra,
0: już tam
1: to, że
0: nie
1: się
0: ma,
1: prace zakończyły, nie
0: ale
1: znaczy,
0: to nie znaczy, że właśnie nie ma korka. Jest i jeszcze będzie.
1: Auć. Mnie też to zabolało.
0: I nie tylko tam, bo to jest dosyć intensywne takie popołudnie. Wiadomo, że już zaczyna się ten popołudniowy szczyt też komunikacyjny.
1: A za ten piątek wyjeżdżamy, chcemy jakoś tak...
0: No, ale dzisiaj poza tym porannym szczytem, a popołudniowym nie było przerwy, mam wrażenie, że cały czas coś się działo i nie mieliśmy chwili spokoju.
1: Ale jesteśmy my. W pół do godziny 15, w 16 już. 16. Przecież jedziemy w kierunku 16. Sprawdzamy w takim razie szczegóły, co się dzieje na trasach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak więc, jak nasz słuchacz mówił, korek na autostradowej dwójce cały czas jest, chociaż wspomnę raz jeszcze, że tam zakończyły się prace służb. Po kolizji trzech samochodów osobowych i zablokowany był pas w kierunku Poznania. Teraz można teoretycznie jechać szybkim, no ale tak jak wspominaliśmy dosłownie kilka sekund temu, jeszcze na dwójce przez dłuższy czas postoicie i warto wybrać ten objazd. Droga krajowa numer 19 wprowadzana jest już przejazd jednym pasem naprzemiennie. Chodzi o województwo lubelskie, o Radzyń Podlaski. Tam na 240 km po 13 zderzyły się dwa samochody osobowe i dwie osoby w tym wypadku zostały ranne. Droga najpierw była całkowicie zablokowana i tam służby zalecały objazd lokalnymi trasami, no ale na 19 już do miejscowości Międzyrzec Podlaski i do miejscowości Kock właśnie przejedziecie tym jednym pasem. Jeżeli chodzi o autostradę A1 w województwie śląskim, to tam odblokowany jest lewy pas w kierunku Łodzi, to miejscowość Starcza, gdzie zderzyły się aż trzy samochody osobowe. Jeżeli chodzi o korek właśnie tam, no to on jeszcze cały czas jest. Właśnie służby zakończyły pracę, ale jeszcze nie przejedziecie przez autostradową jedynkę w najbliższym czasie. Droga krajowa numer 48, Tomaszów Mazowiecki i Nowóz. Tam też już kierowcy raczej mogą jechać, no ale jeżeli chodzi o te najnowsze utrudnienia, to widzimy, że przed Rzeszowem się bardzo dużo dzieje. Tam korek, wręcz zator, powiedziałabym, że jest już w obu kierunkach. Kierowcy nie przejadą na pewno właśnie do Rzeszowa S19, ani w stronę Lublina. Korek ma już, właśnie jak teraz sobie sprawdzamy, ponad 10 kilometrów. Warto to objechać już teraz przez Nową Dębę, przez miejscowość Kolbuszowa i Głogów Małopolski, czyli przez drogę krajową numer 9, albo z drugiej strony od tej wschodniej przez drogę krajową numer 70 przez Leżę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Love.

0: przed Strykowem dają się we znaki. To już naprawdę nie ma sensu walczyć o każde 5 metrów. Zachowajcie odstęp, nie skaczcie z pasa na pas i zostawcie miejsce dla służb, tak żeby mogły spokojnie pracować. Choć dostajemy informację, że tam już zakończyły się prace służb, no ale koreczek pozostał, więc warto na pewno mieć wodę, trochę cierpliwości, dobrą muzykę i Polskie Radio Kierowców. I mam nadzieję, że te 14 kilometrów jakoś upłynie wam razem z nami. A tymczasem mamy najświeższe informacje na temat pierwszego czytania projektu zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowo-drogowych w minionym tygodniu. Jak wszyscy wiemy, działo się wokół przejazdów naprawdę dużo. Natychmiastowa utrata prawa jazdy na 3 miesiące, to po pierwsze. Po drugie, ostrzejsze kary za doprowadzenie do wypadku. Projekt zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowo-drogowych trafił właśnie na posiedzenie plenarne Sejmu. Przedstawił go wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowski. Argumentował, że kary muszą zostać zaostrzone przede wszystkim ze względu na skutki wypadków, do których z reguły doprowadzają kierowcy.
1: Skład kolejowy fizycznie nie jest w stanie zatrzymać się przed przeszkodą znajdującą się na torowisku. Konsekwencją takiego zdarzenia jest nie tylko śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu osób znajdujących się w pojeździe drogowym, lecz również wykolejenie składu, zniszczenie infrastruktury kolejowej oraz bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia pasażerów oraz pracowników kolei.
0: Dotychczas kierowcy, którzy wjeżdżali na przejazd na czerwonym świetle, otrzymywali mandaty. Nowe prawo pozwoli m.in. na odbieranie im praw jazdy.
1: Projekt wprowadza prawo do natychmiastowego zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące przez funkcjonariusza dokonującego kontroli drogowej w przypadku stwierdzenia, że kierujący pojazdem ominął opuszczone zapory lub półzapory, wjechał na przejazd kolejowy w czasie opuszczania zapór lub półzapór albo przed zakończeniem ich podnoszenia, wjechał na przejazd mimo nadawania sygnału czerwonego migającego lub dwóch naprzemiennie migających sygnałów czerwonych.
0: Kierowcy, którzy doprowadzą do takiego wypadku, będą musieli liczyć się z wieloletnimi karami więzienia. Projekt trafi teraz do Komisji Infrastruktury.

0: 10 minut do 16. A my zaglądamy w takim razie, co się dzieje. Już uzgodniłyśmy z Emilią, że dziś właściwie nie było porannego i popołudniowego szczytu, tylko to jakoś tak
1: szczytowy dzień po prostu dzisiaj, 18.
0: Żeby nie nazwać tego inaczej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I dosłownie kilka minut temu pojawiły się aż 4 informacje z autostradowej jedynki, A8, autostrady A4. Zaczynamy od województwa łódzkiego. Miejscowość Bociany między węzłem Kutno Wschód i węzłem Kutno Północ. Kolizja, zderzenie dwóch samochodów osobowych i samochodu typu laweta. Dlaczego nie kolizja? Dlatego, że jest to wypadek. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. To wiemy od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. No i też już wiadomo, że trasa do Gdańska jest zablokowana. Służby są na miejscu, możecie jechać drogą krajową numer 92, a także drogą krajową numer 60. To A1, a teraz przechodzimy do województwa dolnośląskiego, a dokładniej na węzeł Wrocław Północ, bo na 22 kilometrze akurat była już kolizja dwóch samochodów osobowych, a to oznacza, że nie ma rannych osób, ale samochody aktualnie zajmują na miejscu lewy pas w trasie do Warszawy, także do stolicy. Przez najbliższy czas nie dojedziecie tym lewym pasem, bo środkowy i prawy jest jak na razie przejezdny. Autostradowa 4, węzeł Kraków-Wieliczka do węzła Kraków-Bieżanów, czyli autostradowa obwodnica Krakowa. Tam po 15.30 zderzyły się dwa samochody osobowe. No i jeżeli chodzi o przejazd, to blokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Rzeszowa. Niby tam tym jednym można przejeżdżać, ale tak jak patrzę tutaj na mapy, to autostradowa 4 jest całkowicie zablokowana teraz, także najlepiej tą A4 ominąć i przejechać przez centrum Krakowa. Jeżeli chodzi o obwodnicę Krakowa, to też tak naprawdę utrudnienia są dalej od węzła Kraków Południe do węzła w Balicach i te przewężenia mamy zarówno do Katowic, jak i do Rzeszowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Witam wszystkich. Paweł z Gubina napisał do nas po dzisiejszej jeździe za autobusem wożącym dzieci ze szkoły. Miał nieprzyjemność jechać za jednym z takich. No i napisał, ręce opadają, jak pomiędzy wioskami jeżdżą kierowcy autobusów. Prują i tak naprawdę te zatoczki, które tam są, to są chyba tylko jakąś dekoracją. Jak mówi, prędkość między miejscowościami w samych miejscowościach była zdecydowanie zbyt duża. Sposób zatrzymywania autobusu również zostawiał wiele do życzenia. I tu jest jego apel do zawodowych kierowców. Bardzo prosty. Wozicie ludzi, często dzieci, więc ta odpowiedzialność musi być podwójna. Na drodze, jak wszyscy wiemy, czasem wystarczy chwila, żeby wydarzyło się coś, czego później zupełnie nie da się cofnąć. Dlatego mniej pośpiechu, więcej ostrożności i myślenia o tych, których mamy na pokładzie.

0: Chmur jest sporo i będzie sporo, ale nie wszędzie. Zasłonią niebo na dobre i to jest ta dobra wiadomość.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czyli o pogodowej przeplatance. Tak jak powiedziałam, chmur trochę jest na południowym wschodzie. Pod koniec dnia także na zachodzie kraju pojawi się więcej przejaśnień i trochę słońca. Także to są te dobre wiadomości na dobry początek godziny 16. Na północy i zachodzie warto mieć pod ręką parasol. I tu są te trochę gorsze wiadomości. Tam przelotnie popada. Nad morzem możliwe są także burze. Miejscami może spaść do około 10 litrów wody na metr kwadratowy. Trochę deszczu możliwe jest też na krańcach południowo-wschodnich. Tam też musimy się mieć na baczności. Natomiast na termometrach najczęściej dziś od 19 do 22 stopni. Chłodniej na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich około 17 stopni. Natomiast najchłodniej na wschodzie. Na wschodzie Podkarpacia, gdzie będzie około 15 stopni. Wiatr na południowym wschodzie spokojny, słaby. Także tu też raczej nie mamy się o co martwić. Natomiast w pozostałej części kraju słaby, umiarkowany, na północy widać, że bardziej porywisty. Nad morzem mocniej zawieje, zwłaszcza podczas burz, wysoko w górach podobnie i te porywy mogą sięgać nawet 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A tymczasem zaglądamy do Strykowa. Co tam się dzieje? Jak sytuacja obecnie?
2: A dzień dobry, szanownej pani redaktorzowej. Tutaj Wojta z Fafika. Z Fafikiem oczywiście jak najbardziej. O, proszę, jest, tak? My to sobie tak lecimy od Strykowa, prawda? I tam na 372 rozbita autka sobie stoją na poboczu i idzie lewy pas, tak. No, a zwalniają autka dopiero na już od 390 kilometra. Także 18 kilometrów koreczka już jest, niestety. No ja to się nie cieszę z tego powodu w ogóle. Znaczy w sumie ja w przeciwną stronę jadę, także dla mnie to rybka. No, serdecznie pozdrawiam tych, co w korku.
0: Pozdrawiam serdecznie naszego Fafika. Nasza aplikacja oczywiście do waszej dyspozycji. Bardzo mnie, Fafiku drogi, cieszy to, że jedziesz razem z nami i dajesz nam na bieżąco informacje, co się dzieje w Strykowie, bo tam 14 kilometrów. No za głowę się człowiek łapie i nie wyobraża, 18 już, przepraszam, i nie wyobraża sobie, jak do tego doszło, a doszło.

0: Ale my za to mamy wiele do powiedzenia dzięki naszym słuchaczom.
1: Cześć, witam moje ulubione radio. Mam pytanie o drogę z Gdyni do Ełku. Czy spodziewać się jakichś utrudnień? Pozdrawiam, Marcin z Hyundai'a.
0: Pozdrawiamy Cię, Marcinie, i oczywiście już spieszymy do Ciebie z odpowiedzią.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak, jeżeli chodzi o te trasy północne, no to one wyglądają zdecydowanie lepiej. Raczej do Ełku nie będziesz miał większych problemów z przejazdem, bo rzeczywiście akurat jeżeli chodzi o te trasy północne, to głównie stoi autostrada A1 przy wyjeździe z Gdańska i na wysokości Elbląga na S7, ale tam nie ma jakichś bardzo dużych korków, ale pozostałe trasy, które prowadzą do Ełku, wyglądają raczej tutaj bardzo dobrze. Zdecydowanie więcej dzieje się w centralnej Polsce i w tej południowej, też na Dolnym Śląsku. Zaczynamy na pewno od drogi, od autostrady A1, województwo łódzkie, miejscowość Bociany, tam na 245 kilometrze. Jedna osoba została ranna. W wypadku zderzyły się dwa samochody osobowe i samochód typu Lawetta. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana i jeżeli chodzi o objazd, to można przejechać drogą krajową numer 92 i drogą krajową numer 60. Zakończyły się natomiast prace na drodze krajowej numer 5, to Dolny Śląsk, miejscowość Wichrów, gdzie jedna osoba została ranna też po wypadku, w którym wzięły udział dwa samochody osobowe. Tam przejazd był prowadzony jednym pasem naprzemiennie, ale krajówką można już jechać. Natomiast zupełnie inaczej jest na autostradowej 8 na Dolnym Śląsku właśnie, gdzie korkuje się węzeł Wrocław Północ na 22 kilometrze. Po kolizji dwóch samochodów osobowych zajęty jest lewy pas w kierunku Warszawy, ale można jechać tym środkowym i prawym. I pojawiły się też dwie najnowsze informacje. Wiemy, że już S1 jest odblokowana, to Dąbrowa Górnicza, 533 km, gdzie nie mogliście przejeżdżać przez dłuższy czas w kierunku Tychów po kolizji trzech samochodów osobowych i samochodu dostawczego. No i jeszcze krótko zobaczymy tutaj, jak wygląda trasa z Łodzi do Torunia i rzeczywiście są spore utrudnienia na wysokości Kutna. Tutaj też mamy częściową blokadę drogi. 22 513 11 czekamy na Wasze informacje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I mamy jeszcze wiadomość od Fafika.
3: No i to jest zasadnicze pytanie, droga pani szanowna redaktorzowo. Jak to śpiewał nasz wieszczy narodowy?
4: Jak to tak gadasz? No nie wiem.
3: No, ale ja generalnie myślę, że wiem. Pośpiech, nieuwaga, zagapiłem się, no i co? No i masz ci babo placek, autka rozbite, na szczęście tam raczej nikomu nic się nie stało, pogotowia nie ma. Także w takim wypadku cóż można powiedzieć? Cierpliwości! I powoli! Wszyscy zdążymy!
0: No, trudno się nie zgodzić, rzeczywiście. Wszyscy zdążymy cierpliwości i życzliwości. A Fafik, zdaje się, chyba mówił o trasie w okolicy Strykowa, prawda? Gdzie jest ten 18-kilometrowy korek, gdzie ta cierpliwość rzeczywiście się przyda.

I do tej aury dodajmy sobie prawo jazdy od 20 lat, setki tysięcy kilometrów, ani jednej poważnej stłuczki. I w głowie gdzieś pojawia się taka myśl, ja już naprawdę umiem jeździć. No dobrze, no to teraz dorzućmy do tego mokrą nawierzchnię, nagle jakąś przeszkodę przed maską, samochód zaczyna się ślizgać, mamy sekundę na decyzję. No i pytanie, co robią wtedy nasze ręce, gdzie patrzą oczy, czy naprawdę wiemy, jak mocno trzeba albo można wcisnąć hamulec? No bo wyobrażam sobie taką sytuację, że świetnie można sobie radzić w codziennej jeździe, a nigdy w życiu nie sprawdzić się, jak zachowujemy się albo jak zachowamy się wtedy, kiedy samochód przestaje robić dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Czego można się nauczyć na szkoleniu doskonalenia jazdy? Na przykład, czego może nauczyć się ktoś, kto

0: uważa, że jeździ naprawdę dobrze. Ktoś, kto uważa się za naprawdę dobrego kierowcę. Z nami Paweł Janicki, instruktor techniki jazdy. Witamy cię na antenie Polskiego Radia Kierowców.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: No i proszę pana, przyjeżdża taki pan, mówi, że jeździ od 25 lat, zrobił 500 000 kilometrów, nigdy nie miał wypadku i co mu pan odpowiada?
1: Ja zadaję najpierw pytanie, czego ten pan chciałby się tak naprawdę nauczyć? I często właśnie odpowiedź jest taka, jak było na wstępie, że chciałbym się nauczyć reagować na pojawiający się poślizg przedniej osi, tylnej osi, co zrobić, kiedy nagle ktoś wtargnie mi na jezdnię, jak hamować awaryjnie i tak dalej. I ja często trochę tak przekornie mówię, kurczę, to jest szansa, że się tego pan czy pani nie nauczy. I tutaj otwierają się wielkie oczy, ale dlaczego? Przecież ja przyjechałem się do Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy właśnie tego nauczyć. Ja oczywiście spłaszczam później tą rozmowę i przedstawiam to trochę w inny sposób, ponieważ ja biorę pod uwagę bardzo wiele aspektów. Ja mogę każdemu i każdemu polecam absolutnie z całego serca, żeby przyjechał pod okiem instruktora, przeżył to zjawisko, jakie no, oby nikomu na drodze się nie zdarzyło, ale może się zdarzyć, czyli właśnie poślizg, czy jakaś sytuacja awaryjna.
0: Ale czy awaryjne hamowanie na przykład,
1: czy awaryjne,
0: prawda?
1: Hamowanie, ale każde z tych sytuacji ma swój początek i ja skupiam się na tym, żeby właśnie pozbyć się tej rutyny, tego wrażenia, że jest doskonale na drodze albo doskonale umiemy sobie radzić z samochodem i nie doprowadzać do sytuacji awaryjnej. Czyli pokazujemy granice każdego kierowcy i każdego samochodu. Pokazujemy granice, jak wzrost prędkości wpływa na to, czy możemy coś zrobić, czy nie możemy czegoś zrobić. Oczywiście pojawiają się to na tyle skomplikowane ćwiczenia, że każdy jest w stanie poczuć to zjawisko negatywne, czyli jakiś tam poślizg i to w kontrolowanych, nazwijmy to tak umownie, warunkach, ale kończąc to szkolenie, ci sami uczestnicy sami stwierdzają, że no chyba lepiej dla nas wszystkich na drodze, jakbyśmy umieli przewidzieć i umieli przeciwdziałać, czyli tak naprawdę starać się nie doprowadzać, bo ja, jak ktoś mnie pyta, czy jestem dobrym kierowcą i gdybym odpowiadał tylko na bazie swojego doświadczenia torowego, czy doświadczenia na obiektach doskonalenia techniki jazdy i powiedział, że tak, to bym skłamał, bo ja jestem kaskaderem. Ja umiem sobie radzić z samochodem w ekstremalnych warunkach, ale dobry kierowca i właściwy kierowca, i takich właśnie powinniśmy sobie życzyć na drogach jak najwięcej, to kierowca świadomy, który wie, jak reagować, ale nie doprowadza do sytuacji kryzysowej. I to jest taki klucz zajęć, ćwiczeń na obiektach doskonalenia techniki jazdy. Przez doświadczenie uświadamiamy sobie zagrożenie. O, tak trochę rywane.
0: Ale tak sobie wyobrażam, że no właśnie, żeby nauczyć się takiej mądrości drogowej, takiej kultury drogowej, no to najpierw trochę tak jak z dziećmi, musimy się pouczyć przez doświadczenie, przez jakiś rodzaj ekscytacji, który w bezpiecznych, kontrolowanych warunkach no, możemy sobie, nazwijmy to doświadczenie ekscytujące, pozwolić, tak? Co najczęściej zaskakuje właśnie tych bardzo doświadczonych kierowców podczas takich pierwszych ćwiczeń?
1: To zaskakuje najczęściej, to jest przypadek bardzo częsty, że mając do czynienia z nowoczesną technologią, z samochodami, które mają mnogość systemów bezpieczeństwa czynnego i biernego, nagle się okazuje, że my nie potrafimy jako kierowcy korzystać właściwie z tych systemów. Nie potrafimy pomóc sobie, ale też właściwie dać tym systemom szansę zadziałania. Czyli powiedzmy tutaj najprostszy przypadek. Jeździmy samochodami, które na pewno mają ABS i są jeszcze kierowcy, ich jest bardzo dużo, którzy nie wiedzą tak naprawdę, do czego służy ten system bezpieczeństwa czynnego i jak z niego właściwie reagować. Potrafią puścić hamulec w sytuacji, kiedy powinni go na maksa trzymać. Nie potrafią korzystać z systemu ESP, systemu stabilizacji toru jazdy, który tak naprawdę już jest też powszechny, ale co robią najczęściej? No jeżeli samochód nie skręca na przykład, czyli pojawia się poślizg podsterowny, bardzo wielu kierowców zamiast utrzymać kierunek, odpuścić nogę z gazu, próbuje jakby pomóc, czyli dokręcić. Coś, co jest absolutnie niepotrzebne i coś, co absolutnie nie sprawdza się w warunkach drogowych i w warunkach tych, których się do tej pory nie poruszamy. Czyli najczęstsze błędy to błędy nierozumienia tego, jak dużo samochód nam pomaga, nowoczesny. i czasami po prostu zostawiamy też za dużo tym systemom, czyli jakby próbujemy nieświadomie bardziej tą granicę, znaleźć tą granicę, którą jak przekroczymy, to już najlepsze nawet samochody nam nie pomogą i zapominamy o tym, że to wszystko

0: wszystko, czyli baterie w naszych samochodach, systemy, te wszystkie udogodnienia, doskonałe wyposażenie też waży, a uwaga, waga jest naszym strasznym przeciwnikiem.
1: To ja w takim razie dwie sytuacje z życia chciałabym z tobą przećwiczyć po 16:30. Pierwsza, jedziemy 50 km na godzinę i nagle przed samochodem pojawia się przeszkoda, co przeciętny kierowca robi źle jako pierwsze i to będzie moja pierwsza sytuacja, a druga, awaryjne hamowanie. Może brzmi banalnie nacisnąć hamulec, ale pytanie, ilu kierowców naprawdę potrafi zahamować maksymalnie skutecznie? O tym po 16:30. Przypominam, Paweł Janicki, instruktor techniki jazdy z nami.

0: Czasem wydaje nam się, że jeździmy od 20 lat i czego mnie pan jeszcze może nauczyć na takiej, na takim torze, czy na takiej nauce doszkalającej. Okazuje się, że są tacy, którzy naprawdę potrafią się czegoś więcej nauczyć.
1: Cześć, dołączę się do dyskusji. Jeżdżę motocyklem od 15 lat. W tym roku poszedłem na szkolenie właśnie z techniki jazdy na Tor Łódź i tam dowiedziałem się, co ja potrafię. Ja potrafię jechać, skręcać, przemieszczać się do przodu. Natomiast z prawdziwą jazdą motocyklem nie miało to zupełnie nic wspólnego. Pozdrawiam, Paweł z Forda.
0: Dużo skromności. Bardzo doceniam. Natomiast rzeczywiście na to, że zdajemy sobie sprawę z tego, jak mali jesteśmy w stosunku do praw fizyki i

0: Genetyki, która po prostu rządzi się na takim torze, ale w ogóle także w ruchu drogowym. Ja pamiętam swój pierwszy poślizg kontrolowany, no i to rzeczywiście było takie zaparło
1: szok,
0: mi tak dech w piersiach i pomyślałam sobie, Boże, nigdy więcej. Mhm. A potem, po takim szkoleniu, miałam ochotę na więcej i chciałam poznawać więcej, ale oczywiście w kontrolowanych warunkach.
1: No, czyli adrenalina
0: żeby się pojawia. Tak, to jest adrenalina, ale to jest doświadczenie tego, co się może wydarzyć i w związku z tym wracasz potem do tego i myślisz sobie w ruchu drogowym, co zrobić, żeby w ogóle do tego nie doprowadzić. To już nawet nie chodzi o sytuację, co zrobić podczas takiej sytuacji, tylko na drodze żyjesz prewencją, czyli co zrobić, żeby nie doprowadzić do takiej czy do innej sytuacji. I myślę, że to jest też doskonalenie jazdy, na tym polega, ma nam otwierać pewne horyzonty.
1: Chciałabym, żeby na drogach też to stosowali nasi kierowcy, żeby korków nie było.
0: I wszyscy na pewno by nie chcieli. Było.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No a w wielu miejscach te wypadki dzisiaj są. Bardzo trudne jest to popołudnie. Rzeczywiście tutaj i Wrocław, i Katowice, Kraków, i Warszawa stoją jak na razie. I zaczynając od Dolnego Śląska, autostradowa czwórka, cały czas mamy te przewężenia od Kostomłotów przez Kąty Wrocławskie, Nową Wieś Wrocławską. I tutaj, jeżeli wjeżdżacie do Wrocławia, to rzeczywiście trzeba sobie doliczyć kilkanaście, tak myślę, minut więcej na przejazd. I autostradowa ósemka, czyli obwodnica Wrocławia. Też mamy tutaj bardzo duży ruch. Stoją kierowcy już od Psiego Pola. Chodzi oczywiście dalej o Wrocław. I tak jest w trasie do południowej granicy państwa, czyli do Kłodzka. Też między innymi. Jeżeli natomiast chodzi o województwo śląskie, to głównie przewężony jest odcinek autostradowej czwórki za węzłem w Brzęczkowicach. Mamy zdarzenie drogowe i to już nawet nie korek, a raczej zator. Kierowcy stoją i prawdopodobnie nie przejadą przez najbliższy czas w kierunku Rudy Śląskiej. Tamte utrudnienia to już ponad 9 kilometrów. Kończą się za węzłem Murckowska. Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o Śląsk, bo podobne problemy są na S86. To akurat trasa z Sosnowca w kierunku Tychów. No i teraz Małopolska. Oczywiście to autostradowa obwodnica Krakowa, na której korek jest w dwóch miejscach. Od węzła Kraków Południe do węzła Kraków Bieżanów w obu kierunkach. Korek tam też już ma ponad 10 kilometrów, o czym mówiliśmy wcześniej. No i za węzłem w Balicach. Podobna sytuacja, kolejne zdarzenie drogowe. No i jest naprawdę ciasno od Balic do Kryspinowa, tak mniej więcej. Potem już niby jedziecie lepiej, ale potem kolejny korek właśnie jest za węzłem Kraków Południe. No to jeszcze ta centralna Polska. Szybko zaglądamy sobie do Warszawy. S2 korkuje się na wysokości lotniska Chopina w trasie do Siedlec, Nora oraz też S8 Blizny Łaszczyńskiego. Tam kierowcy już stoją do mostu generała Grota Roweckiego, czyli w trasie do Białegostoku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja jestem ciekawa, czym zakończycie zdanie pod tytułem jestem dobrym kierowcą, bo... Bo być może nigdy nie miałem wypadku, bo może robię 50 tysięcy kilometrów rocznie, bo jeżdżę zawodowo, bo potrafię wyprowadzić samochód z poślizgu. Dajcie znać w aplikacji.

0: Paweł Janicki, instruktor techniki jazdy. Obiecałam sytuację z życia. Proszę bardzo, pierwsza sytuacja, jedziemy 50 km na godzinę. Nagle przed samochodem pojawia się przeszkoda. I co przeciętny kierowca robi źle jako pierwsze w takiej sytuacji?
1: Najczęstszym błędem, który nie jest taki oczywisty, bo jak ja zadaję pytanie, co byście państwo zrobili na jakimś tam, na jakiejś tam teorii, czy ewentualnie

0: nie na, w trakcie prowadzenia zajęć. Co byście państwo zrobili, gdyby taka właśnie sytuacja miała miejsce? I wiele osób odpowiada, zaczynam hamować, a potem ewentualnie zaczynam omijać. Natomiast życie pokazuje zupełnie inne scenariusze i też tak to wygląda na obiektach, na których ćwiczymy tego typu sytuację awaryjną, że pierwszym ruchem, który jest no, naturalny, jest jednak ucieczka, czyli zamiast przycisnąć hamulec, kopnąć hamulec, nacisnąć hamulec, jakkolwiek w tej sytuacji byśmy na to patrzyli i dociążyć przód samochodu, żeby chciał chętniej ewentualnie skręcać albo wytracić prędkość i potem skręcić, to wielu kierowców niestety odbija. Odbija bardzo dynamicznie, bardzo gwałtownie, robi coś w stylu testu łosia i robi to przede wszystkim odruchowo, a nie świadomie. I w takiej sytuacji, nawet przy niewielkiej prędkości, jeżeli nawierzchnia byłaby gorsza, bardzo szybko pojazd destabilizujemy i przy okazji samochód z niedociążonym przodem, czyli niehamujący, bardzo trudno reaguje na tą próbę kierowcy radzenia sobie z tym problemem.
1: Czyli powiedzmy wyraźnie, co kierowca robi źle, a co powinien zrobić?
0: Kierowca odbija i skręca, dopiero wtedy hamuje, zamiast hamować, a dopiero potem skręcać. Mm-hmm,
1: no właśnie, i tak płynnie przeszliśmy do awaryjnego hamowania, bo to brzmi banalnie po prostu nacisnąć hamulec, ale zadawałam sobie pytanie właśnie przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, ilu kierowców naprawdę potrafi zahamować maksymalnie skutecznie? No bo to jest tak, że wydaje nam się, że co to, zahamować? No nacisnąć hamulec.
0: Tutaj wywołała pani redaktor pewien taki bardzo duży problem, ponieważ rzeczywiście hamować w zwykłych sytuacjach, nawet takich trochę ostrzejszych, czyli nie wiem, zmienia nam się światło na żółte, zerknęliśmy w lusterko, naciskamy bardzo dynamicznie hamulec, no to każdy potrafi. Ale zahamować tak, żeby wyciągnąć z tego układu hamulcowego jak najwięcej, zatrzymać się możliwie jak najszybciej, już potrafią tylko nieliczni. Dlaczego? Dlatego, że nie ćwiczymy tego, dlatego, że nie wiemy, że w takiej sytuacji każda milisekunda naszej reakcji się liczy. Więc przeniesienie tej nogi z gazu na hamulec to nie jest takie powolne, ale w jakiś momencie silne naciśnięcie hamulca. To musi wybrzmieć. To powinno być kopnięcie, czyli takie ewidentne uderzenie i wciskanie tego hamulca do samego uzyskania efektu, czyli zatrzymania, nie odpuszczania nawet na setną sekundy. Przy czym, żeby to się udało zrobić, musimy zacząć od podstaw. Podstawą, żeby efekt uzyskać najlepszy, jaki jest możliwy, to jest przede wszystkim skupienie na sytuacji. Wtedy możemy liczyć na to, że nasz czas reakcji będzie w okolicach 0,8-0,7, co jest bardzo krótkim już czasem reakcji. Natomiast jeżeli jedziemy nieskupieni na drodze, czyli patrzymy na telefon, gdzieś się rozglądamy, ewentualnie jesteśmy zmęczeni lub pod wpływem jakichś tam środków, nawet lekarstw, to w tym momencie ten czas może się bardzo wydłużyć. To po pierwsze, ale drugi, i o nim nie możemy zapomnieć, aspekt naszego bezpieczeństwa i możliwość uzyskania największego efektu w hamowaniu też będzie tutaj bardzo wyraźny, to jest w momencie, kiedy jesteśmy źle ustawieni na fotelu, czyli siedzimy po prostu za daleko i w sytuacji kryzysowej, w sytuacji awaryjnej, jeżeli kopniemy w hamulec i zaczynamy go dociskać, a brakuje nam kolokwialnie rzecz mówiąc nogi, to może się okazać, że ten efekt hamowania nie będzie tak skuteczny.
1: I ta pozycja za kierownicą i sposób trzymania kierownicy, o której mówisz, pokazują często, że przez kilkanaście lat też utrwalaliśmy na przykład złe nawyki. A oczy. Mówi się, że samochód często jedzie tam, gdzie patrzymy. Jeśli na przykład przed nami jest przeszkoda, no to często jest tak, że instynkt każe nam się na nią patrzeć. Jest pytanie, czy właśnie wtedy sami tak naprawdę przypadkiem nie utrudniamy sobie ratunku?
0: Bo to jest bardzo... Bardzo piękne hasło i je też stosujemy bardzo często. Patrz tam, gdzie chcesz jechać. I oczywiście nie patrzymy w życiu. Ja często też używam takiego sformułowania, które się też w życiu przydaje. Patrz na cel, nie na przeszkodę. Ale to jest łatwo mówić. Natomiast to trzeba trenować i właśnie dlatego warto choćby raz przyjechać gdzieś na jakiś obiekt doskonalenia techniki jazdy i to sprawdzić, że rzeczywiście, jeżeli w sytuacji kryzysowej przeniesiemy nasze patrzenie w miejsce, gdzie chcielibyśmy poprowadzić samochód, to ręce i samochód samochód, zrobią za nas robotę. Przepraszam za dosłowność, ale dokładnie tak jest. Jeżeli natomiast patrzymy na przeszkodę, którą mamy bezpośrednio przed maską, to zaczynamy te ruchy przede wszystkim są nieadekwatne. Przesadzamy ze skrętem, bo się boimy tego zderzenia czy uderzenia w jakąś tam przeszkodę i naturalne, intuicyjne jest jednak przesadzanie.

0: z formą, czyli dokręcanie kierownicą. Natomiast jeżeli popatrzymy i tylko peryferyjnie zerkamy na tą przeszkodę, którą omijamy, efekt ten, który chcemy uzyskać, jest zdecydowanie lepszy.
1: Mam nadzieję, że te wszystkie informacje, które Paweł Janicki, instruktor techniki jazdy, tutaj przedstawił nam na antenie bardzo obrazowo, będą także jakąś wskazówką dla naszych słuchaczy. Aśka napisała, że jest dobrym kierowcą, bo wozi swojego nawet kiedy jej się nie chce, a poważnie to stara się skupiać i koncentrować na drodze. Zapytałam, Pawle, naszych słuchaczy właśnie o to, co dla nich oznacza, że są dobrymi kierowcami i na przykład jestem dobrym kierowcą, bo jestem spokojna, nawet jeśli dzieci rzucają się chipsami w aucie. Pozdrawiam cię, Daga, znam ten ból. No właśnie, czy na torze, już zupełnie ostatnie pytanie, czy na torze jesteśmy w stanie przećwiczyć olimpijski spokój, który często może nas uratować właśnie w sytuacjach rodzicielskich, kiedy tam na tylnym rzędzie dzieją się często apokaliptyczne rzeczy ostateczne, a my musimy się skupić i skoncentrować.
0: Tak, jesteśmy w stanie w jakimś stopniu skupić się na zadaniu, ale to już jest bardzo indywidualne, bo oczywiście pracujemy na bazie pewnego laboratorium i tu absolutnie rzadko jest tak, że kierowcy, którzy przyjeżdżają na szkolenie, oni przyjeżdżają właśnie z dziećmi, korzystają z rozpraszaczy, włączają telefon. Oni są skupieni na zadaniu. Natomiast na drodze jedyna szansa, żeby to przećwiczyć, trzeba po prostu to cały czas kultywować, cały czas jakby skupiać się na tym i naprawdę unikać jakichkolwiek rozpraszaczy, bo tylko w taki sposób jesteśmy w stanie szybko, tak jak nawiązując troszkę do poprzednich moich odpowiedzi na pytania, tylko wtedy jesteśmy w stanie odpowiednio zareagować. Na torze możemy skupiać się tylko na wykonaniu zadania, ale laboratorium przydaje nam te jakby podstawy do tego, żeby to było najlepiej i najszybciej. W tym środowisku, w którym się poruszamy codziennie, jest to do uzyskania trudniejsze, natomiast musimy nad tym pracować i cały czas się skupiać, być spokojnym, tak jak któryś z słuchaczy czy słuchacz powiedział, to jest bardzo ważne. Nie denerwować się, nie próbować szeryfować, nie być lepszym od innych i nie udowadniać komuś innego i nie tego, czym, że jesteśmy lepsi, a może tak być oczywiście, natomiast też nie wchodzić w żadną interakcję, która przede wszystkim może się skończyć negatywnie dla nas, bo może się okazać, że po prostu będzie konsekwencja jakiegoś zdarzenia drogowego, ale uwaga, jesteśmy tylko ludźmi i każda taka interakcja z innym, jakaś negatywne zachowanie innego kierowcy i nasze jakby uczenie kogoś albo zostaje w nas, albo powoduje, że my potem też kopiujemy te negatywne wzorce gdzieś na drodze.
1: Chodzi o to, żeby tego nie robić. Jestem dobrym kierowcą, bo zdaję sobie sprawę z tego, gdzie jest miejsce elektroniki w aucie, a gdzie jest fizyka. Fizyka zawsze ma władzę nad elektroniką. Misia, pozdrawiam cię serdecznie. To jest fantastyczna puenta do naszej rozmowy. Paweł Janicki,
0: z fizyką nie wygramy.
1: Tak, Paweł Janicki, instruktor techniki jazdy, był moim, a także waszym gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.

0: Może nie zamykajcie oczu w czasie jazdy, bo to nie jest najlepszy doradca, zwłaszcza po rozmowie tutaj z instruktorem techniki jazdy. Close your eyes, Pompeii, to Bastyi na antenie Polskiego Radia Kierowców, a tymczasem minęła 16:50, wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I kierowcy nas pytają, dzień dobry, jak wygląda trasa Olsztyn-Bydgoszcz. Pozdrawiam serdecznie, Jakub z Olsztyna. Szybciutko, bo bardzo dużo się dzieje, ale jeżeli wyjeżdżasz z Olsztyna, no to na samym wyjeździe mamy jakiś taki spory korek przy ulicy Sielskiej. Jeżeli go miniesz, to dalej już trasa wygląda w miarę dobrze. Na drodze krajowej numer 16 trwają prace drogowe, chodzi o Nową Wieś, ale tam nie widzimy jakichś większych utrudnień. No i w Nowych Marzach, jak zjeżdżasz tutaj na autostradę A1, to też są prowadzone prace, ale akurat one są kilka kilometrów dalej zazwyczaj, więc tutaj nie powinno być przynajmniej większych problemów z przejazdem. No i już dalej trasą S5 na spokojnie dojeżdżasz do celu, czyli właśnie jak prosiłeś o trasę Olsztyn-Bydgoszcz. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje na trasach, to naprawdę bardzo dużo, tak jak już mówiłam. Pojawiła się informacja z drogi krajowej numer 21. To województwo pomorskie, 46 kilometr, gdzie samochód osobowy zderzył się z lawetą. Jesteście kierowani jednym pasem naprzemiennie. Natomiast na autostradowej jedynce po godzinie 15:30, jak już wcześniej wspomniałam, w miejscowości Bociany na 245 kilometrze też zderzyły się dwa samochody osobowe właśnie z lawetą, tylko że tam jedna osoba została ranna i droga w kierunku Gdańska najpierw była całkowicie zablokowana, teraz odblokowano przejazd pasem prawym. Droga krajowa, ekspresowa 17, Sielce, 106 km w województwie lubelskim. Jedna osoba została ranna po tym, jak zderzyły się cztery samochody osobowe. To właśnie odcinek węzeł Żyżyn do węzła Kurów Zachód. I jeżeli chodzi o przejazd, to cały czas nie ma możliwości tego przejazdu prawym pasem w kierunku Lublina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A wy już teraz zostawiacie swój numer telefonu w naszej aplikacji. My niebawem oddzwonimy do jednego z was i sprawdzimy motoryzacyjną wiedzę za chwilę. Po godzinie 17:00 wycieraczki na wysokich obrotach, czyli motoryzacyjne pytanie, szansa na podpowiedź i do wygrania voucher o wartości 100 zł.

0: Jest 17, a w Opolu 22 stopnie i 3 kreski na termometrze, natomiast w Przemyślu teraz 15 i 4 kreski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jak się domyślacie, najchętniej pojechałabym tam, gdzie jest najcieplej, czyli do Opola. Ciekawa jestem, czy Opolanie są razem z nami. Dajcie znać, czy macie właśnie taką temperaturę, jak zapowiadają tutaj synoptycy. To jest tak zwana temperatura w cieniu, prawda? Więc zakładam, że jest nawet cieplej. Nasza aplikacja oczywiście do waszej dyspozycji, a ja zaglądam tymczasem na to, co się dzieje w innych częściach naszego, jak to się mówi, przepięknego kraju. I co tutaj mamy? No mamy przede wszystkim to, że zachmurzenie raczej na krańcach po południu i wieczorem umiarkowane i duże, na południu i pod koniec dnia na zachodzie kraju przejściowo małe, natomiast na północy i zachodzie przelotne opady deszczu, na wybrzeżu możliwe także burze, słabe opady deszczu okresami także na krańcach południowo-wschodnich kraju, prognozowana suma opadów na wybrzeżu do około 10 mm, natomiast ta temperatura dziś od 19 do 22, miejscami w rejonach podgórskich i na północnym zachodzie około 17 stopni, najchłodniej na wschodzie Podkarpacia, tam 15 stopni. Wiatr na południowym wschodzie kraju słaby, zmienny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, natomiast na północy porywisty, tak zwany południowo-zachodni i zachodni, a wysoko w Sudetach porywy tego wiatru do 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pogodę mamy za sobą, a wiadomości drogowe przed sobą.
2: Witam ponownie raz jeszcze, Wojtas z Pafika, ale to żeśmy sobie już ustalili, prawda? No właśnie. Obwodnica południowa Warszawy, S2 w kierunku Poznania na 467, na 468, dosłownie, bo to jest w tym dokładnie miejscu, gdzie te kilometry się schodzą. Jest kolizja na lewym pasie w kierunku Poznania dwóch aut osobowych. Jeden drugiego potraktował w tylny zderzak. Państwo sobie siedzą w samochodach, jak gdyby nigdy nic. Korek się zaczyna otworzyć. Owszem, stoi tam jakaś lawetka, ale nic sobie z tego nie robią i tyle. Także tutaj będzie zaraz gęsto. Pozdrawiamy serdecznie. Wojtas z Fafika. No i Fafik oczywiście.
0: Pozdrawiam cię serdecznie. No, to nieładnie państwo się potraktowali, ale i takie traktowanie zdarza się w ruchu drogowym, niestety. A tymczasem 3 minuty po 17:00, Aleksandra Jasińska, jedziemy w kierunku 18:00.

0: Jestem dobrym kierowcą, bo zdaję sobie sprawę z tego, gdzie jest miejsce elektroniki w aucie, a gdzie jest fizyka. Fizyka ma zawsze władzę nad elektroniką. Misia, chyba piękniejszej puenty dziś nie dostanę. No, choć z drugiej strony, proszę bardzo, można rywalizować. A tymczasem 10 minut po godzinie 17. Mariusz Dąbrowski w studiu, który przygotował dla nas wszystkich raport tego, co się dzieje właśnie na trasach. Dzień dobry.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Niestety jest trochę tych kłopotów. Autostrada A1, odcinek węzeł Kutno Wschód, węzeł Kutno Północ, Bociany. 245 kilometr, zderzenie dwóch autosobowych i auta ciągnącego lawetę. Jedna osoba jest ranna, jezdnia w kierunku Trójmiasta jest jezdnią zablokowaną, ale wprowadzono objazd krajową trasą numer 92 oraz drogą krajową numer 60. Koniec kłopotów na S1, na odcinku węzeł Gołonóg, węzeł Podlesie w Dąbrowie Górniczej na 533 kilometrze. Nie ma już utrudnień. Autostrada A8, odcinek węzeł Wrocław Stadion, węzeł Wrocław Północ w pobliżu 23 kilometra, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany lewy pas w kierunku Warszawy, jedzie się pasem środkowym i pasem prawym. Trasa ekspresowa S17, odcinek węzeł Żyżyn, węzeł Kurów Zachód w Sielcach na 106 kilometrze, zderzenie czterech autosobowych. W tym wypadku ucierpiała jedna osoba, zablokowany jest prawy pas w kierunku Lublina, ruch możliwy po lewym pasie. I droga krajowa numer 22, odcinek Malbork, Starogard Gdański w Swaróżynie na 335 kilometrze, zderzenie autoosobowego i ciężarówki. Ruch w obu kierunkach, zarówno w stronę Starogardu Gdańskiego, jak i w stronę Malborka. Możliwy ten ruch jest tylko jednym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A tymczasem już niebawem przypominam nasze wycieraczki. Wycieraczki w wysokich obrotach, albo nawet można powiedzieć na wysokich obrotach. Za moment połączymy się z naszym słuchaczem, który zostawił numer telefonu. Proszę bardzo, jest jeszcze moment, jest jeszcze czas. Drogi słuchaczu, słuchaczko, zostawiasz numer telefonu teraz w naszej aplikacji. Następnie my do was dzwonimy. Zasady są proste, zostawiacie swój numer. My wybieramy jednego słuchacza, odzwaniamy i dopiero wtedy pada motoryzacyjne pytanie. Jeżeli znacie odpowiedź, odpowiadacie od razu. Jeśli potrzebujecie małej pomocy, możecie poprosić o podpowiedź. Wtedy uruchamiamy charakterystyczny dźwięk wycieraczek, przecieramy widzenie umysłowe i trochę pomagamy. Co ważne, podpowiedź jest bezpłatna.

0: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.
1: Czas na wycieraczki na wysokich obrotach. Na linii jest już z nami Artur. Dzień dobry, Arturze. Witamy cię serdecznie.
2: Witam, dzień dobry.
1: Przed tobą motoryzacyjne pytanie, motoryzacyjne wyzwanie. Przypominam, możesz odpowiedzieć od razu, ale jeśli pojawią się jakieś wątpliwości, no to masz do dyspozycji bezpłatną podpowiedź, z której możesz skorzystać. Wtedy wycieraczki idą w ruch, przecieramy widzenie umysłowe i odpowiadasz, mam nadzieję, prawidłowo. Potem leci do ciebie voucher o wartości 100 zł na wycieraczki i wszystko jasne. I zacieramy rączki i mam nadzieję, że pójdzie ci jak spłatka. Jesteś gotowy?
2: Tak, zdecydowanie.
1: No to jedziemy. Która popularna marka samochodów z Czech należy obecnie do grupy Volkswagen, a jej logotyp przedstawia charakterystyczną uskrzydloną strzałę? Znasz odpowiedź, czy uruchamiamy wycieraczki?
2: Znam odpowiedź, ale poproszę o wycieraczki.
1: Proszę bardzo, poprosimy o wycieraczki. Modele tej marki często noszą nazwy zaczynające się na literę K, jak Kodiak czy Karoq, a jedną z jej najbardziej znanych limuzyn jest Superb.
2: No to jest to marka Skoda.
1: Niech te brawa powiedzą same za siebie. Wycieraczki mogą odpocząć, ty zgarniasz nagrodę. Brawo, wielkie brawo, Arturze.
2: Dziękuję bardzo.
1: Voucher o wartości 100 zł należy do ciebie, do wykorzystania. Mam nadzieję, że będziesz miał dużo radości i uciechy z wydawania tego vouchera.
2: Dziękuję bardzo.
0: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.
1: A w poniedziałek kolejna szansa spróbowania swoich sił. Wtedy zostawiacie numer telefonu w aplikacji i być może to właśnie do was zadzwonimy. Musicie być czujni.

0: 23 minuty po godzinie 17. My jak zwykle w piątek o tej porze zaglądamy pod maskę, za kierownicę i na drogę. Przed nami premiera cyklu Na części, testy samochodów bez lukru, można powiedzieć, ale za to z konkretem, wrażeniami z jazdy i z tym, co naprawdę warto wiedzieć. Testują Kuba Marcinowicz i Michał Górski. Sprawdzamy, co dziś biorą na części.
1: Dzień dobry, jak co piątek, witamy oczywiście.
2: Dzień dobry i zapraszamy na YouTube.
1: No tak, bo przecież we wtorek o godzinie 19 pojawiła się premiera nowego odcinka naszego motoryzacyjnego serialu Na części. No i kolejny samochód, kolejny bardzo ciekawy samochód chińskiej produkcji, BYD Atto 2. No i naprawdę powiem szczerze, że wzbudził w nas sporo emocji i długo żeśmy na ten temat dyskutowali, więc myślę, że ten test szczególnie warty obejrzenia.
2: Trzeba powiedzieć, dlaczego ten samochód jest ciekawy. Auto, które nie jest duże, bo 4,3 około metra długości, natomiast będzie miało napęd, który wyróżnia samochody. W tej klasy zazwyczaj mają jakieś elementy hybrydowe. Tutaj mamy do czynienia z hybrydą plug-in i to w dwóch wersjach ten napęd występuje. W tej mocniejszej, którą my mieliśmy okazję jeździć, 212 koni mechanicznych tego systemowego, tej systemowej mocy. A z czego ona się bierze? No są dwa silniki. Jest silnik spalinowy, 1,5 czterocylindrowy, turbodoładowany, który tam generuje niecałe 100 koni. No i silnik elektryczny, który generuje ponad 200 koni, tam niecałe 200 koni tak naprawdę. Natomiast razem to się składa właśnie na te 212 koni tej mocy systemowej w tej mocniejszej wersji, bo w słabszej 166 koni.
1: Ten napęd daje nam bardzo przyzwoitą dynamikę tego samochodu, więc fajnie jeździło nam się tym samochodem po mieście od 0 do 100 km na godzinę w 7,5 sekundy, czyli te prędkości

0: miejskie, czyli do 50 km na godzinę, są bardzo fajnie, szybko, dynamicznie osiągalne. Dwie wersje, Active i Boost, tak jak mówiłeś, my mieliśmy tę mocniejszą, czyli ta bateria była zdecydowanie większa. To pozwala po pełnym naładowaniu tego samochodu pokonać na przykład około 100 km. Więc to całkiem niezły wynik. I te dwie baterie są różne od siebie. Jedna ma 7,8 kWh, a druga ma 18 kWh. No i właśnie ta 18 naprawdę ciekawa.
1: Powiedziałeś 100 km na samym napędzie elektrycznym, dokładnie tak, w ten test taki średni WLTP, ale przy jeździe miejskiej producent podaje, że nawet 150 km możemy pokonać. A więc jeśli będziemy ten samochód ładować codziennie, albo nawet no, jeśli mniej niż 100 km pokonujemy dziennie, to co jakiś tam czas, to spalanie, które osiągniemy, będzie poniżej 2 litrów, więc no to już jest spora oszczędność. Oczywiście prąd też nie jest za darmo, natomiast ten samochód no, nie będzie nam oferował możliwości szybkiego i drogiego ładowania, więc znowu tu będziemy zmuszeni do oszczędności, bo ładowarka tylko i wyłącznie takiego prądu zmiennego, czyli jakiś wallbox, czy w domu możliwość właśnie ładowania, to będzie trwało około 3 godzin, więc też nie za szybko. No ale to tak ma działać, to mamy ten samochód ładować sporadycznie sobie w domu, jak on i tak stoi, a my i tak śpimy, no i to wtedy będzie duża oszczędność. Natomiast gdy go nie będziemy ładować, to cały czas to jest pełnoprawna hybryda i cały czas spalanie nie będzie wysokie.
0: I jeszcze kilka takich podstawowych danych, 4,33 m długości, co ciekawe rozstaw osi 2,62 m, co zresztą czuć we wnętrzu tego pojazdu, bo naprawdę to wnętrze jest przestronne. My i zarówno na fotelach przednich, jak i na tylnej kanapie siedzieliśmy komfortowo i tam raczej no, trudno byłoby stwierdzić, że brakowało nam miejsca, czy było nam jakoś wyjątkowo ciasno. Naprawdę fajne, komfortowe podróżowanie. Chociaż można się do paru rzeczy przyczepić. Do jakich? No to o tym opowiemy już za kilka minut.

Po polsku powiedzielibyśmy żurawiny. To takie bardzo jesienne już doznanie. Żurawinka w herbacie, prawda? Można dorzucić miód, ale to The Cranberries. Irlandzka legenda, można powiedzieć, alternatywnego rocka z niepowtarzalnym głosem wokalistki. No dobrze, to takie chwile rozmarzenia.

0: A tymczasem minęła godzina 17:30. Mariusz Dąbrowski w studiu.
1: Żurawiny Bent.
0: Ładnie.
1: Prawda? Mhm. I fajnie grają.
0: Fajnie. W samochodzie można potupać nóżką.
1: Tak.
0: Ale pod warunkiem, że jesteśmy na postoju, prawda?
1: I że żurawiny mamy również suszone, kandyzowane. O.
0: Mhm. Ale w termosie? Z miodem? Z sokiem malinowym?
1: O.
0: Czy nie? Czy w wersji
1: takie
0: przekąskowej?
1: Do przekąska.
0: Dobra, czyli taki snack. Proszę bardzo.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Dość szybko zakończyły się kłopoty na drodze ekspresowej S6 na odcinku węzeł Kołobrzeg Zachód. Parking trasy ekspresowej Jarkowo-Północ na 71 kilometrze. Przeładunek towaru z auta, które wjechało do rowu, zajął niewiele czasu i ruch w kierunku Szczecina został udrożniony. Kolejne takie dobre wiadomości. Koniec kłopotów na autostradzie A1 na odcinku węzeł Kutno-Wschód, węzeł Kutno-Północ w miejscowości o przepięknej nazwie Bociany na 245 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych i samochodu ciągnącego lawetę. Trasa w kierunku Trójmiasta jest już przejezdna. Kłopoty na Krajowej 19 na odcinku Międzyrzec Podlaski-Radzyń Podlaski w miejscowości Żakowola Poprzeczna. Również ciekawa nazwa. 226 kilometr, zderzenie dwóch aut osobowych, dwie osoby ranne, ruch wahadłowy. Autostrada 4, odcinek węzeł Kraków-Wieliczka, węzeł Kraków-Bieżanów, autostradowa obwodnica Krakowa. 426 kilometr. Ciężarówka potrąciła pieszego. Autostradowa obwodnica Krakowa, więc autostrada to swoiste miejsce, na którym pieszych nie powinno być śladu nawet. A tu ciężarówka najeżdża na pieszego. Pieszy niestety zginął w tym spotkaniu. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Rzeszowa. Ruch odbywa się pozostałymi dwoma pasami. Droga krajowa nr 21, Słupsk-Miastko, 46 km, zderzenia autoosobowego z autem ciągnącym lawetę. Ruch w obu kierunkach możliwy tylko jednym pasem.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: wątpliwych plusach BYD Atto 2 kilka minut temu, bo ten film i ten test jest do obejrzenia na naszym kanale na YouTubie, do czego zachęcamy i zapraszamy. Koniecznie musicie tam zajrzeć. Nasz kanał Polskiego Radia Kierowców. Natomiast zapowiadałem, że będzie o tych minusach i o tych drobnych wadach. Przede wszystkim, jeśli ktoś kupuje samochód emocjami, jeśli ktoś chce mieć samochód, który bardzo cieszy jego oczy i jest takim estetą, to może nie do końca to auto trafia do niego. Bo jeśli mamy paletę kolorystyczną, 4 kolory, no to średnio. 2 kolory wnętrza, no też średnio. I to wnętrze dość ascetyczne, dość proste, takie, no nie powiem, że siermiężne, bo ono nie jest siermiężne, ale takie oszczędne w formie.
1: No zgoda, ciężko się po prostu zakochać w tym samochodzie. Natomiast jeśli auto kupujemy jednak właśnie poprzez jakieś względy praktyczne i tą też technologię chcemy mieć taką najnowszą, dostępną, no to w tym segmencie samochodów ciężko będzie znaleźć konkurencyjny samochód, bo tutaj właśnie ta hybryda plug-in w aucie tego segmentu to jest rzadkość. To spalanie, które nawet bez ładowania tam w granicach 6 litrów osiągniemy, powoduje, że niedroga eksploatacja będzie na co dzień. To też jest auto praktyczne. 425 litrów bagażnika umożliwi nam przewożenie naprawdę większej ilości rzeczy, czy nawet udanie się rodziną w trasę na wakacje. Prędkość maksymalna 180, a to przyspieszenie, bo ta dynamika też właśnie będzie silną stroną tego samochodu, 7,5 sekundy do setki w tej naszej mocniejszej wersji. Także można żwawo się przemieszczać, jest to ciche, jest to płynne. No jest to po prostu mocno zaawansowany technologicznie samochód, który w tych rozsądnych pieniądzach no jest po prostu ciekawą ofertą na rynku.
0: Ja bardzo lubię oceniać samochody i lubię doszukiwać się w nich takich elementów wow, które mnie zaskoczą, czyli coś, z czym producent może zaskoczyć. I tutaj właśnie w BYD Atto 2 jest takie coś. Mianowicie, to jest drobiazg, to jest gadżet, to jest maleństwo, które jest po stronie kierowcy. Zamiast strachołapki mamy specjalne etui na okulary. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego i dziwnego, bo to raczej zabieg normalny, albo przynajmniej już jakoś tam spotykany, ale ciekawostką jest to, że można ten futerał wypiąć ze specjalnych zaczepów i zabrać go ze sobą, wrzucić sobie do plecaka i korzystać z niego jak z normalnego futerału na okulary.
1: Zgoda, to jest fajny, praktyczny gadżet. No to teraz pytanie, ile ten futerał kosztuje. Ceny zaczynają się od 120 tysięcy. Oczywiście cennikowo, no bo znowu trzeba spojrzeć, jak to w danym momencie wygląda u dealerów. Natomiast ta wersja słabsza i troszeczkę gorzej wyposażona to właśnie te 120 tysięcy. Natomiast ta wersja, którą my jeździliśmy, to cennikowo 135 około tysięcy złotych. No ale znowu widać na stronie jakieś oferty i promocyjne ceny.
0: Oglądajcie koniecznie, zajrzyjcie na nasz kanał na YouTubie po to, żeby obejrzeć szereg innych samochodów, ale myślę, że ten BYD Atto 2 no, może Was zaciekawić, więc jeśli jesteście ciekawi, co fajnego próbuje nam oferować chiński rynek, to zdecydowanie jak najbardziej ten adres powinniście znaleźć. Polskie Radio Kierowców na YouTubie, polecamy się i do zobaczenia.
1: Zobaczcie ten test, do zobaczenia.
2: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

0: Chyba nie ma teraz takiego auta na polskich albo w ogóle międzynarodowych trasach, który nie śpiewałby sobie para, pa, pa, pa, Human Nature na antenie Polskiego Radia Kierowców, a tymczasem 10 do 18 sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga ekspresowa S2, odcinek węzeł Aleje Jerozolimskie, węzeł Aleje Krakowska. W pobliżu węzła Opacz na 461 kilometrze kolizja czterech autosobowych. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Terespola. Ruch odbywa się prawym pasem. Autostrada A4, węzeł Kosomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie, 135 kilometr, awaria auta osobowego, który to zepsuty pojazd blokuje lewy pas w kierunku Wrocławia. Raz jeszcze A4, odcinek węzeł Kraków-Wieliczka, węzeł Kraków-Bieżanów, autostradowa obwodnica Krakowa, 426 kilometr, ciężarówka potrąciła pieszego. Niestety pieszy poniósł śmierć, zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Rzeszowa. S17, odcinek węzeł Żyżyn, węzeł Kurów Zachód w Sielcach na 106 kilometrze. Zdarzenie czterech aut osobowych, jedna osoba ranna, zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Lublina. Krajowa 19, Międzyrzec Podlaski, Radzyń Podlaski, Żakowola Poprzeczna. 226 kilometr, zderzenie dwóch autosobowych, dwie osoby ranne, ruch wahadłowy. Droga krajowa numer 21, Słupsk-Miastko, 46 kilometr, zderzenie autosobowego z lawetą, ruch wahadłowy. I koniec kłopotów na drodze numer 22, między Malborkiem a Starogardem Gdańskim w Swarożynie na 335 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Polecamy się oczywiście w każdej drogowej sprawie. 22 513 11 11, aplikacja także do waszej dyspozycji.

0: Teraz. Chciałoby się powiedzieć, że żyjemy w pośpiechu, ale no nie pośpieszamy tutaj jakoś szczególnie naszego realizatora.
1: Ja myślałem, że ty będziesz Agnieszkę Chińską naśladowała.
0: Ja też. Teraz. Ale ona też się śpieszy w tym utworze, przyznasz.
1: No tak, zdecydowanie. Sekcja rytmiczna zawsze jak pospiesza, to wiadomo, że będzie dziarsko i że wokalista będzie musiał próbować nadążyć. Ale jak kierowcy się spieszą, to jest jeszcze gorzej. I dlatego będziemy się zastanawiać dzisiaj z psycholożką Zuzanną Butryn w Na Luzie. I na luzie, dlaczego my się tak śpieszymy strasznie? Psychologia pośpiechu i poczucie, że muszę być tam już, to jest temat, którym się zajmiemy dzisiaj na luzie po 18.
0: Zgubny i zdradliwy. To trzeba przyznać. O psychologii pośpiechu po godzinie 18, ale nie tylko, na pewno więcej anegdot około muzycznych, to wszystko od Zbyszka Zeglera.
1: Tak.
0: A ja dziękuję.
1: Dziękujemy Oli Aleksandrze Jasińskiej.

0: o tym, jak się nie spieszyć, ale to później z panią psycholog, a wcześniej informacje, w jakich okolicznościach my się nie będziemy spieszyć jadąc, w jakich okolicznościach pogodowych. W tej chwili najcieplej jest w Sulejowie 21,5 stopnia, najchłodniej w Zamościu 15,9, ale temperatura można powiedzieć, że dosyć wyrównana. Ten przedział między niespełna 16 a 22 wypełniają 18, 19 w przeważającej obszarze, na przeważającym obszarze kraju. O, tak się mówi. Po synoptycznemu. W nocy dzisiejszej, w nocy z piątku na sobotę przewidują synoptycy przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami na krańcach północnych możliwy przelotny deszcz, a temperatura minimalna od 9 do 11 stopni. Znów na przeważającym obszarze kraju. Nieco cieplej na wybrzeżu, około 12-13. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nie będzie miał wpływu na odczuwalną temperaturę w nocy. We wschodniej połowie kraju miejscami będą silne zamglenia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Gościł będę dzisiaj w Na Luzie Zuzannę Butryn, panią psycholog, a realizujemy program w składzie Paulina Olak, wydawczyni, Mariusz Dąbrowski, serwisy drogowe już za 8 minut kolejne. Paweł Chodyna realizuje wszystko przepięknie. Posłuchajcie, teraz będzie naprawdę stereo. O, idealnie to Paweł. Ja nazywam się Zbyszek Zeglar, zapraszam. Do 22 jedziemy razem.

0: 18 minęła.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w nim, w Polskim Radio Kierowców, zaczynamy na luzie, skoro minęła godzina 18, piątkowe, w którym powiemy sobie o...

powiedz, skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć.

Piszecie w aplikacji Polskie Radio Kierowców bardzo ciekawe informacje, bardzo ciekawe propozycje. Wierny słuchacz Marcin zaproponował temat związany nie tylko z wymianą opon. Pochylimy się nad tym oczywiście. Pojawiają się pierwsze meldunki. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkie słuchaczki i słuchaczy, stałych słuchaczy i stałe słuchaczki. I jest jeszcze tej treści wiadomość. Czy mogę pozdrowić swoją kochaną żonę Anię, która teraz jest na trasie do Chicago i na pewno was też słucha? Direks pyta. No co to za pytanie?

0: panie. Aniu, pozdrawiamy cię, całuski i niech cię tam nie przewieje w tym wiecznym mieście. 10 minut po godzinie 18. Uśmiechnięty Mariusz Dąbrowski już jest, czyli wnoszę z tego, że same dobre wiadomości w najbliższym serwisie drogowym.
1: No, najcudowniejszą wiadomość przekazałeś dla pani Ani, kochająca żona, kochający... No, bajka, po prostu bajka.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga ekspresowa S2, odcinek węzeł Aleje Jerozolimskie, węzeł Aleja Krakowska, w pobliżu węzła Opacz na 461 km, kolizja czterech aut osobowych, zablokowany lewy pas jezdni zbiorczo rozprowadzającej w kierunku Terespola, ruch odbywa się prawym pasem. Nowe utrudnienie, S3, odcinek węzeł Międzyrzecz Południe, węzeł Jordanowo w Gościkowie. Na 145 km zepsuł się bus, blokuje lewy pas ruchu w kierunku Zielonej Góry, jedzie się prawym pasem. Autostrada 4, węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie, w pobliżu 135 km awaria auta osobowego, zablokowany lewy pas w kierunku Wrocławia. Raz jeszcze A4, autostradowa obwodnica Krakowa między węzłem Kraków-Wieliczka a węzłem Kraków-Bieżanów na 426 km. Ciężarówka potrąciła pieszego, niestety śmiertelnie. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Rzeszowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 12 minut po godzinie 18. Mogę tylko powiedzieć, że będę miał nadzieję na wypowiedzi eksperta na temat tego, co się dzieje na rynku paliw, iż będą one na pewno wiążące. A czy pozytywne, czy negatywne, to się przekonamy wkrótce.

0: Kuba. W tym roku 50 lat mija od zawiązania zespołu Gibson Brothers. Jak sama nazwa wskazuje, Gibson Brothers tworzą bracia Frankfurt. 23,5 minuty po godzinie 18, żarty na bok, bo sytuacja na rynku paliw jest już trudna, wszyscy tego doświadczamy, a będzie nadal trudna dla konsumentów, przewiduje ekspert energetyczny Piotr Maciążek. Ekspert mówił, że nie wiadomo, kiedy skończy się wojna na Bliskim Wschodzie. Irańska strategia obrony okazała się zaskakująco skuteczna, a trwanie konfliktu sprzyja inflacji, dodał w Polskim Radiu 24.
1: Blokowanie strategicznych dla gospodarki światowej cieśnin, ale też rozszerzanie strefy niestabilności na państwa arabskie powoduje gigantyczny kryzys energetyczny, czyli kryzys proinflacyjny. Co to znaczy dla Polaka? No, wzrost cen generalnie w całej naszej gospodarce, bardzo silny impuls inflacyjny, to oznacza konieczność podwyższenia stóp procentowych, to oznacza droższe kredyty też, więc generalnie jest to bardzo zła informacja dla takiego zwykłego zjadacza chleba.
0: Polskę na razie ratuje to, że ma rafinerię, mówi ekspert.
1: Abstrahując od tego, ile ropy mamy na rynku, również z jej przetworzeniem zaczynamy mieć bardzo duży problem. Tym bardziej, że polityka klimatyczna w ostatnich latach spowodowała, że tych rafinerii w Europie jest coraz mniej. Polska jest w dość komfortowej sytuacji, bo posiada dwie rafinerie, a Orlen również rafinerię, dwie w Czechach oraz jedną na Litwie.
0: Zdaniem eksperta ceny paliw w naszym kraju mogą przekroczyć 10 zł za litr, a wiele zależy od zapowiadanych pakietów osłonowych. Tu jednak trudno być optymistą, mówi ekspert.
1: Ze względu na sytuację budżetową nie mogę powiedzieć dobrych informacji, że tak na 100% pojawi się jakiś program osłonowy, tak jak to było w przypadku CPN-u, dlatego że brakuje na to pieniędzy. No i też spór rządu z prezydentem powoduje, że przeforsowanie tak zwanego windfall tax, czyli podatku od zysków nadzwyczajnych, jest problematyczne.
0: Do tego na razie dostawy do Europy na październik odwołał saudyjski koncern Saudi Aramco, który jest znaczącym dostawcą ropy m.in. dla

naszego koncernu Orlen. Będziemy się przyglądali temu, co się dzieje na rynku paliw. Będziemy was informować, będziemy trzymać kciuki i zastanawiać się, co można zrobić, żeby było lepiej. Na razie poza tankowaniem natychmiast, jak tylko słyszycie bak, nic innego doradzić nie mogę, bo wydaje się, że wszystko wskazuje na to, że będzie tylko drożej w najbliższym czasie, jeśli w ogóle paliwa będą. Nie chcę siać paniki, ale wszystko wskazuje na to, że mogą się w którymś momencie pojawić też niestety problemy na stacjach benzynowych, nie tylko z cenami, ale i z dostępnością. Ale na razie cieszmy się tym, co jest.

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

Minęła 18.30, pora na kolejny serwis drogowy, piątkowy, więc wyjątkowo ważny o tej porze. Posłuchajmy, co przynoszą wieści z dróg, które zebrał

0: i zaprezentuje Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga Krajowa nr 21, odcinek Słupsk-Miastko, 46 kilometr, zderzenia auta osobowego z autem ciągnącym lawetę. Nikt nie ucierpiał, ruch wahadłowy. Droga Krajowa nr 19, odcinek Międzyrzec Podlaski, Radzeń Podlaski, Żakowola, Poprzeczna. 226 kilometr, zderzenie dwóch aut osobowych, dwie osoby ranne, ruch wahadłowy. Droga ekspresowa S17, odcinek węzeł Żyżyn, węzeł Kurów Zachód. W Sielcach na 106 kilometrze zderzenie czterech aut osobowych. Jedna osoba ranna, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Lublina. Autostrada A4, odcinek węzeł Kraków-Wieliczka, węzeł Kraków-Bieżanów, a więc jesteśmy na autostradowej obwodnicy Krakowa. 426 kilometr, ciężarówka uderzyła pieszego, pieszy poniósł śmierć, zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Rzeszowa. I raz jeszcze A4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie. 135 kilometr, awaria auta osobowego, zablokowany lewy pas w kierunku Wrocławia. I droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Międzyrzecz Południe, węzeł Jordanowo w miejscowości Gościkowo. Na 145 kilometrze zepsuł się bus i blokuje lewy pas ruchu w kierunku Zielonej Góry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców, trwa audycja Na Luzie. Pozastanawiam się, co w związku z tym, że zaczął się ostatni weekend astronomicznego lata, można by było porobić. Już za chwilę zdradzę, jaki można by sobie ułożyć plan na ten czas.

0: Mela Koteluk, melodia ulotna. Nie wiem, dlaczego zawsze ta piosenka mi się kojarzy z jesienią. 19 minut pozostaje do godziny 19. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Trwa audycja Na Luzie. No i skoro już wywołałem temat, to pociągnę. To ostatni weekend astronomicznego lata i być może ostatni taki ciepły w tym roku. W Międzyzdrojach nad Bałtykiem sporo turystów, chociaż mocno wieje. No to jest relatywnie ciepło, a to przyciąga wszystkich, którzy ostatnie chwile lata chcą spędzić na plaży.
1: Przyjechaliśmy dzisiaj właśnie w odwiedziny, żeby pożegnać sezon. Fajna pogoda się trafiła, nie za zimno, nie za ciepło. Chcieliśmy trochę skubnąć tego nadmorskiego klimatu.
2: Bo zwłaszcza, że trzeba będzie prawdopodobnie na ciepły dzień tutaj poczekać do przyszłego roku.
1: Tak mi się wydaje. Mamy nadzieję, że nam się uda. Poopalamy się troszeczkę.
3: Klimat, wszystko bardzo ładnie, podoba nam się.
4: Pogoda przede wszystkim.
3: A, i pogoda.
4: Przyjechaliśmy tylko na jeden dzień, akurat trafiliśmy bardzo ładnie.
2: Nad morzem Państwo byli już?
3: Tak. Moczyliśmy nogi też.
2: Zimna woda?
3: Po 20 minutach jest ciepła.
0: Synoptycy zapowiadają, że w weekend temperatura nad Bałtykiem wzrośnie do 20 stopni Celsjusza. Jak mówią turyści, no, pogoda jest super.
5: Wietrznie, ale bardzo przyjemnie. Nie, zimno nie jest. Ekstra. 20 stopni, 19 wystarczy.
6: Prawie jak w lipcu.
5: Wiatr silny, ale bardzo przyjemnie, bo jest powietrze najodowane.
2: Co Państwo robią jesienią nad morzem? Bo jest trochę mniej ludzi, trochę mniej atrakcji otwartych.
7: No właśnie dlatego przyjechaliśmy, że jest mniej ludzi. Można sobie odpocząć.
2: Nie trzeba się przez tłum przedzierać.
7: O, to dokładnie. Chodzi. I tak jest dużo ludzi jak na wrzesień.
0: Sezon w dużych kurortach nad Bałtykiem kończy się, ale trwa. Międzyzdroje sporego obłożenia w obiektach noclegowych spodziewają się podobno aż do połowy listopada. Nic, tylko korzystać. Bez względu na to, czy to zwykły dzień, czy świąteczny, czy to już jesień, jak niektórzy twierdzą, czy jeszcze resztki lata. Cieszmy się tym, co mamy.

0: Odpowiednią prędkością do warunków. O, może tak. Minęła 18:50. Myślę, że zgadza się ze mną Mariusz Dąbrowski.
1: Zgadzam się z tobą.
0: I uzupełni...
1: całej rozciągłości.
0: I uzupełnię jeszcze to twierdzenie o informacje drogowe, które właśnie teraz u nas.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Droga ekspresowa S2, odcinek węzeł Aleje Jerozolimskie, węzeł Aleja Krakowska. W pobliżu węzła Opacz na 461 kilometrze kolizja czterech autosobowych. Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Terespola, jezdni zbiorczo rozprowadzającej. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Międzyrzecz Południe, węzeł Jordanowo. W Gościkowie na 145 kilometrze zepsuł się bus i blokuje lewy pas ruchu w kierunku Zielonej Góry. Autostrada 4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie, w pobliżu 135 kilometra awaria autoosobowego, zablokowany lewy pas w kierunku Wrocławia. Autostrada 4 na swym małopolskim odcinku, węzeł Kraków-Wieliczka, węzeł Kraków-Bieżanów, fragment autostradowej obwodnicy Krakowa, 426 kilometr. Ciężarówka uderzyła pieszego, pieszy poniósł śmierć. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Rzeszowa.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No, chciałem przeprosić za to, że jestem tutaj za kogoś innego. Tak Benson Boone będzie śpiewał w piosence Sorry, I'm here for someone else.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: Co za historia? Madame in Poland, czyli Robert Gawliński z zespołu Madame z Made in Poland, między innymi z Arturem Hajdaszem, który zresztą w Madame też w pewnym momencie grał na perkusji. Panowie po latach postanowili zewrzeć szyki, wspólnie popracować. Jest już kilka piosenek, ta to pierwsza sygnalizująca, że dzieje się dużo dobrego. Robert Gawliński, będąc u nas w Na Luzie, opowiadał o tym, jak fantastycznie mu się pisało tekst do Lambdy, której wysłuchaliśmy przed chwilą, i jak bardzo jest zmotywowany do tego, żeby jeszcze do końca roku napisać kilka nowych tekstów i popełnić kilka nowych piosenek razem z kolegami z Made in Poland. Zapowiada się dużo dobrego muzycznie i myślę, że też sporo dobrego, jeżeli chodzi o zawartość merytoryczną. W dzisiejszym Na Luzie po 19 porozmawiam z psycholog i psychoterapeutą Zuzanną Butryn o tym, dlaczego my się tak spieszymy za kierownicą. Minęła 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A wszystko to, co mówiłem, to mówiłem z miasta, które jest najcieplejsze w tej chwili w całym kraju. W Warszawie 20,7 stopnia, to jest najcieplejsze miasto w Polsce. Najchłodniej w Zamościu 14,6 stopnia. Jutro sobota, imieniny kota. W dzień na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu na północnym zachodzie niestety wzrastające do dużego i tam, jak już będzie duże zachmurzenie, to także miejscami słabe opady deszczu. Maksymalnie jutro na termometrach zobaczymy w rejonach podgórskich Sudetów lokalnie około 16 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Na przeważającym obszarze kraju od 18 do 22, a cieplej na Podkarpaciu, nawet do 24. Do tego wiatr będzie słaby, nie wpływający na odczuwanie temperatury i umiarkowany. Nad morzem okresami też dość silny, na północy i zachodzie porywisty. Na

0: nocy te porywy do 60 km na godzinę i wiatr będzie wiał z południowego zachodu i z zachodu. Wysoko w Sudetach porywy wiatru nawet do 55 km na godzinę, 60. No ale tam samochodami nie będziemy wjeżdżać, więc nie musimy brać tego wiatru pod uwagę. Chyba że w kapeluszu będziemy spacerować, ktoś się wybierze wysoko w Sudety, to wtedy warto pamiętać, że będzie porywisty wiatr jutro do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O pani Zuzannie Butryn, psycholożce, już mówiłem, że będzie dzisiaj gościła u nas, ale nie powiedziałem, że realizujemy dzisiejsze Na Luzie w składzie Paulina Olak, wydawczyni, Mariusz Dąbrowski, wiadomości drogowe, Paweł Chodyna realizuje program, ja nazywam się Zbyszek Zegler. Zapraszam bardzo serdecznie, żebyście słuchali Polskiego Radia Kierowców i żebyście korzystali z aplikacji Polskie Radio Kierowców, a jak jesteście antyapkowi, to z numeru telefonu 22 513 11 11.

0: Marek Piecharczyk i TSA. Och, co to było za wydarzenie. Ostatnia płyta zespołu TSA pod tytułem Proceder. Z niej właśnie tytułowy utwór wybrzmiał punktualnie 10 minut po godzinie 19. W PRK, w Polskim Radiu Kierowców, piszecie nam czasami takie wiadomości albo nagrywacie się, że gramy dużo muzyki, której nie ma nigdzie indziej. No bo my gramy dobrą muzykę. Po prostu chcemy, żeby się wam dobrze jechało i to może dlatego. Posłuchajmy, jak dobrze nam się jedzie teraz 10 minut po godzinie 19 po polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy nowe kłopoty. Droga ekspresowa S7. Węzeł Gdańsk-Lipce, węzeł Gdańsk-Południe, Borkowo. Pierwszy kilometr trasy doszło do zdarzenia dwóch autosobowych, jedna osoba ranna. Zablokowana jest jezdnia przed rozwidleniem, przed węzłem Gdańsk-Południe w kierunku Gdyni.

0: kolejne nowe utrudnienie. Krajowa 11, Bobolice Szczecinek, Ostrówek, 84 km na przestrzeni, na dystansie 400 metrów. Trwają prace związane z usuwaniem substancji ropopochodnej z jezdni. Ruch w obu kierunkach możliwy tylko jednym pasem. Jeszcze jedno nowe utrudnienie, droga S6, odcinek węzeł Nowogard, północ węzeł Nowogard, wschód, 26 km, awaria ciężarówki, zepsuty zestaw blokuje prawy pas w kierunku Koszalina, jedzie się tylko lewym pasem. I koniec utrudnień na drodze 21 na odcinku Słupsk, Miastko na 46 kilometrze, gdzie auto osobowe zderzyło się z autem ciągnącym lawetę. Nikt nie ucierpiał, ale ruch w obu kierunkach możliwy był tylko jednym pasem. Teraz drogą numer 21 między Słupskiem a Miastkiem jedzie się już bez kłopotów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mam nadzieję, że bez kłopotów będziemy się przemieszczać jak najdłużej po całej Polsce, a pomoże nam w tym jeszcze pani psycholog Zuzanna Butryn, psycholog, psychoterapeutka, z którą będę rozmawiał o tym, dlaczego my się tak strasznie spieszymy na drogach.

0: Prawie 20 minut po godzinie 19:00 tu PRK, Polskie Radio Kierowców, trwa audycja Na Luzie. Forma na pewno będzie na luzie, ale temat taki nie do końca. Dziś goszczę Zuzannę Butryn, psycholog, psychoterapeutkę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Bardzo dziękuję za to już właściwie weekendowe spotkanie, za tę rozmowę. Na temat tego, dlaczego my się tak strasznie śpieszymy i mam takie przemyślenia, bo czasem jak ktoś jedzie mi na zderzaku, na przykład na Wisłostradzie, to tłumaczę sobie, na pewno ma narządy do przeszczepu, albo się śpieszy na porodówkę z już prawie rodzącą żoną. No i jak mam możliwość, to przepuszczam, mimo że zwykle jeżdżę z prędkością wskazaną na znakach, więc raczej nie jestem za walidrogą. Czy mamy jakieś dane, czy to moje przeczucie jest słuszne? Tak pół żartem, pół serio pytam. Czy kierowcy się zawsze spieszą z ważnych powodów?
1: Nie wiem, czy z ważnych powodów, ale często jest tak, że się spieszą i to, myślę, nie jest jednorazowa sytuacja, kiedy możemy takie coś zaobserwować na drodze. Ja zawsze powtarzam to, że też jestem kierowcą i ja odczuwam taką presję, bo to jest w ogóle, myślę, że też, że często nas tak kolokwialnie mówiąc puszują, tak? Kierowcy, którzy jadą obok nas, czy za nami, prawda? Że więc my, żeby nie być tym zawali drogą, to gdzieś tam przyspieszamy, więc rzeczywiście pewnie często się spieszymy. Często mamy też takie, myślę, takie naleciałości związane z tym, że w ogóle nasze życie jest szybkie, że w ogóle gdzieś w różnych obszarach życia gdzieś się spieszymy, gdzieś mamy taki pęd właśnie. No i też przenosimy to na drogę, na to, jakim rodzajem, jakim kierowcą jesteśmy.
0: No ale czy jest jakaś, no wy macie mnóstwo różnych badań, analiz, czy jest

0: jakaś taka tabelka, w której jest wyszczególnione, że najczęściej ci, którzy przekraczają prędkość, spieszą się z powodu, no i tak jak powiedziałem, no na przykład chcą jechać do szpitala, czy mają tam kogoś na pokładzie samochodu, kogo muszą gdzieś zawieźć. Czy to są naprawdę te przypadki ciężkie, czy prawda jest taka, że spieszą się, bo się śpieszą?
1: Nie znam profesjonalnych statystyk, ale uważam, że po prostu śpieszą się, bo się śpieszą. Oczywiście takich sytuacji, że gdzieś ktoś kogoś wiezie, prawda, do szpitala, czy ma jakąś rzeczywiście ważną sprawę do załatwienia, no ale ja tak sobie myślę, te 5 minut, które są, no to rzeczywiście jest sytuacja, w której chyba chodziłoby o ratowanie czyjegoś życia, prawda? Bo jeżeli to jest sprawa taka, że spóźnimy się 5 minut do pracy, no nie powinno być to powodem tego, że być może ryzykujemy nawet życie nasze, czy czyjeś, żeby gdzieś do innych, żeby dotrzeć na miejsce, więc nie znam profesjonalnych statystyk, aczkolwiek myślę, że po prostu jest to czasem wpisane albo w nasze cechy osobowości, albo właśnie w to, że tak jak powiedziałam wcześniej, że po prostu taki mamy styl jazdy. Czasem to jest takie pobudzenie i adrenalina też, bo pamiętajmy o tym, że taka szybsza jazda, no to też będzie tutaj związana z taką stymulacją, więc to nas pobudza, to nas napędza, no i wpadamy w taki styl funkcjonowania w samochodzie. Po prostu.
0: W ogóle nie mówimy o tym, że to jest niezgodne z prawem. Na razie się koncentrujemy na psychologicznym aspekcie.
1: Oczywiście.
0: Chciał
1: to
0: się...
1: To jest jasne, prawda? Myślę, że tak. mam nadzieję.
0: To jedno, ale ja się zastanawiam, bo jest takie twierdzenie, że samochód działa na nas jak pancerz, który odcina empatię wobec innych uczestników ruchu. Tutaj już myślę, że możemy się posłużyć jakimiś badaniami. Ma pani jakąś wiedzę na temat tego, co powoduje, że pojawia się to poczucie takiego przekonania o nieśmiertelności?
1: Znaczy, tu powiedziałabym na pewno o takiej, o emocjach, że to pomieszczenie, w którym jesteśmy, ten samochód, on staje się takim elementem być może naszego, no na pewno naszego dnia, w którym możemy też te emocje wyładować. Czyli jak ja się pospieszę, jak ja sobie poprzeklinam może na kogoś, jak ja się gdzieś wyładuję na innym kierowcy, no to też wyreguluję swoje emocje. Więc to na pewno jest związane właśnie z tym, że no jest to ściśle związane właśnie z kontrolą emocji, z regulacją emocji. I może to też sprawia, że właśnie mamy ten pancerz. Przecież nikt nas nie słyszy. Ktoś może ewentualnie zobaczyć, że gdzieś tam pomachamy rękami, tak? Że się powkurzamy, no ale jesteśmy trochę tacy bezkarni w tym, więc jakby w emocjach, które wyrażamy po prostu w samochodzie.
0: Jestem zaskoczony, nie ukrywam, bo myślałem, że to jest taka samonakręcająca się spirala, że jeżeli te emocje się w nas kumulują i one się kłębią i one cały czas jeszcze dostają pożywkę od tego, kto je przeżywa, bo zamiast wyciszyć, to jeszcze je tam w sobie pielęgnuje, to rzeczywiście jest tak, że jak się wykrzyczą, to już później jadą spokojnie, bo ja mam wrażenie, że...
1: No nie wiem, nie do końca, nie do końca, bo rzeczywiście może to być taka samonapędzająca się historia, czyli że mam tych emocji dużo, nakręcam się jeszcze bardziej, pojawia się adrenalina. Jeszcze ja tak sobie myślę, że jeżeli mamy takie cechy osobowości z taką skłonnością do rywalizacji, to na drodze też może to mieć duże znaczenie, że ja rywalizuję z drugim kierowcą. Jestem szybszy, jestem, nie wiem, gdzieś tutaj wyprzedzam kogoś i może też przez to, może trochę czuję się lepiej. Więc rzeczywiście to jest też tak, że no jednak trasa, czy jakkolwiek bycie za kierownicą też generuje wiele sytuacji, które są czy stresowe, czy właśnie związane z jakąś presją, czy trochę nieprzewidywane. Więc tu mamy szereg emocji, których doświadczamy podczas jazdy. To myślę, że też jest z tym związane, no, że tych emocji jednak jest dużo i jeżeli nie mamy adaptacyjnych jakichś form regulacji tych emocji, no to właśnie możemy sobie pokrzyczeć, możemy różne mieć, prawda, takie można powiedzieć śmiało agresywne zachowania na drodze.
0: Mm-hmm. No mam nadzieję, że ich będzie mniej, chociaż trochę to złudna nadzieja, patrząc na to, jak jesteśmy przebodźcowani, tak jak pani powiedziała, cały czas pędzimy. Chciałbym, żebyśmy po 19:30 pozastanawiali się nad tym, jak można z tym walczyć, bo wydaje mi się, że są jakieś metody na to i że może wspólnymi siłami spróbujemy znaleźć coś, co tym, którzy jeszcze słuchają i jeszcze biorą sobie do serca rady innych, to pozastanawiają się nad tym i może, jeżeli się zdarzyło komuś, to po naszej rozmowie podejmie decyzję, że już nigdy więcej.
1: Tak jest.

0: jeśli możemy. Zuzanna Butryn, psycholog, psychoterapeutka, jest dzisiaj gościem Polskiego Radia Kierowców w audycji Na Luzie. Po 19.30 wracamy do rozmowy. Bardzo dziękuję i życzę, bo pani teraz też w samochodzie.
1: Też w samochodzie, właśnie.
0: Też życzę, żeby wszyscy naokoło byli mili.
1: Jak to ja.
0: I nie przejawiali tych wszystkich cech, o których mówiliśmy. Dua Lipa teraz, Don't Start Now. Nie zaczynajcie pędzenia na oślep. Do rozmowy z panią psycholog wracamy po 19.30.

0: Zbliża się 19.30, słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa na luzie, w którym przypominam, że można komentować też to, co się dzieje na antenie. Wy zresztą korzystacie z tego w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Do tego, o czym rozmawialiśmy z panią Zuzanną Butryn, psycholożką, odniósł się Sławek z Białego. Jak pracodawca nakłada kary za spóźnienie do danego punktu, to jak się nie spieszyć? No to jest kolejny wątek, który warto poruszyć. Będziemy kontynuować rozmowę za kilka chwil. Wcześniej raport z dróg. Sprawdzamy, co się dzieje. Liczba mnoga tyle uzasadniona, że dołączył właśnie Mariusz Dąbrowski do nas.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ekspresowa trasa numer 7, odcinek węzeł Gdańsk-Lipce, węzeł Gdańsk-Południe, Borkowo. Pierwszy kilometr, zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna. Zablokowane są dwa pasy ruchu, ruch odbywa się pozostałymi pasami. Koniec kłopotów na czwórce. Na odcinku węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie na 135 kilometrze na jezdni w kierunku Wrocławia. Krajowa 11, Bobolice Szczecinek, miejscowość Ostrówek, 400-metrowy odcinek 84 kilometra.

0: Cały czas służby starają się usunąć i zneutralizować substancję ropopochodną z jezdni. Obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Droga ekspresowa S6, Nowogard Północ, Nowogard Wschód, 26 km, awaria ciężarówki, zablokowany prawy pas w kierunku Koszalina i koniec kłopotów na drodze krajowej numer 21, Słupsk, Miastko, 46 km. Tam, przypomnę, zderzyły się auto osobowe i samochód ciągnący lawetę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jeszcze numer telefonu mogę podać, 22 513 11 11, żebyście we wszystkich drogowych sprawach nagrywali się na naszą automatyczną sekretarkę.

chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne danie nie przegryzka w

0: Przypnijmy ten kawałek do reklamy.
1: No Sokół z Clear Mindem to się nie spieszyli z tą piosenką, absolutnie. Pogwarzymy właściwie na koniec wakacji wydane, mimo że tak z libretta to wynika, że jakby miało być na początek. To za nami, przed nami 25 minut przed godziną 20 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Dalsza część rozmowy z Zuzanną Butryn, psycholog, psychoterapeutką. Dzień dobry pani psycholog raz jeszcze.
2: Dzień dobry raz jeszcze.
1: Czy możemy, zanim spróbujemy znaleźć te metody na to, jak się nie spieszyć, jeszcze jedną kwestię podnieść? Czym jest błąd atrybucji na drodze? Możemy to pojęcie rozpracować? Dlaczego jak my się spieszymy, to uważamy to za wyższą konieczność, a jak ktoś inny jedzie agresywnie, to od razu go oceniamy jako chama i wariata?
2: No bo przypisujemy czyjeś zachowanie jakiejś być może niewłaściwej przyczynie, prawda? Czyli my się tutaj jakoś denerwujemy, tak naprawdę oceniamy charakter też człowieka od razu, nie znając sytuacji. Więc ktoś jedzie bardzo wolno, no to na przykład go sobie po jakichś brzydkich słów użyjemy na, no nie wiem, tam powiem,
1: pierdoła
2: na tej drodze, tak? Zawsze tacy jak on, no blokują tam komuś drogę.
1: Jeszcze markę możemy dopasować i od razu sobie lepimy cały obrazek.
2: Tak, a tymczasem moglibyśmy sobie dopowiedzieć do tego, że to może być osoba, która na przykład nie zna drogi, a może się źle czuje, może szuka adresu, może, no nie wiem, może mieć jakiś problem swój, po prostu jest w swoich myślach, tak? I to z tego wynika. Więc w ogóle takie poszerzenie perspektywy, też mogłoby tutaj być...

0: myślę, po prostu wartościowe, prawda? I a nie żeby od razu gdzieś kogoś w jakiś taki potępiać. Tak, i wrzucać, prawda, do jakiegoś worka.
1: No my
0: tak.
1: Chyba w ogóle mamy trochę mało empatii i to jest często przyczyną właśnie takich zdarzeń, które potem się przemieniają w zderzenia.
0: To prawda.
1: Dostaliśmy taką wiadomość, nie wiem, czy słuchała pani, ale...
0: Słuchałam.
1: Sławek z Białego napisał, jak pracodawca nakłada kary za spóźnienie do danego punktu, to jak się nie śpieszyć?
0: No, ja uważam, że tutaj mam prostą odpowiedź. To w takim razie, że musimy założyć, jak nam się to zdarzy raz, no to musimy założyć, że muszę wyjść z domu na przykład 15 minut wcześniej i po prostu wprowadzić to jako nawyk, no bo to jedynie da mi gwarancję, że... Bo jeszcze tak sobie myślę, że przed pracą, jak my się tak postresujemy w tym aucie, poprzeklinamy, no to wchodzimy od razu z takim nabuzowaniem, z jakimiś negatywnymi emocjami, wchodzimy w dzień. Więc być może, żeby po prostu zapobiegać takim sytuacjom, no to warto byłoby po prostu planować wcześniej możliwość takich sytuacji.
1: To jak najbardziej ja będę stosował, ale obawiam się, że Sławek z Białego miał trochę inną sytuację na myśli, bo jeżeli są zawodowi kierowcy, którzy jadą według tachografu i mają wszystko wymierzone, a tu nagle korek na drodze, a tu jeszcze jakieś zwężenie, którego nie było w planach, a tu coś jeszcze, no to te nerwy się pojawiają i tutaj nie bardzo mamy, poza objazdami, o których często mówimy w Radiu Kierowców, no niewiele mamy do zaproponowania.
0: No niewiele. Możemy pracować jedynie nad swoimi emocjami w tym momencie. Możemy w jakiś sposób uspokoić swoje ciało. Może w jakiś sposób w taki ja to mówię, kwadratowy oddech, można pooddychać, tak? Do czterech liczymy, wdychając powietrze, do czterech wydychając. Możemy trochę rozluźnić.
1: Dobre.
0: Jest, tak, to pomaga. Możemy rozluźnić barki, rozluźnić dłonie na kierownicy, ale oczywiście dalej tą kierownicę trzymając. Może jakoś tak skupić wzrok na przykład na drodze, a nie na przykład na osobie, która gdzieś tam nas denerwuje, czy na sytuacji. Możemy włączyć sobie jakąś muzykę, którą lubimy, która w jakiś sposób wprowadzi nas w dobry nastrój. Natomiast no, są sytuacje na drodze, na które rzeczywiście nie mamy wpływu i tutaj i kontroli nad tym przede wszystkim.
1: No ale to wtedy już tylko wystarczy sobie to uświadomić, no bo jak nie mamy wpływu, to nie mamy wpływu i
0: dokładnie.
1: Choćby nie wiadomo, jak byśmy na to pomstowali.
0: Co by się
1: to
0: nie działo, prawda?
1: Tak, nic nie zrobimy. A proszę mi powiedzieć, czy styl jazdy według pani, czy badań odzwierciedla to, jakimi jesteśmy ludźmi na co dzień? No bo jeżeli ktoś spokojny i ułożony wsiada do samochodu i nagle się staje takim drogowym agresorem, kiedy się spieszy, no to są jakieś zależności?
0: Myślę, że na pewno odzwierciedla. No jeżeli jesteśmy takim cholerykiem, taką osobą impulsywną, z takim, ja powiem potocznie, taki krótki ląd mamy, no to rzeczywiście w aucie będzie to bardziej widoczne. Nad tym oczywiście też można pracować. No, osoba bardziej opanowana, spokojniejsza. No, zależy od tego, jak w ogóle ze stresującymi sytuacjami w życiu sobie radzimy. Czy w ogóle z jakimiś niespodziewanymi. I na pewno będzie się to bardzo uwidaczniało także właśnie w trakcie naszego stylu jazdy.
1: A co możemy poradzić, poza tym, co już pani podpowiedziała, bardzo fajne te ćwiczenia oddechowe, czy skupianie się na drodze, co poradzić tym, którzy czasem się spieszą, ale chcą z tym walczyć, no tylko no nie wychodzi, no bo tutaj dziecko zabarłożyło wyjście, sam doświadczam tego, że wyjście do przedszkola to czasami jest droga przez mękę i niewiele da się zrobić z 5- czy 6-letnim dzieckiem, więc co można by było poza tym wcześniejszym wyjściem jeszcze zaproponować, żebyśmy my się nie spieszyli tak na co
0: dzień. Ja myślę też, że to, na co chciałabym zwrócić uwagę i myślę, że to, co będzie ważne, to, żeby zauważyć w ogóle myśl, która tak nas nakręca, która podkręca emocje. Czyli co to będzie? Bo często jest w głowie taka jedna, my mówimy w terapii poznawczo-behawioralnej o takiej gorącej myśli, na której się skupiamy i która będzie generowała różne inne zachowania, bo pamiętajmy, że jest myśl, która później będzie, za którą będą szły nasze zachowania. Więc zauważenie takiej myśli, może przeinterpretowanie jej w jakiś bardziej neutralny sposób, który no nie będzie nas właśnie jakoś pobudzał negatywnie, to też mogłoby być po prostu no jakoś
1: uspokajające.
0: Mogłoby to być przydatne, uspokajające, no tylko tutaj musimy mieć taki dość dobry wgląd w siebie, że no, zauważam co mnie, tak, no może to być myśl, no właśnie dziecko tutaj płacze, a ja zaraz się spóźnię do pracy i tam ktoś na mnie nakrzyczy, skupiamy się na danej myśli, znajdujemy może jakąś myśl bardziej równoważną, no nakrzyczy, no może się wytłumaczy.

0: I jakoś, może są inne ważniejsze rzeczy, żeby też nie denerwować się właśnie na dziecko, czyli kwestie priorytetów, jakieś wartości sobie o tym pomyśleć. Ale to już mówię, kwestie takie indywidualne, ale warto po prostu zauważać to, co nas, tą myśl, która nas pobudza emocjonalnie.
1: Bardzo mi się podoba. Gorąca myśl, tak? Tak to się nazywa fachowo?
0: Gorąca myśl to się nazywa, tak jest.
1: To myślę, że jeżeli rano wychodząc taki priorytet sobie ustalimy, to rzeczywiście można już dążyć do tego i jakoś tam sobie to wszystko
0: dopasowywać. Mamy materiał do pracy, prawda? Takiej psychologicznej, jakiegoś rytuału takiego, nie? To zawsze jest, myślę, wartościowe.
1: Bardzo. I bardzo wartościowa była ta rozmowa. Mam wrażenie, że każdy, kto słuchał uważnie, to coś z tego wyniósł dla siebie. Zuzanna Butryn, psycholog i psychoterapeutka, gościła u nas w Na Luzie, w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Bardzo serdecznie pani dziękuję.
0: Miłego weekendu. Dziękuję.
1: Ostatni weekend lata.
0: Tak jest, trzeba wykorzystać. Dziękuję za rozmowę.
1: Wszystkiego dobrego, szerokiej drogi.

wygładzamy dróg, ale z nami przyjemnie się jedzie. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Nasza misja jest jak najbardziej jawna. My też oczywiście chcemy, ale nie tylko chcemy i możemy i staramy się pomagać wam jak najbardziej komfortowo przemieszczać się nie tylko samochodami, no wszystkim, czym można jeździć. Polskie Radio Kierowców na straży waszego dobrego samopoczucia. 19:50, kolejny serwis drogowy. Posłuchajcie, co się dzieje na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Gdańsk-Lipce, węzeł Gdańsk-Południe w Borkowie. Na początku trasy zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, zablokowana jezdnia przed rozwidleniem się przed węzłem Gdańsk-Południe w kierunku Gdyni. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Nowogard-Północ, węzeł Nowogard-Wschód. 26 kilometr, awaria ciężarówki, zablokowany pas prawy w kierunku Koszalina. Autostrada A4, odcinek węzeł Kraków-Wieliczka, węzeł Kraków-Bieżanów. Autostradowa obwodnica Krakowa, 426 kilometr. Ciężarówka potrąciła pieszego, zderzenie dramatyczne, pieszy poniósł śmierć, zablokowany jest prawy pas w kierunku Rzeszowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 9 minut będzie godzina 20.

0: David Bowie i Mick Jagger tańczyli na ulicach. Minęła 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I to informacja, wydaje mi się, dosyć krzepiąca, że o godzinie 20 najcieplejsze miasto w Polsce to Opole, stolica polskiej piosenki, 19 stopni, najchłodniejsze są dwa, Zakopane i Zamość, tam tylko po 13 stopni, no ale amplituda niewielka, 6 stopni, jak na wieczór wrześniowy, całkiem przyzwoicie, wydaje mi się. W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na północy okresami wzrastające do dużego. I tak tego nie zaobserwujemy, bo ciemno. Ale na północy miejscami w związku z tym dużym zachmurzeniem opady deszczu. Po północy zanikające, więc jeżeli zamierzacie jeździć wzdłuż wybrzeża, to weźcie to pod uwagę. Proszę, dostosujcie prędkość do warunków. Miejscami, głównie we wschodniej połowie kraju, silne zamglenia lub nawet mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. Temperatura minimalna, najchłodniej w rejonach podgórskich około 6 stopni, na przeważającym obszarze kraju od 9 do 11, cieplej miejscami na Pomorzu i nad samym morzem 12-14 stopni, wiatr przy tym słaby, nad morzem okresami umiarkowany, południowo-zachodni i z zachodu będzie wiał, na południowym wschodzie kraju, czyli na Dolnym Śląsku, lokalnie południowy lub zmienny, a wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

A w tym, że Polskim Radiu Kierowców trwa na luzie, które dzisiaj przygotowaliśmy i realizujemy w składzie Paulina Olak, Mariusz Dąbrowski, Paweł Chodyna. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Zapraszam, żebyśmy razem do 22 wspólnie spędzali czas. Wszystko, czego chciałem. Kolejna nowa piosenka Mroza, tym razem z Kacperczykami, zapowiada nowy album Łukasza Mroza.

0: Dokładnie 10 minut po godzinie 20 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Kate Bush zmienia w naszym programie Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe utrudnienie, ekspresowa S6, odcinek węzeł Chwaszczyno, węzeł Koleczkowo w miejscowości Bojano. Na 31 kilometrze zdarzenie dwóch autosobowych, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Słupska. S6 raz jeszcze, węzeł Nowogard Północ, węzeł Nowogard Wschód. 26 kilometr, awaria ciężarówki, zablokowany prawy pas w kierunku Koszalina. Koniec kłopotów na krajowej 11 na odcinku Bobolice-Szczecinek w Ostrówku na 84 kilometrze. Służbom udało się zneutralizować na 400-metrowym odcinku drogi numer 11 plamę z substancji ropopochodnej i wprowadzono już przejazd wszystkimi pasami. Koniec kłopotów na krajowej 19 między Rzecem Podlaskim a Radzyniem Podlaskim w Żakowoli Poprzecznej na 226 kilometrze. I to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o te sytuacje, z którymi jak na razie poradzili sobie drogowcy. Apel do wszystkich zmotoryzowanych o rozsądną jazdę z prędkością bezpieczną, o zachowanie odpowiedniego odstępu od poprzedzającego nas pojazdu i nade wszystko o to, abyśmy sprawdzali, jak zapięte są w aucie nasze pociechy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 17,5, prawie 18 minut po godzinie 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Bardzo się cieszę, że tak jest. Cieszę się też sytuacją na drogach dojazdowych do tatrzańskich kurortów, bo jest dosyć dobra w tej chwili. Zakopianka przejezdna, więc no, wygląda na to, że nie jedziecie tam w jakimś nadmiernym natężeniu, ale w ścisłym sezonie było inaczej. Tłumy w Tatrach mają swoje konsekwencje. Tylko w lipcu i sierpniu Tatrzański Park Narodowy odnotował 2 miliony 100 tysięcy wejść, co daje ponad 245 tysięcy więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Wolontariusze i pracownicy parku zmagają się z konsekwencjami tak dużego ruchu turystycznego, mówi Tadeusz Rusek z TPN.
1: Zaśmiecenie terenu. Sporo ludzi jednak tą kulturę przywozi swoją tutaj, w cudzysłowie kulturę, i sporo po sobie zostawia w tych górach. No oczywiście wielkim problemem są też, tu powiem wprost, miejsca, gdzie ludzie załatwiają potrzeby fizjologiczne. Tatry są sfekalizowane. My nazywamy takie miejsca po prostu srajniki. Sprzątamy to później we wrześniu, ile tam się da.
0: Przy wejściach na teren parku oraz wzdłuż najpopularniejszych szlaków turyści mogą korzystać z przenośnych toalet. Jednak wiele osób swoje potrzeby załatwia w pobliżu tatrzańskich potoków i stawów.
1: Jest to problem już w tej chwili duży, ponieważ no mamy w potokach, w wywierzyskach bakterie kałowe w Tatrach, czyli wody z potoków pić już nie można.
0: W sumie od początku tego roku tatrzańskie szlaki przemierzało ponad 4 miliony osób. W ubiegłym roku w Tatry weszło ponad 5 milionów 200 tysięcy osób. Na razie przyrodnicy nie widzą potrzeby limitowania liczby wejść na ten Tatr, ale Straż Parku zapowiada walkę z tak zwaną nocną turystyką. Chodzi o rosnącą liczbę osób, które wchodzą na teren parku w godzinach obowiązywania zakazu wstępu. 20 minut po godzinie 20:00 słuchacie Polskiego Radia Kierowców.

0: To tylko w Motown mogli tak pięknie śpiewać o tym, jak ona była moją dziewczyną i w ogóle zero agresji, tylko takie uprzejme, miłe uśmieszki, całuski, papatki. Used to be my girl, the OJ's za nami, 20:30, a może tak trzeba po prostu. W 8:30 sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na polskich drogach w tej chwili.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety kolejne utrudnienie. Autostrada 1, odcinek węzeł Tuszyn, węzeł Łódź Południe. 327 km. Zderzenie z udziałem motocyklisty. Motocyklista jest ranny, jezdnia w kierunku Gdańska na A1 zablokowana. I najświeższe informacje z A1 są takie, że autostrada jest zablokowana w obu kierunkach, będzie lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, wszystko po to, żeby zabrać rannego motocyklistę. 327 km autostrady A1.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przypominam, że możecie współredagować nasze wiadomości drogowe. Wystarczy być wyposażonym w aplikację Polskie Radio Kierowców. Bardzo ważna to rzecz, przydatna. Wiele informacji można uzyskać, jeżeli się ma te czerwone.

czerwoną aplikację Polskie Radio Kierowców. A jeżeli jesteście antyapkowi, to numer telefonu warto zapamiętać 22 513 11 11. Chociaż jak się ma aplikację, to nie trzeba go pamiętać, bo tam pod ikonią słuchaweczki on jest na stałe wbity, więc można się nagrać tak czy inaczej. W każdym razie, jeżeli widzicie na swojej drodze coś, czym chcielibyście się podzielić z innymi kierowcami, korzystajcie proszę z aplikacji albo z tego numeru, który podałem.

Za 18 minut będzie godzina 21. Katarzyna Nosowska. Solo, nie z Hejem, i solo też będzie nowa płyta lada... No... miesiąc. 23 października jest przewidziana premiera albumu Nigre do nowej płyty Katarzyny Nosowskiej. Fani na pewno już mają zapisane w kajecikach, w serduszku i tylko czekają na ten moment. Ja czekałem przez długi, długi czas na okoliczność zagrania piosenki zespołu Grantley Buffalo. Do ostatniej sekundy proponuję słuchać, ponieważ to, co tam się dzieje w końcówce, to jest po prostu coś przecudownego. Tak powinny grać wszystkie gitary świata. Grantley Buffalo i Fozzy teraz w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: Zbliża się 20.50. W aplikacji Polskiej Rady Kierowców czytam wiadomość od Antka z Gryfina. Pozdrowienia oczywiście dla wszystkich. Antek uruchomił procedurę trząs, bo jak się potrząśnie naszą aplikacją, to pojawiają się informacje. U Antka wyskoczyło: najtańszym samochodem na świecie jest Tata Nano. Kolejne potrząśnięcie dało taki wynik: najmłodszym kierowcą Formuły 1 był Max Verstappen w wieku 17 lat, a kolejne potrząśnięcie wiadomość o tym, że Bugatti Veyron na torze potrafi spalić 99 litrów w 12 minut. Jeszcze jak policzymy, że po dychu prawie za litr, to robi się naprawdę nieprzyjemnie. Śmiech Mariusza Dąbrowskiego wskazuje na to, że być może jest całkiem dobrze też na polskich drogach o tej porze. 20.50, mamy powody do optymizmu.
1: Nie mamy powodów do optymizmu.
0: To posłuchajmy w takim razie, na co uważać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Powodów do optymizmu brak, a mój uśmiech to uśmiech przez łzy. Autostrada 1, odcinek węzeł Tuszyn, węzeł Łódź Południe, 327 km, zderzenie drogowe z udziałem motocyklisty. Motocyklista ranny, jezdnia w kierunku Gdańska została zablokowana, potem zablokowano całą autostradę, zarówno w stronę Gdańska, jak i w stronę Łodzi. Teraz sytuacja wygląda tak, że jezdnia w kierunku Trójmiasta jest zablokowana, a jezdnia w kierunku Katowic nie ma utrudnień. Te problemy, że cała autostrada została w obu kierunkach zablokowana, wynikały z tego, że lądował tam śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Kolejne kłopoty. Koniec utrudnień na Krajowej 11, na odcinku Bobolice-Szczecinek.

0: 400-metrowy pas drogi zalanej substancją ropopochodną został oczyszczony i przywrócony do ruchu. Kłopoty są na drodze ekspresowej S6 na odcinku węzeł Chwaszczyno, węzeł Koleczkowo w miejscowości Bojano na 31 kilometrze, ale skończyły się utrudnienia na S6 na odcinku węzeł Nowogard Północ, węzeł Nowogard Wschód na 26 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Również i wy pisaliście nam o tym utrudnieniu na A1, o którym Mariusz przed chwileczką mówił, korek na A1, 325 km w kierunku południowym. Aleksander nam napisał, pozdrawiamy cię Aleksandrze bardzo serdecznie, życzymy cierpliwości i mamy nadzieję, że będzie lepiej.

0: Zbliża się godzina 21 i o tej porze w Polsce mamy temperatury graniczne następujące. Najchłodniej w Zakopanem 10,7 stopnia, odczuwalna 11. Najcieplej jest w Wieluniu 18 stopni na termometrach i 18 stopni odczuwalna. Jak na 21, 18 września, wydaje mi się, że całkiem przyzwoicie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minęła godzina 21, w Polskim Radiu Kierowców pora na sprawdzenie, jak będziemy jechać jutro, jeżeli chodzi o kwestie pogodowe. W dzień na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a po południu na północnym zachodzie, czyli Nizina Szczecińska przede wszystkim, wzrastające do dużego i tam miejscami można się spodziewać słabych opadów deszczu. Maksymalnie jutro na termometrach w najcieplejszym momencie dnia w Sudetach, w rejonach podgórskich Sudetów lokalnie 16 stopni, na przeważającym obszarze kraju od 18 do 22. Cieplej na Podkarpaciu do 24 stopni jutro w najcieplejszym momencie dnia, czyli prawdopodobnie między 14 a 16. Wiatr jutro będzie słaby i umiarkowany. Nad morzem okresami dość silny, na północy w ogóle i na zachodzie porywisty. Na północy w porywach do 60 km na godzinę będzie wiał z południowego zachodu i z zachodu. To wszystko jutro w ciągu dnia, natomiast mamy też informacje o tym, jak będzie kształtowała się prognoza na sobotę i niedzielę. W nocy z soboty na niedzielę będzie podobnie jak dzisiejszej nocy, około 12 stopni Celsjusza w nocy w centrum, 15 na północnym zachodzie, 16-17 nad morzem, nawet trochę cieplej niż dzisiejszej nocy. Natomiast w niedzielę temperatura maksymalna od 17 do 18 stopni na Pomorzu, około 21 w centrum, do 25 na Podkarpaciu, czyli nawet troszeczkę cieplej niż jutro. Dobrze wiedzieć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 21. Pragnę poinformować wszem wobec, że Paulina Olak przygotowywała i przygotowuje cały czas audycję trwającą właśnie w tej chwili w Polskim Radiu Kierowców. Mariusz Dąbrowski informuje o tym, co na drogach. Paweł Chodyna realizuje program. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Z przyjemnością

0: Podpowiedzi, jak traktować Warszawę według zespołu T-Love. W PRK, w Polskim Radiu Kierowców, 10 minut po godzinie 21. Po sztuce informacje drogowe, które właściwie też sztuką są, bo kwieciście pięknie i konkretnie opowiadał o nich będzie Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Gdańsk-Lipce, węzeł Gdańsk-Południe w Borkowie. Na samym początku trasy po zdarzeniu dwóch autosobowych. Jedna osoba jest ranna, zablokowana jest z dnia przed rozwidleniem, przed węzłem Gdańsk-Południe w kierunku Gdyni. S6, odcinek węzeł Chwaszczyno, węzeł Koleczkowo. Miejscowość Bojano, 31 km, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany jeden pas w kierunku Słupska. Autostrada A4, wciąż kłopoty na autostradowej obwodnicy Krakowa. Na odcinku węzeł Kraków-Wieliczka, węzeł Kraków-Bieżanów na 426 km, gdzie ciężarówka śmiertelnie potrąciła pieszego. Zablokowany jest wciąż prawy pas jezdni w kierunku Rzeszowa. I droga ekspresowa S2, odcinek węzeł Aleje Jerozolimskie, węzeł Aleja Krakowska w pobliżu węzła Opacz na 461 km. Po kolizji czterech autosobowych zablokowany pozostaje lewy pas ruchu jezdni zbiorczo rozprowadzającej w kierunku Terespola. Ruch odbywa się tylko jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zespół Imagine Dragons będzie teraz nam uświadamiał, jak to jest być na szczycie świata.

0: 17,5 minuty po godzinie 21. No nie daje mi to spokoju, wam pewnie też, więc jeszcze ten temat podrążę. Ceny paliw będą prawdopodobnie rosły. Prawie na pewno nie spadną, mówił na antenie Polskiego Radia Gdańsk doktor habilitowany Krzysztof Zięba, profesor Politechniki Gdańskiej z Katedry Przedsiębiorczości i Otoczenia Instytucjonalnego Wydziału Zarządzania i Ekonomii tamtejszego uniwersytetu. Globalne koncerny alarmują, że kurczą się zapasy ropy na świecie, a pogłębiający się kryzys na Bliskim Wschodzie coraz mocniej uderza w dostawy. Mimo to Polacy nie powinni mieć problemu z dostępem do paliw, mówi Krzysztof Zięba.
1: Ja nie obawiałbym się w dającej się przewidzieć przyszłości tego, że zabraknie nam paliwa na stacjach. Aha. To chyba nie jest ten etap, ten kryzys musiałby potrwać dużo dłużej, musiałby się mocno zaostrzyć.
0: Trzeba jednak liczyć się z tym, że jeszcze w tym roku cena za litr ropy osiągnie 10 zł.
1: Ja jestem ekonomistą, więc niechętnie bawię się we wróżenie, ale powiedziałbym, że nie będzie to dużym zaskoczeniem, jeżeli olej napędowy będzie kosztował dwucyfrowo.
0: Zdaniem ekonomisty rząd powinien zastanowić się nad programami osłonowymi chociażby dla firm komunikacyjnych, transportowych czy mieszkańców obszarów, w których ograniczony jest dostęp do komunikacji publicznej. Ja zastanawiam się natomiast nad tym, gdzie jest granica psychologiczna wyporności społecznej, dokąd wszyscy będą grzecznie płacili. Daj mi znać, Oskar Cyms, teraz 19 minut po godzinie 21 w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what your romance.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Kolega Kool ze swoim zespołem Kool and the Gang w PRK w Polskim Radiu Kierowców kończy się punktualnie o godzinie 21.30, bo mamy dla was najaktualniejsze wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A1, odcinek węzeł Warlubie, węzeł Nowe Marzy. W miejscowości Rulewo na 78 kilometrze zapaliło się auto osobowe. Jezdnia w kierunku Łodzi jest zablokowana. To utrudnienie powstało 30 minut po 20. Zdaniem służb autostradowych przynajmniej 4 godziny są potrzebne na sprawną akcję gaśniczą i potem posprzątanie po pożarze i po akcji gaśniczej. A jedynka, odcinek węzeł Tuszyn, węzeł Łódź Południe, 327 km. Po zdarzeniu drogowym z udziałem motocyklisty jezdnia w kierunku Gdańska jest wciąż zablokowana, w kierunku Katowic nie ma już utrudnienia. Przypomnę, że na 327 km A1 musiał lądować helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Koniec kłopotów na autostradzie A4 na odcinku Kraków-Wieliczka, Kraków-Bieżanów, na autostradowej obwodnicy Krakowa na jej 426 kilometrze, gdzie ciężarówka najechała pieszego. Pieszy poniósł śmierć, no i przez wiele godzin trwały czynności prokuratorskie i wszystkie komplikacje związane z wypadkiem ze skutkiem śmiertelnym. S2, odcinek węzeł Aleje Jerozolimskie, węzeł Aleja Krakowska, w pobliżu węzła Opacz na 461 kilometrze. Doszło do kolizji czterech aut osobowych, zablokowany jest lewy pas jezdni zbiorczo rozprowadzającej w kierunku Terespola. Ruch odbywa się prawym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Krystianie, który napisałeś do nas bardzo intymną wiadomość w aplikacji Polskie Radio Kierowców, przeczytałem i postaram się

się zrobić, co w mojej mocy. 28, niespełna 28 minut do godziny 22. Najnowsza piosenka Pauliny Przybysz o jej mamusiowozie. Mama's Car.

Ronan Keating przekonuje, że życie to roller coaster. No coś w tym jest. Ja teraz nie chciałbym zabrzmieć jak ten, który jest jakimś spiskowcem, który tajnie spiskuje z Krystianem, ale Krystianie ze Stargardu, poproszę cię o adres do wysyłki z kodem i numerem telefonu do kuriera, no inaczej nie możemy się porozumieć, więc w ten sposób chodzi o sprawy, które z Krystianem załatwiamy i które wymagają takiego, a nie innego komunikowania się, więc Krystianie, proszę o adres do wysyłki z kodem i numerem telefonu dla kuriera. Wszystkich was też zachęcam do korzystania z aplikacji Polskie Radio Kierowców, no bo jak widać w ten sposób możemy się porozumiewać. Wiem, że ci, co stoją na A1, też mają dużo wniosków, przemyśleń i też za nie bardzo serdecznie dziękuję. Trzymam kciuki i życzę wam cierpliwości. No i jedyne, co mogę zrobić, to umilać czas muzyką, więc to po prostu robię. Biała Armia, teraz Bajm w PRK, w Polskim Radiu Kierowców w Naluzie.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestralne w PRK w Polskim Radiu Kierowców. 10 minut, niespełna 10 minut przed godziną 22. Cały czas dopytujecie o sytuację na A1 przed Warlubiem w stronę Gdańska i generalnie o to, co dzieje się na A1. Wychodzimy naprzeciw tym pytaniom. Serwis drogowy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Autostrada A1, odcinek węzeł Warlubie, węzeł Nowe Marzy w Rulewie na 78 kilometrze. Pożar auta osobowego, jezdnia w kierunku Łodzi jest zablokowana. A Centrum Kontroli Ruchu Autostrada 1 informuje, że od 20.40 nastąpiło czasowe zamknięcie autostrady w kierunku Łodzi między Warlubiem a Nowymi Marzami z powodu zdarzenia drogowego. Zalecany objazd na węźle Warlubie. Jedziemy drogą wojewódzką 214, dojeżdżamy do krajowej trasy numer 91. Ponowny wjazd na autostradę A1 na węźle Nowe Marzy. Przywrócenie normalnego ruchu na zamkniętym odcinku autostrady przewidywane jest na około 9 rano. Raz jeszcze autostrada 1, tym razem odcinek węzeł Tuszyn, węzeł Łódź Południe, 327 km, zderzenie z udziałem motocyklisty. Motocyklista został ranny, lądowało lotnicze pogotowie ratunkowe. W tej chwili jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana, w kierunku Katowic nie ma utrudnień na A1.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Za 8 minut będzie 22. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Kończy się dzisiejsze na luzie, które zorganizowaliśmy i przygotowaliśmy i przedstawiliśmy w składzie Paulina Olak, Mariusz Dąbrowski, przed chwileczką słyszany, Paweł Chodyna, realizator, Zbyszek Zegler. To ja dziękuję bardzo.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Yeah.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: jest już niczym.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: A ma to już. I ten prstinek, coś mi dał na pamiątku na te dny a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.